0: W miejscu wybuchł pożar, trwa usuwanie skutków ataku i ustalanie pełnej skali zniszczeń. To kolejny rosyjski atak na ukraińskie miasta. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli również w urząd pocztowy w Sumach, gdzie zginął jeden mężczyzna, a drugi został ranny. Madryt prosi o pomoc Unię Europejską w walce z pożarami. Hiszpańskie władze zwróciły się do Unii Europejskiej o wsparcie w gaszeniu ognia w rejonie Madrytu. Tymczasem we Francji, w okolicach Bordeaux, z powodu pożarów ewakuowano już blisko 45 tysięcy osób. O nierównej walce z żywiołem opowie nasz korespondent Marek Gładysz.
1: Władze Hiszpanii zasugerowały, że dotychczasowa pomoc ze strony Unii Europejskiej, głównie strażackie samoloty wysłane przez Grecję, jest niewystarczająca, bo pożary w rejonie Madrytu wymykają się spod kontroli. Z powodu gigantycznej fali pożarów lasów ewakuowano już w sumie od początku roku blisko 140 tysięcy mieszkańców w różnych regionach Hiszpanii. We Francji, z tłumnie odwiedzanego przez turystów półwyspu Cap Ferret na zatoku Arcachon koło Bordeaux, część mieszkańców ewakuowano statkami. Spłonęło już tam kilkadziesiąt domów i miejscowy kemping. Rannych zostało co najmniej 5 strażaków.
0: Dodam, że hiszpańska gwardia cywilna zatrzymała już 2 osoby podejrzane o spowodowanie pożaru niedaleko Madrytu. O walce Hiszpanów z ogniem przeczytacie więcej na rmf24.pl. Tam również mamy zdjęcia i nagrania.
2: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Apteczki w samochodach osobowych mają być obowiązkowe. Jest projekt rządowego rozporządzenia w tej sprawie. Przepisy mogą jednak okazać się niewystarczające. Co dokładnie zakłada projekt rozporządzenia? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
3: Apteczki mają być obowiązkowe, ale tylko w samochodach po raz pierwszy dopuszczonych do ruchu, czyli zupełnie nowych. Ministerstwo Infrastruktury argumentuje w uzasadnieniu przepisów, że obowiązek apteczek we wszystkich pojazdach byłby nadmiarowym obciążeniem wobec właścicieli pojazdów. Dodatkowo rozporządzenie nie wprowadza wzoru apteczki. Resort wychodzi z założenia, że dzięki temu kierowcy będą mogli wybrać spośród szerokiej gamy gotowych apteczek dostępnych na rynku. Problem w tym, że ich wyposażenie jest różne. Od pełnych zestawów bandaży, plastrów z kocem termicznym, po zdecydowanie skromniejsze, które mogą okazać się niewystarczające w sytuacji kryzysowej. Na razie rozporządzenie jest w trakcie opiniowania. Obowiązek posiadania apteczki miałby objąć samochody zarejestrowane od kwietnia przyszłego roku.
0: Teraz w faktach zaglądamy do lasu, który o tej porze roku przyciąga wielu spacerowiczów, grzybiarzy i amatorów leśnych owoców. A czy wiecie, jak się w lesie nie zgubić?
4: Patrzeć, gdzie jest słońce, nie, i nasłuchiwać jakichś odgłosów. Teraz się mało nie zgubiłem, ale...
5: Zdarzyło się.
4: Tak.
5: Długo pan kluczył?
4: Pół godziny.
5: Ale udało się.
4: Tak.
5: Na słuch.
4: Na słuch.
5: Co pana uratowało? Szosa?
4: Szosa, tak. Samochody głośne.
5: Wie pan, co robić, gdyby się pan zgubił w lesie?
6: Nie bardzo wiem.
7: Jesteśmy bardzo często tutaj, nie chodzimy bardzo daleko. Także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i wrócimy bezpiecznie do domu.
0: Usłyszał w Lasach Kozłowieckich na Lubelszczyźnie reporter RMF FM Dominik Smaga. Motyw ważki w Japonii od wieków symbolizował odwagę, wytrwałość i zwycięstwo. Nazwano ją nawet owadem zwycięstwa, a jej wizerunek zdobił hełmy, zbroje i oprawy mieczy samurajów. To właśnie ten niepozorny motyw stał się punktem wyjścia niezwykłej kolekcji japońskich militariów, która prezentowana jest na wystawie w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Akitsushima, wyspa ważek, została poświęcona sztuce i symbolice samurajskiego uzbrojenia. Z właścicielami kolekcji zbroi samurajskich rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
8: Na wystawie zobaczymy zbroje samurajskie, które są oryginałami, nie są to reprodukcje. Wszystkie zbroje mają od 200 do 400 lat i wszystkie elementy, które widzimy na wystawie, były ubierane albo dzierżone, albo wykorzystywane przez samurajów.
9: Przepraszam, ja jestem, powiedzmy, że laikiem. Gdzie się kupuje samurajskie zbroje?
8: Zbroje z naszej kolekcji pochodzą głównie z Japonii, ale pewne elementy z naszej kolekcji pochodzą również ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, z Belgii oraz Włoch.
9: To gdybyście mieli wybrać jeden element waszej kolekcji, możemy się w ogóle przejść do niego?
10: Tak, pierwsza zakupiona w Japonii, razem podjęliśmy decyzję, będąc niecałe 2 lata temu w Japonii, i ta zbroja została pokazana nam przez naszego kolegę Tomka i jego żonę Shinko, naszych znajomych mieszkających w Japonii. Oni wdzielili tą zbroję wcześniej, kilka tygodni i ta zbroja na nas czekała.
9: No dobrze, ale powiedzcie mi, jak to wszystko się zaczęło? To znaczy, skąd zainteresowanie akurat tak wąską dziedziną sztuki?
8: Wszystko zaczęło się bardzo dawno temu, w młodości, od filmów Akiry Kurosawy, kiedy to po raz pierwszy zobaczyłem samurajów, ich zbroje, niesamowitą kulturę, energię i tę inność od naszej polskiej szarej rzeczywistości. To wtedy rozpaliło we mnie takie marzenie o tym, aby pojechać do Japonii, aby poznać tę kulturę. To marzenie kiełkowało przez wiele lat, aż w końcu jako młody człowiek zacząłem sam konstruować zbroje samurajskie z tektury. Jest oczywiście wiele eksponatów unikatowych i ulubionych, ale myślę, że warto opowiedzieć o pierwszym eksponacie, który zainicjował całą kolekcję. Jest to zbroja samurajska zakupiona w Japonii na półwyspie Izu w małym antykwariacie. Zbroja ta dosyć zakurzona z tyłu sklepu, tak jak żona wspomniała, czekała wręcz chyba na nas. Nie było łatwo kupić tę zbroję i zresztą nie jechaliśmy tam z takim zamiarem. Ten zamiar powstał, zrodził się dopiero patrząc na tę zbroję, czując tego ducha samurajów. Zbroja ta jest inna od tych, które wcześniej widziałem, ponieważ zbroje ceremonialne, restaurowane, nowe, wyglądają zupełnie inaczej. Ta zbroja jest prosta, siermiężna, ciemna, bez zbędnych ozdób. I zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie i wspólnie z żoną zdecydowaliśmy się tę zbroję tak spontanicznie kupić. Nie było to łatwe, sprzedawca początkowo nie chciał nam jej sprzedać. Powiedział, że takich gaijinów jak my to miał już wielu w swoim sklepie i wie, że też zbroje często kupuje się na sprzedaż, ludzie o nie nie dbają i nie bardzo zależało mu, żeby w takie ręce ją oddać. Trwało to około półtorej godziny długiej rozmowy, przedstawiania naszego życiorysu, celu, dla którego chcemy tę zbroję kupić, aż w końcu sprzedawca zdecydował się nam ją sprzedać. Cała interesująca historia jest na końcu tego zdarzenia, ponieważ kiedy już pakowaliśmy zbroję, sprzedawca przyniósł drobny przedmiot. Tym przedmiotem była ważka, którą samurajowie ozdabiali swoje hełmy kabuto. I powiedział, że nasza determinacja przy zakupie tej zbroi kojarzy mu się z ważką. Zapytał o znaczenie, czy wiemy, co oznacza w symbolice japońskiej ważka. Oczywiście w tamtym czasie nie wiedzieliśmy. Więc nam uprzejmie wytłumaczył, iż samurajowie uważali, iż ważka potrafi poruszać się jedynie do przodu. W związku z tym nigdy nie zawraca. Oznacza determinację, siłę, zwycięstwo, ukierowanie na cel. Nasza determinacja przy zakupie tej zbroi przypomniała mu ważkę i dlatego nam ją podarował. Od tego zaczęła się kolekcja, której motywem przewodnim jest właśnie ważka.
9: No dobrze, ale my wychowani w kulturze europejskiej patrzymy na zbroje przez pryzmat rycerstwa europejskiego. Dlaczego te zbroje japońskie są tak inne od tego, do czego się przyzwyczailiśmy?
8: Tak, ma pan rację, to zupełnie inna konstrukcja, zupełnie inna estetyka i znacznie większa symbolika. I to właśnie nas fascynuje w zbrojach. Jak zauważymy na całej wystawie, nie ma w zasadzie militariów, nie ma mieczy, nie ma innych broni, są same zbroje. Zbroje te zachwycają nas swoją kolorystyką, swoją modułowością, swoimi symbolami i znaczeniami. I to właśnie jest urok zbroi japońskiej. Zbroja japońska konstruowana była modułowo, pasowała na różne sylwetki, można było ją ubierać zarówno przez mężczyznę, jak i przez kobietę, przechodziła z pokolenia na pokolenie, łatwo też było ją naprawiać podczas walk, podczas ceremonii.
9: Czy ta konstrukcja jest też związana z tym, jak samurajowie walczyli?
8: Tak, dokładnie. Zbroja pozwalała na większą mobilność, zwłaszcza zbroje typu nowoczesnego. Oczywiście mówiąc o zbroi nowoczesnej, mamy na myśli lata 1500-1600, a nie czasy współczesne. Zbroje te służyły głównie do walki naziemnej, przez piechotę. Nie były to już te ciężkie zbroje konne o yoroi, a wręcz właśnie lekkie, mobilne. Okres Sengoku w Japonii, czyli ponad 150 lat wojny domowej, skutkował tym, iż zapotrzebowanie na zbroje było olbrzymie. W związku z tym produkowano zbroje lekkie, modułowe, które można było szybko stworzyć, nie były zbyt kosztowne i łatwe do zakładania.
9: Czy te zbroje są skonstruowane rzeczywiście ze stali, czy to jest pomieszanie stali, bo tak jak patrzę, to też elementy skórzane, czy widzę kolczugi? Trochę widzę, trochę są, dobra. Z czego te zbroje są zrobione?
8: Zbroje tworzone były z żelaza, jest to kute żelazo, ale również pewne elementy zbroi wytwarzane były ze skóry. Skóra lub żelazo pokrywane były laką, a to dlatego, aby w klimacie wilgotnej i gorącej Japonii żelazo zbytnio szybko nie zerdzewiało. Mamy również skórę ozdabianą, malowaną, stemplowaną, jak też taśmy odoshi, czyli jedwabne bądź bawełniane taśmy łączące żelazne i skórzane elementy zbroi.
9: Niektóre zbroje, jak tutaj widzę, mają też z tyłu przytwierdzone proporcje. Co oznaczają te proporcje?
8: Tak, rzeczywiście. Na tylnej stronie zbroi znajduje się tak zwany ukedzutsu, czyli obejma na baner bojowy. Zakładano tam banery do rozpoznawania oddziałów, do rozpoznawania dowódców oddziałów. One miały znaczenie, aby w ferworze walki rozróżnić swoich od wrogów.
9: No dobrze, zbroja z Japonią nie kojarzy się tak bardzo jak gi czy hakama. Co zakładano pod te zbroje?
8: Pod te zbroje zakładano bieliznę bawełnianą lub lnianą i dopiero na to ubierano pancerz. Na naszej wystawie mamy okazję poznać również anatomię zbroi i w tylnej części wystawy mamy zwój przedstawiający 20 kroków zakładania zbroi samurajskiej, jak również poszczególne rozłożone i opisane elementy, aby zapoznać się z całą konstrukcją i wszystkimi elementami zbroi.
9: Czy podobnie jak w przypadku jakichś ceremonialnych strojów, zakładanie zbroi to był ceremoniał?
8: Nie do końca. Samuraj był przyzwyczajony do wojny, do bitew, musiał zakładać tę zbroję samodzielnie i tylko w końcowej fazie korzystał z pomocy drugiej osoby. Także była to codzienność samuraja. Musimy sobie uzmysłowić, że w tamtych czasach oni funkcjonowali w tej zbroi.
0: Mówili Wiktoria i Adam Jurgielewiczowie. Wystawa będzie czynna do 11 listopada. A na koniec jeszcze jedno ostrzeżenie dla kierowców jadących S8 w Mazowieckiem. W pobliżu węzła Konotopa wywróciła się ciężarówka. Droga w kierunku Poznania jest zablokowana. Służby wyznaczyły objazd krajową 92 przez Ożarów Mazowiecki i S2 na węźle Opacz.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
1: W najbliższym odcinku wschód kontra zachód, a może maszyny przeciwko ludziom. Jak świat światem, przełomy technologiczne tworzyły nowy porządek. Właśnie o technologiach, tym razem w serii Wojna światowa.
0: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: To już prawie trzecia, to pora faktów. W RMF FM Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Na początek ostrzeżenie dla kierowców jadących S8 w Mazowieckiem. Na węźle Konotopa leży wywrócona ciężarówka. Droga w kierunku Poznania jest zablokowana. We wtorek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdzi odejście kilkudziesięciu polityków z partii. Polska uczelnia trafiła na czarną listę eksportową Chin. Posłuchajcie dlaczego. Ostrzegamy kierowców. S8 w Mazowieckiem na wysokości węzła Konotopa w kierunku Poznania jest zablokowana. Jak informowaliśmy w faktach, tam wywróciła się ciężarówka. Jeśli jedziecie tą drogą, kierujcie się na objazd przez Krajową 92 lub S2 i zjedźcie na węźle Opacz. We wtorek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdzi odejście kilkudziesięciu polityków z partii. Decyzja jest efektem braku porozumienia między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim. Były premier wraz ze swoimi zwolennikami opuszcza PiS. O szczegółach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie złożyli do czwartku w siedzibie partii wymaganych przez kierownictwo PiS-u oświadczeń. Jak poinformował prezes Jarosław Kaczyński, to przyniosło zapowiadane konsekwencje.
2: Około 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa.
1: Były premier zapowiedział, że stoi za nim 40 posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senator.
3: Nie pytajcie dzisiaj o partię, nie pytajcie o klub, bo dyskutowaliśmy o tym, do końca walczyliśmy o jedność.
1: Mówił Mateusz Morawiecki. Według moich informacji rozmowy na temat przyszłości dotyczące nowego klubu w Sejmie i założenia partii mają odbyć się w przyszłym tygodniu.
0: Francja wysyła około 1000 żołnierzy do walki z pożarami w departamentach Żyrondy i Landy. Premier Sébastien Lecornu poinformował, że dodatkowo na miejsce trafi 1,5 miliona maseczek oraz wojskowe służby medyczne. Ogień strawił już 22 tysiące hektarów i zmusił do ewakuacji ponad 140 tysięcy osób. Pożar zbliża się do Bordeaux, choć miasto nie jest obecnie zagrożone. Jak informowaliśmy w faktach, najtrudniejsza sytuacja panuje w rejonie Zatoki Arcachon, gdzie zarządzono całkowitą ewakuację popularnego wśród turystów półwyspu Caferet. Chiny wpisały na czarną listę eksportową 2 polskie podmioty: Politechnikę Wrocławską oraz spółkę z Ożarowa Mazowieckiego, zajmującą się produkcją półprzewodników. Restrykcje objęły także 12 innych firm i instytucji z krajów Unii Europejskiej. Z czego wynikają te sankcje?
4: To ma być odwet za unijne sankcje nałożone na Chiny i Hongkong. Wspólnota ukarała 14 firm za dostarczanie do Rosji komponentów do przemysłu zbrojeniowego. Nie wiadomo, dlaczego w odpowiedzi na celowniku Chińczyków znalazła się akurat Politechnika Wrocławska. Rzecznik Andrzej Charytoniuk powiedział mi, że uczelnia jest zaskoczona i do czasu wyjaśnienia sprawy nie będzie komentowała tej decyzji. Dodam, że wpis na chińską listę kontroli eksportu oznacza całkowity zakaz sprzedaży Politechnice i prywatnej spółce technologii i materiałów podwójnego zastosowania, czyli tych, które mogą być użyte nie tylko do celów cywilnych, ale także wojskowych. Z Wrocławia Martyna Czerwińska.
0: Te fakty zebrała, tak jak wspomniała, nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Wakacje to nie tylko relaks na plaży, ale też dobry moment na wzmocnienie odporności przed zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym. Warto zadbać o zdrową dietę, ruch na świeżym powietrzu i odpowiednią dawkę snu. To najlepszy sposób, by przygotować organizm na chłodniejsze miesiące.
5: Nie możemy zamykać dzieci w pomieszczeniu sterylnym, ponieważ one nigdy tej odporności nie nabędą. One muszą bawić się w błocie, w piachu, muszą być może czasami zjeść rzeczy, których nie powinny. To jest naturalny sposób budowania tej odporności i to procentuje potem na lata.
6: Wakacje możemy jakoś bardziej wykorzystać na budowanie tej odporności?
5: Mamy wiele sezonowych owoców i warzyw, także musimy wykorzystać na pewno całą naturę, którą daje nam lato.
0: Zachęca dr Małgorzata Krakowska-Stasiak z Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Przeczytajcie artykuł Kamili Konturek-Zięby o budowaniu odporności latem. Znajdziecie go na rmf24.pl w zakładce Zdrowie.
7: Rozmowa oparta na faktach.
0: Niemal 7 lat po słynnej burzy w Tatrach, podczas której pod Giewontem zginęły 4 osoby, a ponad 150 zostało rannych, nadal trwają badania tego wypadku. W prestiżowym wydawnictwie naukowym Communications Medicine ukazała się właśnie pionierska praca polskich lekarzy i badaczy poświęconym wpływowi porażenia piorunem na uszkodzenia serca w wypadku masowym. Z jednym z autorów publikacji, doktorem habilitowanym Sylwariuszem Kosińskim, naczelnym lekarzem TOPR, rozmawiał Maciej Pałak.
8: To są badania, które przeprowadziliście po słynnej burzy na Giewoncie. Czego one dotyczyły? Tak, to jest efekt 6-letniej pracy i zbierania danych mozolnie od samego początku, począwszy od danych szpitalnych, a skończywszy na osobistych kontaktach z uczestnikami zdarzenia i rozmów z nimi.
9: To było ponad 130 osób.
8: Do szpitala zgłosiło się ze 126-127. Okazało się, że jedna z tych osób nie uczestniczyła bezpośrednio w tym zdarzeniu na Giewoncie, ale ucierpiała podczas burzy, plus 4 osoby, które w wyniku tego zdarzenia zginęły.
9: Badania dotyczyły uszkodzenia serca.
8: To ostatnie, które niedawno opublikowano, tak. Skupiliśmy się tutaj na uszkodzeniach serca, na efektach kardiologicznych, bo to jest najbardziej istotne z punktu widzenia patofizjologii i rokowania w takich sytuacjach, bo najczęściej przyczyną śmierci po porażeniu przez piorun jest zatrzymanie krążenia.
9: No i jakie wnioski się pojawiły? Bo to chyba unikalna okazja do tego, żeby tak dużo ludzi przebadać w jednym czasie.
8: Tak, bo takich wypadków na świecie praktycznie nie było do tej pory. Dwa, które znaleźliśmy w literaturze, to były opisy, ale bardzo lakoniczne, podobnego zdarzenia z Japonii i drugiego w Alpach. No ale liczba osób, które brały w tamtych zdarzeniach, była dużo mniejsza. Tutaj mieliśmy bardzo dużo danych, bo od samego początku wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia. Udało się uzyskać z radarów meteorologicznych dokładne, precyzyjne dane odnośnie energii, którą niósł ten piorun, i to już od samego początku wiedzieliśmy, że mamy sytuację unikalną, bo ten piorun miał ponad 150 tysięcy amperów, więc jak na nasze warunki było to wyjątkowo mocne wyładowanie.
9: Takie wyładowanie, takie pioruny nie zdarzają się w czasie każdej czy normalnej burzy.
8: No jest to wyjątkowa sytuacja w skali naszego kraju, ale również Europy i świata. No, podobnej mocy wyładowania zdarzają się w Stanach Zjednoczonych i były opisywane również w Republice Południowej Afryki.
9: Skala tego badania i wnioski są interesujące dla całego świata.
8: Tak, no my skupiliśmy się na wnioskach praktycznych, bo chodzi nam o to, żeby zmienić i dostosować te procedury postępowania w wypadkach masowych, ale również w tych spowodowanych przez piorun, tak żeby, jeżeli nie daj Boże zdarzy się w przyszłości taki wypadek, żebyśmy wiedzieli dokładnie, co robić. Więc chodziło o to, żeby uzupełnić taką lukę w wiedzy, która jest na świecie w tego typu zdarzeniach, i ustalić, w jaki sposób mają działać i służby ratownicze, i później szpitale, do których ci pacjenci trafiają. Z naszych obserwacji wynika, że największym zagrożeniem są dwa rodzaje porażenia spośród 5 w tej chwili opisywanych, czyli porażenie bezpośrednie oraz porażenie tak zwane boczne, czyli coś, co zawsze podkreślamy w materiałach szkoleniowych i profilaktyce, żeby unikać wysokich elementów krajobrazu, architektury, bo ten główne wyładowanie, które uderza w tym momencie ten najwyższy obiekt, może się, mówiąc kolokwialnie, odbić i część tej energii uderzyć w człowieka. Ale co ciekawe, okazało się, że również taki rodzaj porażenia, które wydawało się bezpieczne, jeżeli chodzi o przepływ prądu przez serce, czyli to porażenie krokowe, z angielska ground current, również może być niebezpiecznym, a również u tych ludzi stwierdziliśmy, że ten poziom enzymów sercowych, markerów uszkodzenia serca, jest również bardzo wysoki.
9: Czy wszystkie osoby, które uczestniczyły w tym zdarzeniu, miały jakieś uszkodzenia właśnie w obrębie serca?
8: Nie, bo no, na początku, pracując w szpitalu, nie znaliśmy pełnej skali tego zdarzenia, więc to są oznaczenia, które się wykonuje w laboratorium i które są, no, nie zawsze są po prostu dostępne. Więc spodziewając się dużej liczby pacjentów, musieliśmy od samego początku zrobić taką selekcję. Więc oznaczaliśmy te markery uszkodzenia tylko u tych osób, u których widoczne były zewnętrzne objawy porażenia, czyli na przykład potargane ubranie, spalone elementy garderoby, ludzie, którzy przychodzili na bosaka, bo ich buty eksplodowały, osoby, które były ciężko poparzone, ogłuszone, a również tak z moich własnych obserwacji, osoby, które były bezpośrednio porażone albo w sposób taki znaczący, to mieli, tak kolokwialnie mówiąc, czarne oczy. Bo mieli tak rozszerzone źrenice, że niezależnie od koloru tęczówki, te oczy wydawały się ciemne. To jest efekt wyrzutu strasznej ilości adrenaliny, która ma miejsce właśnie przy okazji porażenia. Praktycznie u wszystkich tych osób, u których były oznaczone troponiny, ten poziom był podwyższony.
9: Czyli to znaczy, że serce uległo uszkodzeniu?
8: Tak, ale w tym badaniu wzięliśmy również pod uwagę nie same poziomy, ale również efekty, które mogły nastąpić później, no bo najgroźniejsze pierwszym takim następstwem jest zatrzymanie krążenia, a jeżeli do tego nie dochodzi, to później w późniejszym okresie w wyniku tego uszkodzenia, no mówiąc kolokwialnie, jeżeli prąd przechodzi przez serce, dochodzi do uszkodzenia układu bodźca przewodzącego, a czasami samego mięśnia serca. Więc mogą być konsekwencje w postaci zaburzeń rytmu, a u niektórych osób, na szczęście nie podczas tego wypadku, ale na świecie, opisywano wręcz objawy, które były jednoznaczne z zawałem serca. Rozmawiając z tymi ofiarami, prowadząc taki follow-up po kilku latach, zawsze pytaliśmy, czy były jakieś długotrwałe następstwa i ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że nie. Praktycznie u nikogo te następstwa nie wystąpiły. Natomiast samo to, że te markery uszkodzenia były podwyższone, no świadczy o tym, że na tych ludzi w takich sytuacjach, jak opisałem, no musimy zachować szczególną uwagę i te osoby powinny być poddane obserwacji później w warunkach szpitalnych przez no, co najmniej kilkadziesiąt godzin.
9: No właśnie, jakie wnioski z tych badań płyną na przyszłość? Jak się powinni medycy zachowywać w przypadku tego typu zdarzeń?
8: Te badania dają nam istotne informacje odnośnie tej wstępnej segregacji, czyli triażu. W przypadku zdarzeń takich mnogich, masowych, ratownicy na miejscu zdarzenia muszą podjąć błyskawiczną decyzję, kto ma priorytet, czyli kogo należy ewakuować w pierwszej kolejności, czyli kto potencjalnie może mieć jakieś konsekwencje z tytułu porażenia, nawet jeżeli w chwili spotkania, w chwili badania jest wszystko w porządku i wydaje się, że ten pacjent jest absolutnie zdrowy. No tutaj ten system, który zastosowaliśmy tak intuicyjnie zupełnie, no bo wcześniej nie było żadnych takich wskazówek w tym kierunku, czyli musimy szukać tych takich zewnętrznych, widocznych objawów porażenia. Co ciekawe, część z tych osób, które były ewidentnie porażone, nie pamiętało tego, bo stracili przytomność. Więc przy pierwszym kontakcie z ratownikami oni twierdzili, że wszystko jest w porządku, oni nic nie pamiętają i nic nie wiedzą. Oni po prostu chcą się ewakuować, bo tu jest niebezpiecznie.
0: Dzięki tej publikacji medycy na całym świecie przy ratowaniu porażonych piorunem będą bazowali na polskich doświadczeniach.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: No i to już prawie godzina piąta, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dzień dobry, zapraszam. Nie ma szans na szybkie zakończenie śledztwa w sprawie incydentu z granatnikiem w gabinecie komendanta głównego policji. Co udało się zmienić, a co nie wyszło? Wczoraj minął rok Waldemara Żurka w Ministerstwie Sprawiedliwości. Polska pomoże Hiszpanii w walce z ogromnymi pożarami w tym kraju. Na początek jednak ważne ostrzeżenie dla kierowców. Kierowcy, uważajcie, zablokowana jest krajowa 92 w Mazowieckiem w pobliżu miejscowości Ryczołek. To na odcinku między Kałuszynem a Mińskiem Mazowieckim. Tam ciężarówka wjechała do rowu. Służby wprowadziły objazd drogami lokalnymi. Jedźcie ostrożnie. Śledztwo w sprawie incydentu z granatnikiem w gabinecie komendanta głównego policji potrwa dłużej. Nie ma szans na szybkie zakończenie postępowania. Jarosław Szymczyk, ówczesny komendant, ma w tej sprawie status poszkodowanego. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Ukraina poinformowała polskich śledczych, że nie zrealizuje na razie ich wniosków o pomoc prawną. Jakie są powody odmowy? O tym Krzysztof Zasada.
1: Strona ukraińska w korespondencji przesłanej prokuraturze regionalnej w Warszawie napisała, że sprawna realizacja pomocy prawnej napotyka na trudności wynikające z obecnej sytuacji na Ukrainie. Może to oznaczać tyle, że do zakończenia wojny czynności, o które poprosiła Warszawa, nie zostaną przeprowadzone. Polscy prokuratorzy zwrócili się do Kijowa o przekazanie materiałów z ukraińskiego postępowania, a także przesłuchanie wskazanych świadków. Polskie śledztwo w związku z brakiem reakcji Ukrainy na wnioski o pomoc prawną od ponad pół roku jest zawieszone. A przypomnę, w tym postępowaniu były szef policji ma status pokrzywdzonego. To o tyle ciekawe, że w sądzie toczy się już proces, w którym ma odpowiadać jako oskarżony o spowodowanie groźnego incydentu z granatnikiem.
0: Wczoraj minął rok od objęcia urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego przez Waldemara Żurka. Minister zapowiadał usprawnienie pracy sądów, przywrócenie praworządności oraz przyspieszenie rozliczeń poprzednich władz. Czy można mówić o powodzeniu misji ministra Żurka?
2: Nie wyszło rozwiązanie problemu tzw. neosędziów, a przez prezydenckie weto nowa KRS powstała na podstawie przepisów według ministra niekonstytucyjnych. Na pewno nie doszło też do zapowiadanego rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Co więcej, Waldemar Żurek chętnie wykorzystuje to połączenie. Nie ma też sukcesów w ściganiu poprzedników, jak Zbigniew Ziobro z użyciem ENA i nie tylko.
3: Prokuratorzy zastanawiają się, czy będziemy składać ponownie wniosek, czy też wybierzemy taką drogę, która będzie na pewno stosowana, czyli wniosek o ekstradycję oraz pismo, które wystosowałem do ICE.
2: Jak słychać, minister często stosuje wszystkie dostępne środki naraz, czasem nie zauważając, że wzajemnie się wykluczają. Coraz częściej też działa pod wpływem oczekiwań społecznych. Wcześniejszych planów i zapowiedzi to jednak nie realizuje.
0: To podsumowanie przygotował nasz dziennikarz Tomasz Skory. Polska wysyła pomoc do Hiszpanii, gdzie szaleją ogromne pożary lasów. Ogień zagraża zabudowaniom, a władze kraju wprowadziły stan wyjątkowy. Jak ustaliła nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska, na pomoc wyruszy z Polski ponad 100 strażaków ze specjalnej grupy przeznaczonej do walki z pożarami lasów.
4: Jedziecie wozami? Dużo sprzętu z wami jedzie?
5: Nie, nie jedziemy tym razem samochodami. Tutaj jesteśmy zdani na własne siły, siły swoich mięśni, ponieważ ten sprzęt, co prawda, jest transportowany drogą lądową, natomiast sami ratownicy lecą samolotem. Na miejscu ten sprzęt uzbrajamy na własne barki, niesiemy we własnych rękach, czy to będą odcinki wężów i pompy plecakowych, narzędzia ręczne.
4: I ile czasu tam spędzicie?
5: Czas trwania działań zaplanowano od 1 do 31 sierpnia. Na obecną chwilę jest to region Castilla-La Mancha. Natomiast jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek większego pożaru, katastrofalnego pożaru na terenie całego kraju, całej Hiszpanii, będziemy alokowani do tam, gdzie będziemy potrzebni.
4: No to powodzenia.
5: Dziękuję.
0: Powiedział RMF FM kapitan Przemysław Rogalewicz, szef wrocławskiego modułu.
6: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: To oni dbają o bezpieczeństwo naszych dzieci i sprawiają, że wakacyjne wyjazdy pamiętamy przez długie lata. Opiekunowie obozów harcerskich. W piątek w faktach prezentowaliśmy wam kolejny zawód, bez którego wakacje nie działają. Jak mówili nam harcerze z chówca ZHP Łask, na obozie mają inne role niż na co dzień.
7: Mimo że jestem wychowawcą, to jestem też oboźnym. Odpowiadam za to, żeby na podobozie był porządek, za jakieś tury posiłków, za czystość, za taką ogólną organizację. Programowy jest to osoba odpowiedzialna stricte za zajęcia, a szef pionu odpowiada za całą organizację konkretnej grupy wiekowej dzieciaków.
0: Mówił w rozmowie z naszą reporterką Magdaleną Greinert przewodnik chówca Jakub Nowakowski.
6: Radio, muzyka, Fakty. RMF FM.

0: RMF 24.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zaczynamy najnowsze fakty RMF FM. Jest godzina 6:00 w studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Polityczne trzęsienie ziemi w Prawie i Sprawiedliwości. Co po rozłamie wydarzy się na polskiej scenie politycznej? O tym powie nasz dziennikarz. Szalejące pożary w Hiszpanii i Francji. W rejonie Bordeaux ewakuowano blisko 200 tysięcy osób. Poza tym w menu faktów śniadanie na 82. rajdzie Polski. Posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senator. Na takie poparcie może liczyć Mateusz Morawiecki po tym, jak nie doszedł do porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim. Wczoraj rozłam w PiS-ie zapowiedział najpierw prezes partii, a potem były premier. W porannych faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, co teraz wydarzy się na scenie politycznej?
2: Najpierw partia musi oficjalnie zatwierdzić odejście kilkudziesięciu polityków z PiS-u.
3: W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości.
2: Wyjaśnił prezes partii Jarosław Kaczyński. Sam Mateusz Morawiecki na razie o nowej partii czy nowym sejmowym klubie nie chce mówić. Obwinia niektórych polityków PiS-u za doprowadzenie do rozłamu.
4: Drodzy koledzy, intryganci, no może o to wam chodziło, żeby wypchnąć nas z Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest niestety skutek tych intryg, do których wy jesteście przyzwyczajeni.
2: Według moich informacji rozmowy na temat nowego sejmowego klubu czy partii Stowarzyszenie Rozwój Plus planuje w przyszłym tygodniu.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt.
5: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania oraz uwzględnia realia pracy rolników, hodowców, służb, schronisk i właścicieli psów pasterskich.
1: Tak mówił Karol Nawrocki. Od zakazu będą wyjątki. Będzie można na przykład uwiązać psa na czas transportu. Będzie też można trzymać go w kojcu, ale spełniającym warunki, jakie w rozporządzeniu do ustawy określi minister rolnictwa. Przypomnijmy, w listopadzie ubiegłego roku prezydent zawetował tak zwaną ustawę łańcuchową, tłumacząc, że była źle przygotowana i nakładała na ludzi obowiązki, którym wielu nie byłoby w stanie sprostać. Nowe przepisy wejdą w życie po roku od ogłoszenia ustawy.
0: Fakty z każdego miejsca na świecie.
1: Blisko 200 tysięcy osób ewakuowanych zostało w rejonie Bordeaux we Francji z powodu gigantycznej fali pożarów lasów. Z tego samego powodu trwa również masowa ewakuacja mieszkańców okolic Madrytu w Hiszpanii.
6: Gigantyczne płomienie rozprzestrzeniają się w stronę Bordeaux, ale szef francuskiego MSW Laurent Nunez zapewnia, że to miasto, w którym mieszka prawie milion osób, nie jest zagrożone, a nawet jeżeli byłoby zagrożone, będzie chronione przez strażaków i armię. Na polecenie prezydenta Emmanuela Macrona żołnierze że coraz bardziej pomagają straży pożarnej w walce z żywiołem. Francja, podobnie jak wcześniej Hiszpania, zwróciły się do innych krajów Unii Europejskiej z prośbą o pomoc. Olbrzymie płomienie rozprzestrzeniają się również w kierunku Madrytu. W stolicy Hiszpanii obowiązuje stan wyjątkowy.
1: O czym informował nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Krótki miejski odcinek specjalny rozegrany w okolicach katowickiego Spodka otworzył rywalizację w 82. rajdzie Polski. Najszybszy Włoch Andrea Mabellini 1/10 sekundy stracił do niego Mikołaj Marczyk. A nowy rajdowy dzień już się właściwie rozpoczyna. No oczywiście od śniadania. Rajdowa restauracja działa przez kilkanaście godzin dziennie. Od samego rana.
7: Są takie załogi, które zaczynają dzień od tego, że przychodzą właśnie do was na przykład na szybkie espresso i to jest taki już ich zwyczaj. Na każdej imprezie, na której jesteście i są oni, to przychodzą?
8: Bardzo często są to polskie załogi, zaczynają nas od śniadania, zaczynamy bardzo wcześnie, właśnie na Mistrzostwach Europy czy na WRC, te dni są też długie, całe załogi, mechanicy przyjeżdżają dość wcześnie, gościmy ich tak naprawdę już czasami od 6 rano.
7: To o której trzeba zacząć przygotowania, żeby na tak wczesną porę być gotowym?
8: Przeważnie godzinę wcześniej przed wydawką jesteśmy już na miejscu, załoga przeważnie ma około 8-10 osób, także też staramy się już dzień wcześniej, jeśli mamy tylko jakieś przerwy między powiedzmy obiadem a kolacją, gdzie ta przerwa jest najdłuższa, przygotowujemy sobie wszystko już na następny dzień, to co jesteśmy w stanie przygotować.
1: Patryk Serwański rozmawiał o tym z Alanem Bednarkiem, pracującym w rajdowej restauracji.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: To jak sprawdzam pogodę, troszeczkę się zaskoczyłam, dlatego że do tej pory, wiecie, zerkam na mapę pogodową, są deszcze, jest zimno, a tutaj jest chłodno i rześko. 13 stopni w tej chwili w Łodzi, 13 też w Bydgoszczy, 13 w Koszalinie i 11 w Katowicach, ale już te słońce się pojawia i na razie na mapie pogodowej nie ma burz i chmur dużych, a jutro nawet 30 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

0: Jest 6:30 w Akty RMF FM i Karol Płaczkiewicz.
1: Przed kolejnym zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę ostrzega prezydent Wołodymyr Zełenski. Wczoraj pociski spadły na poligon wojskowy w obwodzie kijowskim. Zginęło 10 osób, a 100 zostało rannych. Rosja traci na polu walki więcej żołnierzy niż ich rekrutuje. A mimo to Putin zamierza nasilać ataki i dalej rozszerzać tę wojnę. Potrzebuje więcej Rosjan do udziału w działaniach ofensywnych. Tak mówił w wieczornym przemówieniu opublikowanym w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent nadal liczy na dyplomatyczne wsparcie Ameryki w zakończeniu wojny. Z medialnych doniesień wynika, że we wtorek ma dojść do spotkania Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. O poranku mamy aktualne ostrzeżenia dla kierowców w Mazowieckiem. Wciąż zablokowana jest S8 w kierunku Poznania. W nocy na węźle Konotopa przewróciła się ciężarówka. Służby wyznaczyły objazd przez Krajową 92 oraz przez S2. A teraz Dolny Śląsk. Od dziś poważne utrudnienia na ulicy Trzebnickiej we Wrocławiu. Jedna z głównych arterii w mieście od rana jest jednokierunkowa. Co się zmienia dokładnie?
2: Remont torowiska na Trzebnickiej trwa już od końca czerwca, ale do tej pory kierowcy mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. Dziś się to zmieniło. Ci, którzy jadą w stronę wyjazdu z miasta, mogą poruszać się Trzebnicką, natomiast ci, którzy jadą do centrum, muszą korzystać z objazdów, między innymi przez wybrzeże Konrada Korzeniowskiego, Zegadłowicza, Kleczkowską i plac Staszica. Swoje trasy zmieniają też autobusy. Remont obejmuje wymianę torowiska i sieci trakcyjnej, a ruch w obu kierunkach powinien zostać przywrócony na początku sierpnia.
1: O czym informowała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: zza oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się siódma, to czas na nowe poranne fakty w RMF FM. Z nami Karol Płaczkiewicz.
1: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Posłuchajcie, jak ten fakt komentują politycy koalicji rządzącej. Premier Izraela odwiedzi Stany Zjednoczone. Zapowiedział to Donald Trump. W faktach będziemy też w Szczecinie. Tam mieszkańcy obejrzeli wczoraj wyjątkowy pokaz świateł na Zamku Książąt Pomorskich. Na początek jednak o uwagę prosimy kierowców w Lubelskiem. Krajowa 19 jest zablokowana w Łukówcu. Kierowca osobówki zginął w wyniku czołowego zderzenia z ciężarówką. Utrudnienia na odcinku Kock-Lubartów mogą potrwać jeszcze przez 4 godziny. To koniec tej partii w kształcie, jaki znaliśmy do tej pory. Tak politycy koalicji rządzącej komentują przetasowania w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że grupa ponad 30 posłów związana z Mateuszem Morawieckim zrezygnowała z członkostwa w partii. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igor, czy koalicja rządowa jest zaskoczona obrotem wydarzeń w Prawie i Sprawiedliwości?
2: Bardziej niż zaskoczona, jest zadowolona. W ocenie niektórych polityków kolejne odejście z Prawa i Sprawiedliwości będą możliwe.
3: Sondaże będą podpowiadały, że trzeba się gdzieś umiejscowić. Jeżeli Mateusz Morawiecki ustoi teraz, to coraz więcej działaczy będzie przychodziło do niego.
2: Prognozuje Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na przetasowania liczy też Konfederacja, która nie czuje na razie dodatkowej konkurencji na prawicy.
4: Widać w wszystkich sondażach, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości topnieje. To nie jest jakiś duży odpływ wyborców, ale część osób przestaje zwracać uwagę na to, co robi PiS.
2: Mówi Michał Nieznany z Konfederacji. Na razie nie wiadomo, czy Stowarzyszenie Rozwój Plus przekształci się w partię polityczną. Nie ma też decyzji o powołaniu klubu parlamentarnego.
1: Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jak wskazał, nie podpisze dokumentu, wobec którego istnieją poważne wątpliwości konstytucyjne.
5: Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną. W demokratycznym państwie prawnym obywatel i przedsiębiorca muszą wiedzieć, jakie przepisy obowiązują w chwili podejmowania decyzji.
1: Argumentował prezydent i dodał, że prawo nie może działać wstecz. Decyzję prezydenta skrytykował w mediach społecznościowych minister finansów Andrzej Domański. Według niego budżet państwa nie otrzyma 4 miliardów złotych, które miały sfinansować pakiet CPN, chroniący Polaków przed wysokimi cenami paliw.
6: Fakty zza oceanu.
1: Donald Trump zapowiedział, że w przyszłym tygodniu Stany Zjednoczone odwiedzi premier Izraela Benjamin Netanyahu. Informację przekazał podczas gali Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu. Amerykański przywódca nie ujawnił jednak szczegółów planowanej wizyty. Do tego, co działo się na uroczystej kolacji w Stanach Zjednoczonych, wrócimy dziś w porannych faktach. SpaceX po raz kolejny świętuje sukces. Statek Starship w nocy pomyślnie odbył swój 13 lot testowy, wynosząc na trajektorię suborbitalną 20 zmodernizowanych satelitów Starlink. 3, 2, 1. Rakieta Super Heavy wodowała w Zatoce Meksykańskiej po 10 minutach od startu, a sam Starship zakończył misję wodowaniem w Oceanie Indyjskim po blisko godzinie lotu. To największy i najpotężniejszy system nośny na świecie, który ma wspierać przyszłe misje księżycowe programu Artemis i umożliwić tańszy transport w kosmos. Start został przełożony z 17 lipca ze względu na problemy z silnikami. Na koniec tego wydania wracamy do Polski. Mieszkańcy Szczecina obejrzeli w piątkowy wieczór premierowy pokaz nowego oświetlenia elewacji Zamku Książąt Pomorskich. Budynek zyskał 300 lamp, które pozwolą na podświetlenie go podczas różnych miejskich imprez. Pokaz przyciągnął setki szczecinian.
7: Tak naprawdę myślałam, że będzie coś więcej się działo. Ale fajnie, no super. Kolejny fajny punkt, a przede wszystkim remont, że skończony, nie? To jest, myślę, zdecydowanie.
8: Myślę, że żaden zamek w Polsce nie jest tak oświetlony jak nasz.
9: Podoba się Państwu taka iluminacja?
10: Bardzo ładna, już nam bardzo się podoba. Kolory są piękne.
9: A który najlepszy kolor?
10: Biało-czerwone i też barwy Szczecina.
11: Samochodem się będzie jechało, będzie bardzo ładnie widać.
1: Kolejny pokaz dziś o 22:00. Wcześniej od 12:00 do 18:00 można bezpłatnie zwiedzać zamkowe wystawy. Na najmłodszych przez cały dzień czekać będą gry, zabawy z historią w roli głównej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Delikatne chmury, ale bez deszczu. Dziś czeka nas spokojna pogoda. 14 stopni w tej chwili w Łodzi, 15 w Bydgoszczy, 14 stopni również Celsjusza w Koszalinie i 12 w Rzeszowie. Patrzę, jak to się będzie działo później, bo już około 12 będą 22 stopnie na północy kraju, 22 na południu i na wschodzie, 22 na zachodzie, 24, a po południu około 15 już nawet 27 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Jest 7:30, czas na fakty RMF FM.
1: Do 10:00 mogą potrwać utrudnienia na Krajowej 19 w Lubelskiem. W Łukówcu osobówka zderzyła się z ciężarówką. Jak informowaliśmy w faktach, trasa na odcinku Kock-Lubartów jest zablokowana. Kierowca samochodu zginął, a kierujący ciężarówką trafił pod opiekę ratowników medycznych. Odwołany ze stanowiska głównego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Karim Ahmad Khan zapowiedział zaskarżenie tej decyzji. Nie przyznaje się też do stawianych mu zarzutów. Kraje członkowskie Trybunału odwołały wczoraj Khana ze stanowiska w związku z doniesieniami o niewłaściwych zachowaniach seksualnych. Komisja Europejska ma przeanalizować wniosek Polski o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla producentów świń. Odpowiedź powinna być gotowa w ciągu miesiąca. Wniosek o wsparcie złożył minister rolnictwa Stefan Krajewski. Argumentował, że hodowcy trzody w naszym kraju od wielu miesięcy borykają się ze spadkiem cen wieprzowiny, które są obecnie o 7% niższe od unijnej średniej. Kłopot rolników potęguje konkurencja cenowa ze strony Brazylii i Kanady. Warszawa do jutra gości młodą Polonię z całego świata.
2: Polacy w Stanach to są najlepsi ambasadorzy polskości w tym kraju.
1: Za niecałe pół godziny powiemy o trwającym w stolicy Polonia Camp. Zapraszam na fakty o 8:00. Te przedstawi Wam Agnieszka Pietrzak.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się ósma, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Z nami Agnieszka Pietrzak.
1: Dzień dobry, zapraszam. Kilkadziesiąt pożarów, kilkadziesiąt tysięcy ludzi ewakuowanych. Ogień wciąż szaleje w Hiszpanii. Po skrawianiu żywiołu na Półwyspie Iberyjskim pomagają polscy strażacy. W Warszawie goszczą
2: najlepsi ambasadorzy polskości,
1: czyli Polacy żyjący za granicą. W faktach sportowych RMF FM relacja z rajdu Polski. Pięćdziesiąt pożarów lasów oraz nieużytków rolnych pustoszy Hiszpanię. Najtrudniejsza sytuacja jest we wspólnocie autonomicznej Madrytu oraz w prowincji Avila w środkowej części kraju. Walkę z żywiołem utrudniają 30-stopniowe upały i silne miejscami wiatry. Hiszpańska obrona cywilna poinformowała, że co najmniej 65 tysięcy ludzi zostało ewakuowanych albo otrzymało zakaz opuszczania swoich domów. Z powodu licznych pożarów i trudności w ich gaszeniu uruchomiony został europejski mechanizm pomocy.
3: Żywioł nie ma wakacji. Tu fakty RMF FM.
1: Za tydzień 100 strażaków z Polski poleci do Hiszpanii wspomóc tamtejsze służby w gaszeniu. Trwają przygotowania i ćwiczenia. Jak mówi kapitan Przemysław Rogalewicz z Dolnośląskiej Straży Pożarnej, ta misja to dla strażaków budowanie doświadczeń.
4: Sytuacja z tego roku z powiatu biłgorajskiego czy wołomińskiego pokazuje, że te pożary bardziej dynamiczne wbrew temu, co działo się w ostatnich latach, występują w Polsce, więc taki wyjazd na pewno zbuduje nam doświadczenie. Pozwoli zobaczyć, jakie moduły z innych krajów działają. To, co dobre, lepsze, przyjmujemy, dzielimy się swoimi, którym mamy się też czym pochwalić.
5: Ile czasu tam spędzicie?
4: Czas trwania działań zaplanowano od 1 do 31 sierpnia w trzech zmianach roboczych po 35 osób.
1: Z kapitanem Przemysławem Rogalewiczem rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Dodajmy, że pożary szaleją także we Francji. Słuchacie faktów RMF FM. Wypatrywał na warszawskich parkingach samochodów do kradzieży. Został zatrzymany na gorącym uczynku przez policjantów. 49-letni mieszkaniec Wołomina jest już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, informuje nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. A co konkretnie, o co jest podejrzany?
6: Usłyszał zarzuty usiłowania kradzieży samochodu, a także kradzieży dwóch samochodów. Jego zainteresowanie budziły japońskie i koreańskie auta. Policjanci ustalili, że 49-latek jeździ po parkingach w kilku stołecznych dzielnicach, typując auta do kradzieży. Podejmował kilka prób, jednak nie mógł przełamać zabezpieczeń. Wpadł na Żoliborzu, gdy usiłował skraść kije. Podczas przeszukania mundurowi znaleźli u niego urządzenia elektroniczne służące do włamań i kradzieży pojazdów. Usłyszał zarzuty, a w trakcie przesłuchania udało się jeszcze potwierdzić, że odpowiada za kradzież z maja w Wilanowie i z czerwca w centrum Warszawy. W obu przypadkach jego łupem padły SUVy Hyundai'a. Oba przypadki zarejestrowały kamery monitoringu.
1: 1,5 tysiąca Polaków mieszkających za granicą przyjechało do Warszawy. W stolicy do jutra trwa Polonia Camp. Co mówią o sobie?
2: Polacy w Stanach to są najlepsi ambasadorzy polskości w tym kraju. My zawsze promujemy polską kulturę. Oczywiście mówimy bardzo pozytywnie o Polsce. Jeżeli są jakieś fałszywe narracje o Polsce, no to my staramy się, żeby zawsze poprawić to.
7: Nie tylko Polonia w Stanach, tylko Polonia ogólnie. Myślę, że jest ogromnym kapitałem dla Polski, bo możemy być w lokalnych strukturach, mieć na to wpływ, jak kształtują się te relacje.
1: Mówiły Vanessa i Monika, Polki mieszkające w Stanach Zjednoczonych. Te relacje są doskonałym tematem na dzisiejsze dyskusje i warsztaty językowe. W programie także wieczorne projekcje polskich filmów.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: 8.30 Fakterem w FM Agnieszka Pietrzak.
1: W 7 gminach w departamencie Gironde w południowo-zachodniej Francji zarządzono prewencyjną ewakuację w związku z pożarami. Ogień zbliża się do Bordeaux. Od środy strawił już 22 tysiące hektarów i nadal nie został opanowany. Wieczorem francuskie władze zdecydowały, że do pomocy strażakom w akcji gaśniczej skierowanych zostanie dodatkowych 500 żołnierzy. 24 lipca dla Mateusza Morawieckiego w ocenie byłego premiera był dniem dobrym.
2: To był naprawdę niesamowity dzień, bardzo wartościowy, a ten końcowy akord, to spotkanie tutaj w Makowie Mazowieckim zapamiętam na zawsze.
1: Relacjonował na swoim profilu facebookowym Mateusz Morawiecki wieczorem po ogłoszonej w południe decyzji prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, przypomnijmy, Stowarzyszenie Morawieckiego Rozwój Plus miało podzielić partię.
3: Nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii.
1: I jak zapowiedział wczoraj Jarosław Kaczyński, we wtorek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma zatwierdzić decyzję o rezygnacji ponad 30 posłów z członkostwa w PiS-ie. Przypomnę, do końca czwartku parlamentarzyści największej partii opozycyjnej mieli złożyć oświadczenia o nieprzynależeniu do żadnych stowarzyszeń. Mateusz Morawiecki informował później, że żaden z posłów związanych z jego stowarzyszeniem Rozwój Plus nie uległ ultimatom i nie podpisał lojalki. Łódź w ten weekend świętuje swoje 603. urodziny. Atrakcje dla mieszkańców czekają m.in. na słynnej ulicy Piotrkowskiej.
4: Fani motoryzacji będą mogli podziwiać luksusowe i sportowe samochody, unikatowe modele zabytkowe oraz motocykle. W tym roku również znajdować się będzie strefa skate. Wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w bezpłatnych lekcjach jazdy na dyskorolce, rolkach i skimboardingu. Główną atrakcją będzie mobilny pokój zagadek, który będzie w autobusie. Przygotowaliśmy też dwa pokoje zagadek dla dzieci, oczywiście dostosowane też do ich wieku.
1: Opowiadały Aleksandra Golis z tkalni zagadek i Karolina Orzechowska z Łódzkiego Centrum Wydarzeń. Podczas urodzinowego weekendu w Łodzi bezpłatne będą nie tylko atrakcje, także komunikacja miejska.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: To już dziewiąta, czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zaprasza Agnieszka Pietrzak.
1: Za 3 dni będą posłami niezrzeszonymi. Co później? Scenariusz kreślony po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości przedstawi za chwilę nasz dziennikarz. Będziemy też w Waszyngtonie. Korespondent RMF FM zrelacjonuje kolację z Donaldem Trumpem. A w faktach sportowych nowy trener piłkarskiej reprezentacji Niemiec. W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, na którym zapadnie decyzja o stworzeniu nowego klubu parlamentarnego w Sejmie. Przypomnijmy, po tym, gdy Mateusz Morawiecki nie doszedł do porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim, może liczyć na poparcie 40 posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senatora. O poranku w Faktach łączymy się z reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim.
2: Dzień
1: witam
2: dobry.
1: Cię, Kacprze. Zatem można się spodziewać, że nowy sejmowy klub rozpocznie swoją działalność na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu?
2: Wiele na to wskazuje. Jak powiedział mi europoseł Piotr Müller, wszelkie decyzje Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie mogło podjąć dopiero wtedy, gdy formalnie jego członkowie przestaną być członkami PiS-u, a to zatwierdzi dopiero we wtorek Komitet Polityczny Partii.
3: Wszyscy ci posłowie, którzy są w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, cały czas im pozostają. W związku z tym czekamy na to, co się zadzieje. Zakładam, że no, po prostu te osoby zostaną wyrzucone i staną się posłami niezrzeszonymi. A jakiekolwiek inne decyzje po prostu będziemy podejmować na tym spotkaniu, które będzie w przyszłym tygodniu.
2: Podobny scenariusz przewiduje też koalicja rządowa.
4: To stowarzyszenie stworzy swój klub, pewnie będzie zakładać partię, może wystąpić o wicemarszałka i będzie się budować na razie w opozycji do PiS-u.
2: Usłyszałem od rzeczniczki klubu Koalicji Obywatelskiej Doroty Łobody. Jeśli Mateusz Morawiecki stworzy sejmowy klub z 40 posłami, wówczas będzie trzecią polityczną siłą na wiejskiej po Koalicji Obywatelskiej i PiS-ie.
5: Fakty ze świata.
1: Rumuński myśliwiec F-16 zastrzelił kolejnego drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju w pobliżu granicy z Ukrainą. Podobna sytuacja miała miejsce wczoraj. Według rumuńskiej prokuratury maszyna należała do Rosji. Tym razem bez problemów. W Waszyngtonie odbyła się przełożona kolacja korespondentów Białego Domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie w kwietniu, przypomnijmy, przerwał zamachowiec, który próbował wbiec na salę. W faktach teraz nasz dziennikarz w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski. Pawle, co usłyszeliście wy, korespondenci?
6: Muszę powiedzieć, że wykonujecie świetną pracę, naprawdę znakomitą, i to dla mnie zaszczyt, powiedział Trump do zgromadzonych na początku wystąpienia. A potem już w stylu Trumpa skrytykował dziennikarkę CNN, która otrzymała nagrodę stowarzyszenia za swoją pracę. Chcę osobiście pogratulować Caitlin Collins z CNN otrzymania nagrody. To wszystko było o mnie, to było fałszywe, nie powinna dostać tej nagrody. Ale to było fałszywe, nie ma co do tego wątpliwości. Jest młodą, atrakcyjną kobietą, nigdy się nie uśmiecha, powiedziałem Caitlin. Czy ty kiedykolwiek się uśmiechasz? Uśmiechnij się. Masz dobrą pozycję, jesteś w CNN, fejkowym medium. Powinnaś być szczęśliwą osobą, więc uśmiechnij się. Caitlin, po prostu się uśmiechnij. Mówił Trump, wywołując lekkie zażenowanie. Ale było też poważniej i rozsądniej. Prezydent odniósł się do kwietniowej kolacji przerwanej z powodu próby ataku. Dziś spotkamy się ponownie, aby odpowiedzieć na ten haniebny atak z niezachwianą determinacją i pokazać, że w Ameryce nie poddajemy się przemocy politycznej. Nie możemy na to pozwolić. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: W faktach wracamy do kraju. W weekendowych faktach zabieramy was w Bieszczady. Po wielu deszczowych dniach na niebie pojawiło się w końcu słońce. No i jakie plany na tę sobotę?
7: Będziemy odpoczywać, bo wreszcie zaświeciło słońce.
8: Na pewno przyjechać, odpoczywać, chodzić trochę po górach i niczego się nie bać, relaksować się, no i spotykać się z ludźmi ciekawymi i nie tylko. Wspólnie spędzać czas.
9: Dlaczego Bieszczady są wyjątkowe?
10: Mają swój urok przede wszystkim. To jest podstawa. Dwa, że czasami można spotkać ludzi, którzy wnoszą coś nowego. No.
7: Bo w Bieszczadach człowiek się rano budzi i myśli sobie, od dziś będę artystą.
1: Takie to głosy w Cisnej zarejestrował nasz reporter Paweł Konieczny.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Fakty sportowe o poranku prezentuje Patryk Serwański.
13: Dzień dobry. Jurgen Klopp wraca na ławkę trenerską. Został nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Mundial dla Niemców nieudany. Odpadli już w 1/16 finału. Klopp odnosił, przypomnę oczywiście, sukcesy z Borussią Dortmund, z Liverpoolem, a ostatnio pracował w Red Bullu jako szef do spraw futbolu. U nas Ekstraklasa wróciła z letnich wakacji. Legia po golu last minute w doliczonym czasie wygrała 1-0 z Pogonią. Radomiak pokonał 2-1 wieczystą Kraków.
14: Fantastycznie, że zaczęliśmy sezon 3 punktami. W dni, jeżeli nie jesteśmy sportowo na naszym najwyższym poziomie, umieć wygrać w takie dni to jest bardzo duża jakość.
13: To trener Radomiaka Tomasz Kaczmarek. Dziś ligowy sezon rozpoczną mistrz i wicemistrz kraju. Lech Poznań podejmie Krakowie. W Zabrzu Górnik zagra ze Śląskiem Wrocław. Będzie też mecz Jagiellonii z Koroną. Na Białymstoku nie tylko piłkarskie emocje, trwają tam także lekkoatletyczne mistrzostwa Polski. Po raz 9 złoto w biegu na 100 metrów wywalczyła Ewa Swoboda. Po raz 10 mistrzem kraju w rzucie oszczepem został z kolei Marcin Krukowski. Lekkoatleta ciągle ma wiele celów do zrealizowania.
15: Medalu olimpijskiego nie mam, 90 metrów nie rzuciłem, także jest jeszcze co robić, nie mogę powiedzieć, wiesz, nie wygrałem wszystkiego, co mogłem. Jestem jeszcze na tyle zdrowy i młody, że mogę zrobić jeszcze życiówkę w przeciągu 2-3 lat.
13: No a my jesteśmy na trasie 82. rajdu Polski. Właśnie rozpoczyna się pierwszy dziś odcinek specjalny, ponad 17 km. Rajdowe załogi w okolicach Jastrzębia-Zdroju. Na dobre rozpoczęcie dnia liczy mi Komarczyk.
16: To dobre wejście we właściwe tempo, czyli żeby na tych OS-ach od razu ruszyć dobrze. Jeżeli mamy to tempo wysokie od soboty rana, to jest już dużo łatwiej utrzymywać się w tym poziomie percepcji, performance'u.
13: Doniesienia z 82. rajdu Polski przez cały dzień w Faktach RMF FM.
5: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
0: Jak mówiliśmy w Faktach, w Waszyngtonie odbyła się przełożona kolacja korespondentów Białego Domu. I do tego wrócimy już za chwilę. Połączymy się z naszym korespondentem w Waszyngtonie, z profesorem Leszkiem Błaszkiewiczem, astronomem. Porozmawiam o Perseidach, ale zaczniemy od pytania, co dalej z prawem i sprawiedliwością. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. We wtorek Komitet Polityczny PiS oficjalnie zatwierdzi odejście kilkudziesięciu polityków z partii. Przypomnę, potem jak Mateusz Morawiecki nie doszedł do porozumienia z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, były premier może liczyć na poparcie 40 posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senatora. Na linii ponownie reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witamy. Kiedy można spodziewać się jakichś większych politycznych decyzji, jeżeli chodzi o Mateusza Morawieckiego?
1: No, wszystko wskazuje na to, że będzie to przyszły tydzień. Co prawda wczoraj premier, były premier Mateusz Morawiecki, pytany na konferencji prasowej w Sejmie, kiedy można spodziewać się decyzji na przykład o powstaniu nowego sejmowego klubu, czy o założeniu partii, powiedział, że jeszcze na ten temat jest za wcześnie. Argumentował to tym, że do końca on i jego ludzie wierzyli, że uda się porozumieć z Nowogrodzką, no ale trudno wierzyć też w to, że takich rozmów jeszcze nie było, ale te oficjalne rozmowy z członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus mają odbyć się w przyszłym tygodniu, dopiero wtedy, gdy właśnie wspomniany Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdzi odejście tych kilkudziesięciu polityków z partii. Wówczas będą oni mieli możliwość już taką fizyczną zakładania nowych formacji, nowego sejmowego klubu. O tym rozmawiałem wczoraj z Piotrem Müllerem na antenie RMF 24. Posłuchajmy, co mówił były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego. Za wcześnie o partii klubie mówił Mateusz Morawiecki kilkadziesiąt minut temu tutaj na dole. Tak. No nie chce mi się wierzyć, że nie rozmawiacie na ten temat.
2: Będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu, bo nie ma nawet tutaj naszych posłów, którzy są w stowarzyszeniu wszystkich. Ci, którzy zdążyli przyjechać na tą konferencję zwołaną no, dosyć spontanicznie, bo ona wczoraj późnym wieczorem została jakby zaplanowana, czyli dzisiaj rano, a niektórzy otrzymywali informację. Więc my, jako członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus, którzy są parlamentarzystami, spotkamy się dopiero fizycznie na miejscu w przyszłym tygodniu.
1: A jest szansa, że na tym ostatnim posiedzeniu Sejmu właśnie złożycie odpowiednie dokumenty, żeby ten nowy klub założyć? Nie można tego wykluczyć?
2: Wszyscy ci posłowie, którzy są w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, cały czas nim pozostają. W związku z tym my czekamy na to, co się zadzieje. Zakładam, że no, po prostu te osoby staną wyrzucone i staną się na ten moment posłami niezrzeszonymi. A jakie inne decyzje, po prostu będziemy podejmować na tym spotkaniu, które będzie w przyszłym tygodniu.
1: Tyle mówi Piotr Müller. Ja tylko przypomnę, 40 parlamentarzystów razem łącznie z Mateuszem Morawieckim, gdyby taki klub powstał, no to mielibyśmy trzecią siłę polityczną w Sejmie, bo wówczas PiS, uszczuplając się o tych kilkudziesięciu członków klubu, stałby się drugim największym klubem, bo dziś jest pierwszy, jeżeli liczymy jeszcze stronników Morawieckiego. Także mielibyśmy spore przetasowanie, bo pierwszym największym klubem byłaby wówczas Koalicja Obywatelska, później by było Prawo i Sprawiedliwość, no i na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o liczbę posłów, właśnie Rozwój Plus, chyba że nazwa będzie zupełnie inna, ale no to o tym się przekonamy w przyszłym tygodniu.
0: A co na to wszystko koalicja rządowa?
1: No, jeżeli chodzi o powstanie nowego klubu, to o tym głośno też właśnie mówią politycy koalicji rządowej. Raczej nie wyobrażają sobie innego scenariusza, tak lepiej to powiedzieć. O tym mówiła między innymi Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej.
3: No i co dalej? Ja myślę, że to stowarzyszenie stworzy swój klub, pewnie będzie zakładać partię, może wystąpić o wicemarszałka i będzie się budować na razie w opozycji do PiSu, choć oczywiście z PiSu się wywodzi i nadal jest odpowiedzialne za wszystko to, co złego robił w polskiej polityce PiS.
1: Tyle głos z Koalicji Obywatelskiej. Jeśli chodzi o Lewicę, to poseł Andrzej Szejna został zapytany, jaką zdolność koalicyjną ma grupa ludzi Morawieckiego.
4: Wydaje mi się, że ugrupowanie Morawieckiego ma zdolność koalicyjną z Jarosławem Kaczyńskim, ponieważ tego typu sytuacje powrotów i rozwodów widzieliśmy w PiS-ie wielokrotnie. To nie jest pierwszy raz.
1: Z tego rozpadu w Prawie i Sprawiedliwości cieszy się nie tylko koalicja rządowa, ale też druga część opozycji wchodzącej do Sejmu. Chodzi oczywiście o Konfederację, bo jak mówią ludzie związani z tym ugrupowaniem, no to Konfederacja zyska na tych roszadach w Prawie i Sprawiedliwości. Tak twierdzi Michał Nieznański.
5: Ja myślę, panie doktorze, że już to nastąpiło. Widać we wszystkich sondażach, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości topnieje. To nie jest jakiś duży odpływ wyborców, ale część osób przestaje zwracać uwagę na to, co robi PiS, patrzy przychylnym okiem na Konfederację. My chcemy pokazywać się jako ta merytoryczna i spokojna, ustabilizowana opozycja i dzięki temu poszerzać swoją bazę wyborców.
1: Przed nami ostatnie posiedzenie przed wakacjami w przyszłym tygodniu. Wszystko wskazuje na to, że to będzie jedno z takich najgłośniejszych posiedzeń Sejmu w tym roku, na którym będzie się sporo działo, no bo założenie nowego klubu to nie tylko nowa rubryka na stronie sejmowej, ale też możliwość zgłoszenia swojego wicemarszałka Sejmu. Oprócz tego dzielenie pomieszczeń w Sejmie, bo przecież gdzieś tych posłów trzeba pomieścić, bo przecież oni nie będą siedzieć wspólnie, dzielić pomieszczeń z Prawem i Sprawiedliwością. Także naprawdę sporo będzie się działo.
0: O tym wszystkim reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy. Miłego dnia. A ja przypomnę, że we wtorek Komitet Polityczny PiS oficjalnie zatwierdzi odejście kilkudziesięciu polityków z partii. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji.

0: Tym razem bez problemów. W Waszyngtonie odbyła się przełożona kolacja korespondentów Białego Domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie w kwietniu przerwał zamachowiec, który próbował wbiec na salę. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, tym razem były żarty, dowcipy i złośliwości.
1: Dzień dobry. Taka jest formuła tego wydarzenia. Prezydent w swoim przemówieniu krytykował dziennikarzy, jak to ma w zwyczaju, choć też zaskoczył. Jest tu mnóstwo niezwykłych ludzi, wielu z nich lubię, niektórych wcale nie lubię, ale większość darzę szacunkiem. Muszę powiedzieć, że wykonujecie świetną pracę, naprawdę znakomitą i to dla mnie zaszczyt, powiedział Trump do zgromadzonych na początku wystąpienia. A potem już w stylu Trumpa skrytykował dziennikarkę CNN, która otrzymała nagrodę stowarzyszenia za swoją pracę. Chcę osobiście pogratulować Caitlin Collins z CNN otrzymania nagrody. To wszystko było o mnie, to było fałszywe, nie powinna dostać tej nagrody, to było fałszywe, ale nie miałem nic przeciwko, powiedziałem Caitlin, gratulacje, ale to było fałszywe, nie ma co do tego wątpliwości, jest młodą, atrakcyjną kobietą, nigdy się nie uśmiecha, powiedziałem Caitlin, czy ty kiedykolwiek się uśmiechasz, uśmiechnij się, masz dobrą pozycję, jesteś w CNN, fejkowym medium, powinnaś być szczęśliwą osobą, więc uśmiechnij się, Caitlin, po prostu się uśmiechnij, mówił Trump, wywołując lekkie zażenowanie, ale było też poważniej i rozsądniej, prezydent odniósł się do kwietniowej kolacji przerwanej z powodu próby ataku. Dziś spotykamy się ponownie, aby odpowiedzieć na ten haniebny atak z niezachwianą determinacją i pokazać, że w Ameryce nie poddajemy się przemocy politycznej. Nie możemy na to pozwolić. W naszym kraju wierzymy w wolność słowa. Rozwiązujemy nasze spory nie za pomocą kul, lecz poprzez otwartą i żywą debatę. I żaden obłąkany frajer z bronią nigdy tego nie zmieni, oświadczył prezydent Stanów Zjednoczonych. Ale podobnie jak moja prezydentura, za drugim razem zawsze jest lepiej, a za trzecim razem będzie jeszcze lepiej. Tylko żartuję, kontynuuję. Trump, ale założył czapkę z napisem Trump 2028, czapkę przypominającą gadżet kampanijny, co mogło świadczyć, że Trump zapowiada, że będzie ubiegał się o kolejną kadencję, choć ubiegać się nie może. Tylko żart, ale w stylu Trumpa. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Pawle, bardzo dziękujemy za tą relację. Ja przypomnę, że piszemy o tym również na stronie rmf24.pl. Słuchacie radia RMF 24, jest sobota, 25 dzień lipca, 9:23, już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM.

0: 9.30, czas na fakty RMF FM.
1: Trzy osoby zginęły, a co najmniej dwie ucierpiały w zmasowanym ataku Rosji na Sumy w północno-wschodniej części Ukrainy. O poranku pociski spadły na budynek poczty. W nocy syreny alarmowe zawyły w Zaporożu. I to kolejny zmasowany atak Moskwy. W obwodzie kijowskim ogłoszono dzień żałoby po wczorajszym ataku rakietowym na poligon wojskowy. Zginęło 10 osób, a 100 zostało rannych. Warunki w Beskidach na szlakach turystycznych są bardzo dobre, zapewniają goprowcy. Poranek był dość chłodny, ale sobota jest słoneczna, więc temperatura wzrośnie. W Tatrach pogoda też sprzyja górskim wycieczkom. Ratownicy Topru odradzają jednak wyprawy na najwyższe szczyty Tatr Wysokich. Tam śnieg, który spadł w ostatnich dniach.
2: Ten śnieg jeszcze będzie leżał pewnie jeszcze w niedzielę, no a potem mamy coraz cieplej. W następnym tygodniu też początkowe te dni, poniedziałek, wtorek też przewidywane jakieś niewielkie opady, ale to trzeba prognozę sprawdzać na bieżąco, z dnia na dzień, a i to czasem się jeszcze przy niestabilnej takiej pogodzie potrafi zmieniać.
3: Czyli jeszcze w weekend może te wyższe partie Tatr to nie będzie dobry pomysł.
2: Mamy dużo innych miejsc, fajnych, niżej położonych, zachodnie Tatry, gdzie jak najbardziej możemy takie wycieczki zaplanować.
1: Zachęca ratownik dyżurny Topru Edward Lichota w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim. Teraz inna wędrówka. Najdłuższa polska pielgrzymka na Jasną Górę ruszyła z północno-zachodnich krańców w kraju do jasnogórskiego sanktuarium w Częstochowie. Uczestnicy szczecińskiej pielgrzymki mają do pokonania ponad 650 kilometrów. Na miejsce dotrą 13 sierpnia, 20 dnia marszu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Jeszcze więcej informacji mamy dla was w radiu RMF 24. Rebelianci Houthi przyznali się do ataku rakietowego na saudyjskie miasto Jizan. Jak przekazali, ostrzał był odpowiedzią na naloty sił Arabii Saudyjskiej na ich cele wojskowe w jemeńskim porcie Al-Hudaida. Władze Arabii Saudyjskiej ogłosiły alarm również w położonym nad Morzem Czerwonym mieście Yanbu. Natomiast wczoraj koalicja pod przewodnictwem Riyadu informowała o uderzeniach na cele Houthi, tłumacząc je wcześniejszymi atakami rebeliantów na saudyjskie statki. Przypomnę, kilka dni temu Houthi ogłosili morską blokadę Arabii Saudyjskiej. Riyad do tej pory starał się unikać powrotu do otwartego konfliktu. Jednak ostatnie ataki rebeliantów ponownie zaostrzyły napięcie w regionie. Radio RMF 24. Za chwilę zmienimy temat. Będzie sport, bo już za kilka minut startuje kolejny odcinek Rajdu Polski.

0: Sobotnie przedpołudnie z radiem RMF24. 82. rajd Polski rozkręca się na dobre. Za kierowcami już pierwszy poranny odcinek specjalny w okolicach Jastrzębia. Teraz ścigać się będą na odcinku Ochaby. Start równo o 10. Zmagania kierowców bacznie obserwują kibice, dla których wyznaczono specjalne strefy i niektórzy pojawiają się tam na długo przed rozpoczęciem wyścigu.
1: Chcecie siedzieć jak najbliżej drogi, tak?
2: Bliżej drogi, ale bezpiecznie.
1: Ale tu droga jakieś 20 metrów. Tu będą jechać?
2: Tak. Tu, no tam z tamtej strony wyjadą, koło tego bala i tu na dół.
1: Czyli właściwie pod nosem.
3: Dokładnie.
1: A żeby dobrze było widać, to ile wcześniej trzeba przyjść na taki punkt?
3: Z 3 godziny.
1: Co jest ważniejsze? Zapach benzyny, ryk silnika, szybkość?
4: Ryk silnika, zapach benzyny też, ale... To mnie pociąga, nie? Tak samo syna teraz. No.
1: Będziecie tutaj cały dzień?
4: Pewnie się gdzieś indziej potem na inny odcinek.
5: Przejdziemy
4: no. Na pewno, przejedziemy. Bo tutaj jest chyba o godzinie 10 i potem o 17. To długo trzeba było czekać.
6: Ja jestem pierwszy raz w życiu na czymś takim. Po pierwsze przyciąga marka Rajdu Polski, o której nieraz słyszałem i widziałem w telewizji. Po drugie bliskość rajdu. No i przede wszystkim, skoro pierwszy raz, to ciekawość.
1: To jak się stoi 20 mniej więcej metrów od tej trasy rajdowej, to jakie to uczucie?
6: W tym momencie jeszcze nie wiem. Zobaczymy, jak samochody pierwsze przejadą, ale wydaje mi się, że naprawdę będzie ekscytujące dzisiaj.
1: Te przygotowania do tego, żeby dopingować, to jakie są? Co trzeba ze sobą zabrać tutaj?
6: Na pewno dobre emocje. Oczywiście jakąś koszulkę, żeby po prostu wspomóc kogoś, jeśli się kogoś takiego ma. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, dobre emocje są najważniejsze.
0: Kibicami, którzy czekają na start na odcinku specjalnym Ochaby, rozmawiał dziennikarz RMF FM Marcin Buczek, a ten start rozpocznie się już za kilka minut. Podobnie jak fakty RMF FM punktualnie o 10:00.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Wracamy do Studia Faktów RMF FM. To już 10:00. W Studiu Faktów przy mikrofonie Agnieszka Pietrzak.
1: Około 160 dronów wysłane przez armię Putina w kierunku Ukrainy minionej nocy. Problemy na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. Sobota pogodna.
2: Wreszcie zaświeciło słońce.
1: Niestety prawie 100 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem kąpieli. Będziemy też na trasie rajdu Polski, a na koniec przedstawimy żywe tkaniny. Rosjanie wysłali tej nocy w kierunku Ukrainy prawie 160 dronów i dwie rakiety. Większość maszyn zestrzeliła ukraińska obrona powietrzna. Jak informowaliśmy w faktach, celem rosyjskiego ataku były m.in. Sumy w północno-wschodniej części kraju. Tam zginęły 3 osoby, są też ranni. W nocy w Kijowie trzykrotnie słychać było syreny alarmowe. Ukraińskie media informują o uszkodzonych blokach i domach na obrzeżach stolicy. W Zaporożu zniszczone zostało centrum handlowe. Skalę zniszczeń po ostatnich rosyjskich atakach na Ukrainę możecie zobaczyć na zdjęciach na naszej stronie rmf24.pl. W faktach ostrzegamy teraz kierowców na trasie ekspresowej S3 w Zachodniopomorskiem. Są problemy między węzłami Gryfino i Klucz. Na wysokości Radziszewka na jezdni w kierunku Szczecina zderzyły się 2 samochody osobowe. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Zablokowany jest jeden pas jezdni. Czerwone flagi dziś na 100 kąpieliskach na wybrzeżu. Powodem są wysokie fale, a także ryzyko wystąpienia prądów wstecznych. Informacje o aktualnej sytuacji nad morzem zebrała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, gdzie dziś nie wolno pływać?
3: Czerwone flagi powiewają m.in. na kąpieliskach morskich w Jarosławcu, Dziwnowie, Niechorzu, Kołobrzegu i Gąskach. Zakaz kąpieli wynika z silnego wiatru nad morzem i wysokich fal. Nie można kąpać się również na kąpieliskach w Sopocie. To z powodu wykrycia bakterii E. coli w wodzie. W ostatnich dniach nad Bałtykiem doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń. Ratownicy apelują, aby zakazu kąpieli nie łamać i stosować się do poleceń służb.
4: Rajd Polski w faktach RMF FM.
1: Pierwszy sobotni odcinek specjalny już za czołowymi kierowcami 82. Rajdu Polski. Ponad 17 kilometrów. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w faktach. Witam cię Patryku ponownie. Kto najszybszy w próbie rozgrywanej w okolicach Jastrzębia Zdroju?
5: O, Jakub Matulka, pilotowany przez Daniela Dymurskiego, a więc kierowca stąd, ze Śląska, doskonale znający region i jak mówił mi przed rajdem, no zdeterminowany, by się tutaj pokazać właśnie z dobrej strony. Drugi, Finn Teemu Suninen, a więc lider mistrzostw Europy, a trzecie miejsce dla załogi Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk. Różnice na razie bardzo niewielkie. Matulka w klasyfikacji generalnej teraz o 0,7 sekundy przed Marczykiem. Wszystko to zapowiada duże emocje. Jeśli chodzi o naszych kierowców, to w dobrym stylu dzień rozpoczęli też Jarosław Szeja, Adam Sroka, Kajetan Kajetanowicz. Przed uczestnikami rajdu jeszcze 2 odcinki, później powrót do Chorzowa do strefy serwisowej. Z trasy 82. Rajdu Polski, Patryk Serwański.
1: Chińscy naukowcy opracowali technologię wykorzystywania grzybów do produkcji tkanin o niezwykłych właściwościach. Co to za grzyb i co potrafią te tkaniny, wyjaśni Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
6: Grzyb to maczużnik bojowy, tworzący strzępki dające się wykorzystać do wytwarzania rodzaju żywych tkanin. Po dodaniu glicerolu udało się z nich otrzymać elastyczny materiał, który nie tylko jest w pełni biodegradowalny, ale także wykazuje zdolności do samoregeneracji, samooczyszczania. Może być też w pewien sposób programowany do pełnienia dodatkowych funkcji, takich jak ochrona przed promieniowaniem UV czy zmiana koloru. Zdaniem autorów wynalazku z Instytutu Technologicznego w Shenzhen, żywe tekstylia mogą nie tylko pomóc w tworzeniu bardziej zrównoważonej odzieży, mogą też znaleźć zastosowanie w zupełnie innych dziedzinach: architekturze, wzornictwie przemysłowym, medycynie czy ochronie środowiska.
1: Koniecznie zobaczcie zdjęcia tych żywych tkanin. Zajrzyjcie na rmf24.pl, no i na pewno nie zapytacie, po kiego grzyba. Zbieramy cały czas i tworzymy dla Was fakty, także te ze świata kultury.
7: Cieszę się na te spotkania i na emocje, które może uda nam się wywołać w odbiorcach.
1: O ważnym wydarzeniu usłyszycie w faktach o 11:00. Zapraszam już też. Bardzo się cieszę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Agnieszka Pietrzak, bardzo dziękujemy za fakty RMF FM o 10:00. A już za chwilę zapytamy, gdzie najchętniej odpoczywamy w tym sezonie. Naszym gościem będzie Paweł Radoliński, sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki. Ale jak zawsze będzie jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak. Witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: w Radiu RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji i komentarzy. Choć do końca wakacji zostało jeszcze, no, grubo ponad 5 tygodni, wiele osób dopiero teraz planuje letni wyjazd. Okazuje się jednak, że znalezienie wolnego hotelu czy pensjonatu w Polsce wciąż nie stanowi większego problemu. Co więcej, w niektórych regionach można liczyć na atrakcyjne ceny. Gdzie Polacy najchętniej wypoczywają w tym sezonie? Czy sierpień może być tańszy od lipca i czy coraz częściej wybieramy jednak zagraniczne kierunki? O tym porozmawiam teraz z naszym gościem. Z nami pan Paweł Radoliński, sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry panie.
0: Czy osoby, które jeszcze nie rezerwowały wakacji, mają dziś z czego wybierać? Jak wygląda dostępność hoteli i pensjonatów na sierpień?
1: Myślę, że mają z czego wybierać, ponieważ tak jest dobry, zarówno dla Polski, jak i dla wyjazdów zagranicznych, ale trochę wiem, kiedy tutaj pan redaktor się zapytał, Polska nadal dominuje. Większość osób spędziła wakacje w kraju, a miejsce gdzie, no to wiadomo, że Bałtyk był najmocniejszym regionem z dużym zainteresowaniem, ale bez pełnego wyprzedania, także te oferty, o których pan tutaj redaktor wspomina, na pewno są jeszcze, tylko nie w tych głównych rejonach. W tych głównych rejonach, w tych głównych hotelach, obiektach trzeba było, wiadomo, dokonywać rezerwacje z dużym wyprzedzeniem. Ale poza tymi głównymi obiektami spokojnie jeszcze oferty są dostępne. Zwłaszcza, że goście na ostatnią chwilę decydujący się, ze względu na tą pogodę, która nas ostatnio nie rozpieszczała, jednak się wstrzymywali z rezerwacją, no ale jak pan powiedział, jesteśmy na półmetku wakacji, więc a sierpień się zapowiada bardzo ładnie.
0: Czy można w takim razie powiedzieć, że sierpień będzie korzystniejszy cenowo niż lipiec, czy rezerwacja na tą ostatnią chwilę może się dziś po prostu opłacać?
1: Myślę, że ceny sierpnia, dopiszę, właśnie w Polsce mogą troszkę podskoczyć. Mhm. Natomiast jednocześnie coraz więcej osób wybiera za granicę. Głównie właśnie tą Turcję, Egipt i Grecję. Mhm. No bo tam szukają tej pogody i przewidywalnych kosztów. I zamiast jednego długiego urlopu, ale to było wiadomo troszkę wcześniej, przed wakacjami, Polacy częściej dzielą wakacje na kilka krótszych wyjazdów. I ten wyjazd w Polskę jest tym jednym z krótszych właśnie.
0: Czytam, że w tym sezonie góry wyprzedziły Bałtyk pod względem liczby rezerwacji. Co sprawiło, że Polacy częściej wybierają właśnie ten kierunek?
1: Góry, no nie wiem właśnie, czy aha, jeśli chodzi o Polacy, tak, bo mamy akurat bardzo dużo gości zagranicznych nad Bałtykiem, zwłaszcza Czesi, dalej preferują ten kierunek. Natomiast góry rzeczywiście przyciągają, chyba się stęskniliśmy za górami, natomiast trudno powiedzieć, czy rzeczywiście Polacy w większości pojechali w góry. Myślę, że może i te, no, kto wygrał termin nad Bałtykiem przy 40 stopniach, wygrał. Natomiast 18 stopni nie jest zbytnio zachęcającą pogodą na spędzanie czasu nad polskim Bałtykiem, mimo pięknych terenów tam, tak? Myślę, że tutaj pogoda sprawiła to, że Polacy wybierają te miejsca, gdzie, jeżeli już nie mogę się poleżeć nad tym polskim morzem, to przynajmniej...
0: No przy 17 stopniach wietrze i w wielkich falach to trudno.
1: No właśnie, niestety. Że tak jak rozmawialiśmy, myślę, że ten półmetek, właściwie zaraz mijamy półmetek, ale sierpień zapowiada się pięknie, więc ten Bałtyk jeszcze nas czeka. Mhm.
0: A jeżeli porównamy koszt tygodniowego pobytu urlopu w Polsce z takimi kierunkami zagranicznymi jak Chorwacja, Grecja czy Turcja, to gdzie dziś się bardziej opłaca wypoczywać?
1: No dlatego mówię, to jest takie pytanie bardzo podchwytliwe, bo wiadomo, że jesteśmy Polakami i większość Polaków chce promować i wypoczywać jednak we własnym kraju. Stąd chyba ten podział. Polacy tak bardzo dyplomatycznie dzielą swój urlop właśnie na wypoczynek w kraju i za granicą, mimo że, no wiadomo, że za granicą ten urlop jest bardziej pewny, jeśli chodzi o pogodę. Zwłaszcza rodziny wyjeżdżające z dziećmi no w określonym czasie, no bo to lipiec, sierpień, to jest ten termin wakacyjny, raczej nie chcą ryzykować pogodowo i wybierają zagranicę. Natomiast rzeczywiście oprócz cen, oprócz pewnej mniejszej pogody, te ceny naprawdę są, jeśli nie lepsze, to na pewno porównywalne. Ale, co bardzo ważne jest, brak sezon, ale klient jest dzisiaj bardziej ostrożny, tak jeśli chodzi o różnice. Liczy pieniądze, równuje oferty znacznie dokładniej niż jeszcze kilka lat temu, a sytuacja na Bliskim Wschodzie nie zniechęciła nas do podróżowania, ale zmieniła kierunki.
0: Czyli omijamy generalnie Bliski Wschód, zresztą takie są zalecenia, prawda?
1: Zalecenia, tak. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostatnio nawet na czwarty najwyższy stopień podniosło właśnie niestety Bliski Wschód. No niestety, niestety. No, wiadomo, że to jest na ryzyko, własne ryzyko, bo to bilet i jednak leci w tym kierunku. Może wziąć oczywiście podróżnego na pokład, ale musimy się dobrze zastanowić, czy warto się tak denerwować.
0: Lepiej posłuchać zaleceń jednak. Ale które kierunki zyskują? Czy to właśnie jest ta Chorwacja, ta Grecja, Turcja?
1: No, w Chorwacji mówi się, że ceny poszły do góry, ale oczywiście Polacy uwielbiają Chorwację i jeżdżą do Chorwacji. Grecja jest na trzecim miejscu teraz w wyborze. Wydaje mi się, że to słońce zrobiło swoje. Tunezja bardzo się odbiła. Albania ze względu na ciekawe tereny.
0: Albania, pan powiedział, tak?
1: No, Albania.
0: Przerywa nam.
1: Taką nowinką jest na przykład Czarnogóra. Też takim nowym zainteresowaniem Polaków jest Czarnogóra. Natomiast no, wiadomo, że królem cały czas jest Egipt.
0: Egipt i Turcja królem, słyszeliśmy przed chwilą. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF24 był pan Paweł Radoliński, sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki. Jeszcze raz dziękuję. Miłego weekendu.
1: Pięknie dziękuję, słonecznego i ciepłego.
0: Kłaniamy się, wszystkim tego życzymy, a w Radiu RMF24 jeszcze więcej informacji.

0: Tak, dla was gramy w sobotnie przedpołudnie w Radiu RMF 24. Jak już mówiliśmy, w faktach czerwone flagi nadal powiewają na kilkudziesięciu nadmorskich kąpieliskach. Powodem są wysokie fale i ryzyko wystąpienia prądów stecznych. Ponownie łączymy się z naszą szczecińską reporterką Anią Pałamar. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Jak teraz, Aniu, wygląda sytuacja nad morzem?
1: No, dobra wiadomość jest taka, że warunki się poprawiają. Dane z serwisu kąpieliskowego pokazują, że na wybrzeżu czerwona flaga powiewa na dokładnie 100 kąpieliskach i tak było wczoraj. Dziś te najnowsze dane jeszcze spływają, więc dokładna liczba kąpielisk z zakazem będzie się pewnie jeszcze zmieniać. Warunki nad morzem są jednak lepsze niż w piątek. Sytuacja powoli się poprawia, ale nadal trzeba uważać, no bo te wysokie fale są ogromnym zagrożeniem. Tylko wczoraj doszło do kilku niebezpiecznych sytuacji, między innymi w Ustroniu Morskim. Przekazał mi Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
2: Wczoraj mieliśmy dwie osoby tonące w Ustroniu Morskim. Tam była dyspozycja wyjazdu brzegowej stacji ratowniczej w Kołobrzegu, ale te osoby zostały uratowane przed przybyciem naszych jednostek, zostały wyciągnięte przez osoby postronne na brzeg i udzielano im pomocy. Oraz wczoraj mieliśmy sytuację, gdzie człowiek na pontonie w okolicach Gdańska potrzebował pomocy.
1: Czerwone flagi powiewają między innymi na kąpieliskach morskich w Jarosławcu, Dziwnowie, Niechorzu, Trzęsaczu, Kołobrzegu i Gąskach. Tamten zakaz kąpieli wynika z silnego wiatru nad morzem i wysokich fal. Nie można też kąpać się na kąpieliskach w Sopocie, ale to z powodu wykrycia bakterii E. coli w wodzie.
0: Ania Pałamar przekazuje te wszystkie informacje. Aniu, a jak pogoda? Wyraźnie się poprawia? Jest dużo lepiej?
1: Jest znacznie lepiej, jest słonecznie dzisiaj do 20 paru stopni nad morzem. Trochę będzie wiało, ale nie zbyt mocno, na pewno mniej niż w tygodniu. No, weekend na pewno zapowiada się pogodowo i kąpielowo znacznie lepiej niż środek tygodnia.
0: Bardzo dziękujemy za te informacje, Aniu. Ania Pałamar jeszcze raz, reporterka RMF FM. Kłaniamy się, pozdrawiamy, do usłyszenia. Może będzie plażowanie nawet, zobaczymy. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji.

0: Tu Radio RMF 24 i nasz weekendowy program, w którym jak co dwa tygodnie zajmiemy się teraz tematem zdrowia psychicznego. Tym razem gościem cyklu W czym może pomóc był Tomasz Rejent, czyli psycholog, psychoterapeuta i specjalista do spraw gerontologii z Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem. O tym, w czym psychoterapia może pomóc osobom w podeszłym wieku, ale też jak we własnym zakresie seniorzy mogą zadbać o swoje samopoczucie i jak ich w tym wspierać, z ekspertem rozmawiał Mikołaj Wroński. Posłuchajmy.
1: Zacznijmy może od takich całkowitych podstaw. Powiedz, czy psychoterapia osób starszych w ogóle różni się w jakiś taki spektakularny, znaczący sposób od psychoterapii osób młodszych albo w średnim wieku?
2: No co do kwestii jakby samej psychoterapii, jej przebiegu, no to ona występuje i następuje bardzo jakby podobnie. Tutaj żadnych jakby różnic spektakularnych nie dostrzegam. No ale nie da się też jakby ukryć, że prowadząc psychoterapię dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, występują różnice związane i z etapem życia, i z etapem jakby rozwojowym, na którym jest dana osoba. Kiedyś utarła się taka teoria mówiąca jakby o tym, że na przykład psychoterapia osób w podeszłym wieku nie jest możliwa właśnie ze względu na kwestie tych mechanizmów obronnych, kwestie poznawcze. Dzisiaj już wiemy, że to jest mit, który jest bardzo jakby krzywdzący i nieprawdziwy, bo się okazuje, że można. Czasami po prostu jakby pewne zmiany zachodzą wolniej, a czasami pewne zmiany po prostu nie są aż takie spektakularne ze względu na to, że oczekiwania samych pacjentów są już trochę inne na tym etapie funkcjonowania.
1: Pacjent korzystający z psychoterapii chyba ciągle stereotypowo kojarzy się z osobą młodszą i zastanawia mnie, czy w ogóle wielu seniorów, którzy tego potrzebują, szuka pomocy psychoterapeuty, czy to ciągle jest raczej niewielka grupa?
2: Cały czas jakby rzadko seniorzy zgłaszają się na psychoterapię. Rzeczywiście wsparcie psychoterapeutyczne, psychoterapia, psychiatra jest takim elementem cały czas tematu tabu. Ja jako psychoterapeuta, jako prezes fundacji mam przyjemność jeździć po różnych województwach w Polsce, po Podlasiu, Warmii i Mazurach, Mazowszu, mniejszych miejscowościach, większych miastach i mam poczucie, że to przez co się przedzieram na samym początku, to są w ogóle takie krzywdzące stereotypy dotyczące

Już teraz znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl w formie artykułu. A już za chwilę najnowsze informacje w sprawie gigantycznego pożaru na południowym zachodzie Francji. Zostańcie z radiem RMF24.

0: Słuchajcie, Radio RMF24, jak już mówiliśmy w faktach, południową Europę ponownie pustoszą ogromne pożary lasów. We Francji, w Bordeaux i okolicach ewakuowano 200 tysięcy osób. Wśród nich znaleźli się także Polacy prowadzący tam swoje biznesy. Z nami teraz na łączach pan Robert, właściciel polskiego sklepu w Bordeaux. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak wygląda sytuacja na miejscu, panie Robercie, i kiedy otrzymał pan informację o ewakuacji, jak ona przebiega?
1: No, pierwsze informacje o ewakuacji otrzymałem o 3 w nocy. Była ewakuowana miejscowość Eizin. Nie obejmowało to jeszcze mojego miejsca działalności, natomiast koleżanka, która ze mną pracuje, została ewakuowana. Wysłani zostali do miejsca ewakuacji, z hali, na której ludzie spędzili noc.
0: A jak sytuacja w okolicy lotniska, które jest pod Bordeaux?
1: Ta dzielnica, w której ja prowadzę swoją działalność, to jest graniczy z Merignac, czyli tam, gdzie jest lotnisko. Niestety nie mam informacji, bo nie miałem czasu nawet tego sprawdzić, jak rozwija się ta sytuacja. Rano przyszła policja i kazali się ewakuować, bo zagrożenie jest dosyć duże. Mhm.
0: Musiał pan zamknąć sklep, czy udało się w ogóle zabezpieczyć lokal, towar? Wszystko trzeba było zostawić?
1: No, wszystko trzeba było zostawić, jak najszybciej opuścić miejsce. Mhm. Więc lokal jest tylko zamknięty.
0: Jak na tę sytuację reagują mieszkańcy, turyści? Czy widać panikę, czy raczej wszyscy stosują się do poleceń służb?
1: Większość generalnie stosuje się do poleceń służb, ale panikę też widać na ulicach, widać na wyjeździe z miasta. No, są ogromne korki na wyjazdach z Bordeaux. Widać też turystów, którzy opuszczają rejon Atlantyku. Mhm.
0: Czy wiadomo w takim razie, gdzie teraz jest ten pożar? Jak blisko Bordeaux?
1: No, generalnie to on jest już praktycznie w samym Bordeaux, w dzielnicach otaczających Bordeaux, więc zagrożenie jest naprawdę bardzo duże, że przeniesie się dalej. Wszyscy z niecierpliwością czekają na jakieś komunikaty meteorologiczne. Mhm. I obserwują, w którą stronę wieje wiatr, bo to jest w tej chwili największym czynnikiem roznoszącym ten pożar. Mhm.
0: I jakie są komunikaty meteo? Będzie padać deszcz?
1: Cały czas coś tam kropi, ale to nie jest deszcz na tyle jakiś mocny, żeby mógł w czymkolwiek pomóc. Najgorszy jest ten wiatr. A komunikaty no, nie są optymistyczne.
0: A czy coś już w ogóle wiadomo na temat przyczyn tego pożaru?
1: Ja osobiście nic nie słyszałem oprócz spekulacji. Najprawdopodobniej jak zwykle ktoś wyrzucił niedopałek przez okno. Mhm. To są również podejrzenia, że działa jakiś piroman, ale w to bym raczej nie wierzył. Mhm.
0: A czy już wiadomo cokolwiek, kiedy ewentualnie będzie można wrócić do swoich domów?
1: Nic nie wiadomo, komunikaty są podawane na bieżąco.
0: No, bardzo panu dziękuję za te wszystkie informacje. Trzymamy kciuki, życzymy powodzenia. Gościem Radia RMF24 był właściciel polskiego sklepu w Bordeaux, pan Robert. Panie Robercie, jeszcze raz dziękuję. Trzymamy kciuki mocno. Jesteśmy z wami.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia.
0: Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Nowe imperium Donalda Trumpa. Na czym amerykański prezydent buduje swoją prywatną fortunę?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Wracamy do studia faktów RMF FM. To już 11:00. Zaprasza Agnieszka Pietrzak.
1: Zapraszam. Wstrzymany start załóg na rajdzie polskim. Po wypadku, co się stało, posłuchajcie ustaleń naszego śląskiego reportera. Później będziemy ostrzegać kierowców podróżujących autostradami A1 i A4. Są problemy w Kujawsko-Pomorskim i w Śląskiem. W Szczawnicy, dni przyjaźni polsko-węgierskiej, a w faktach kulturalnych wieczorne wydarzenie w Muzeum Powstania Warszawskiego. Wypadek Czecha Dominika Striteskiego na rajdzie Polski na odcinku specjalnym Ochaby. W pobliżu tego miejsca jest reporter RMF FM Marcin Buczek. Od razu się z nim łączymy. Marcinie, co wiadomo?
2: To było tuż po starcie pierwszej załogi. Po wejściu w zakręt samochód zjeżdżał w dół i niedługo potem nad miejscem, gdzie zniknął, zaczął krążyć śmigłowiec. Auto najprawdopodobniej wypadło z drogi od strony pilota. W chwilę potem w tamtym kierunku pojechała karetka i wóz strażacki, a kibice zaczęli przekazywać sobie pierwsze nieoficjalne informacje.
3: Tam kawałek dalej jest taki mały kanion i podejrzewam, że to mogło być tam. Takie stawiki.
2: Bo tam widzieliśmy helikopter.
3: Tak, on prawdopodobnie tam stał.
2: Straż pożarna, karetka, policja też tam jechała.
3: Jedynie co słyszałem, to że rozcinają auto, ale nic więcej nie wiem. No i że auto się paliło.
2: Na razie start pozostałych załóg wstrzymano. Z odcinka specjalnego Ochaby Marcin Buczak.
1: Trzy samochody osobowe zderzyły się na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiej między węzłami Lisewo i Tużno. Niedaleko Januszewa zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Łodzi. Ostrzegamy jeszcze przez kilkadziesiąt minut. W tym miejscu przejezdny będzie jedynie pas awaryjny. Na A1 problemy są także w Śląskiem między węzłami Pyrzowice i Woźniki po wypadku, w którym ucierpiała jedna osoba. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Częstochowy. Uważajcie także na autostradzie A4 między Łanami a Kleszczowem w pobliżu właśnie Kleszczowa. Po kolizji dwóch samochodów osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic.
4: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
1: Kto był lub jest w Szczawnicy, z pewnością poznał już postać Józefa Szalaja, o którym głośno teraz podczas rozpoczynających się tam Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Małopolskie uzdrowisko swoje powstanie i rozwój zawdzięcza właśnie węgierskiej rodzinie, która przybyła tu w pierwszej połowie XIX wieku. To dzięki Józefowi Szalajowi uzdrowisko w Szczawnicy stało się wtedy jednym z najbardziej znanych europejskich uzdrowisk, podkreśla Anna Wawszczak z Muzeum Pienińskiego.
5: Na wielką skalę rozpoczął rozbudowywać Józef Szalaj od 1842 roku konkretnie.
6: Czyli tak naprawdę Szczawnica bardzo wiele tej węgierskiej rodzinie zawdzięczy.
5: No jeżeli chodzi o uzdrowisko, to można powiedzieć, że wszystko. Ponieważ oprócz tych takich domów, które dzisiaj możemy widzieć, domu zdrojowego, wszelkich pensjonatów, hoteli z czasów jeszcze Józefa Szalaja, to sam właściciel uzdrowiska postanowił rozbudować całą infrastrukturę również tą przemysłową, no bo trzeba było temu uzdrowisku zapewnić jakieś zaplecze.
1: Jak usłyszał nasz reporter Maciej Pałachicki, Józef Szalaj, mimo że z pochodzenia Węgier, był wielkim polskim patriotą. Dobra Szczawnickie dokładnie 150 lat temu zapisał nie swoim potomkom, a Krakowskiej Akademii Umiejętności. W faktach kulturalnych RMF FM o wieczornym koncercie w Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
7: Koncert Błażej Król i Goście na Placu Wolności to jedno z wydarzeń obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Sam artysta mówi, że chce, korzystając z doświadczeń powstańców, ugryźć temat po swojemu. Występ będzie połączony z płytą pod tytułem Łączy Nas.
8: Ja najbardziej jednak cieszę się na to spotkanie, które będzie wynikiem koncertu, gdzie spotkam ludzi, którzy mieli bezpośrednią styczność z tematem. Cieszę się na te spotkania i na emocje, które może uda nam się wywołać w odbiorcach.
7: Gośćmi Błażeja Króla będą dziś Daria ze Śląska i Andrzej Piaseczny. Festiwal Buda Jarmarczna, inspirowany sztuką Tadeusza Kantora, zaczął się w Teatrze Przedmieście w Rzeszowie. W programie jest 5 spektakli, w tym kabaretowo-muzyczny, plenerowy oraz koncert. Wstęp jest wolny, ale obowiązują rezerwacje. Znana z serialu Sprzątaczka i filmu Substancja, Margaret Qualley zaczęła zdjęcia do nowej wersji Opętania, kultowego horroru psychologicznego Andrzeja Żuławskiego sprzed 45 lat. Są pierwsze fotografie z planu. W tym filmie występują też Colin Turner i Paul Dano, a wśród producentów jest Robert Pattinson.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To To były fakty, a w Radiu RMF 24 nie zwalniamy tempa, mamy jeszcze więcej informacji. I za chwilę porozmawiamy o tym, co można zobaczyć na nocnym lipcowym niebie. Perseidy są już aktywne. I za chwilę połączę się z astronomem profesorem Leszkiem Błaszkiewiczem. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie. Dzień dobry.

0: To jest Radio RMF 24, program przedpołudniowy. Na nocnym niebie pojawiły się już Perseidy, czyli jeden z najbardziej widowiskowych rojów meteorów. Ich maksimum przypadnie na noc z 12 na 13 sierpnia. A w tym roku podobno warunki do obserwacji będą wyjątkowo sprzyjające. Jak najlepiej przygotować się do obserwacji? Czym tak naprawdę są te popularne spadające gwiazdy? O tym teraz porozmawiam z naszym gościem. Na łączach pan profesor Leszek Błaszkiewicz, astronom, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Panie profesorze, my często mówimy spadające gwiazdy, a czym są w rzeczywistości te Perseidy?
1: Dobrze, zacznijmy zatem od początku. W Układzie Słonecznym oprócz Słońca, tego centralnego punktu, planet i księżyców krążących wokół planet jest mnóstwo drobnych ciał, planetoid, meteoroidów, czyli takich mniejszych do 10 metrów odłamków oraz komet. I tu właśnie te komety, te drobne obiekty o średnicach kilkudziesięciu metrów do paru kilometrów, one zbudowane są z takiego brudnego śniegu. To takie określenie, które bardzo często się używa. I one krążą po orbitach, nie takich jak planety, takich prawie kołowych wokół Słońca, ale po orbitach bardzo mocno rozciągniętych. I gdy zbliżają się do Słońca, zaczynają sublimować, uwalnia się ten gaz, topnieje ten lód i w tym lodzie uwięzionych jest mnóstwo kamyków, brył o różnych wielkościach. Więc jak ta kometa leci, no to poza tym, że w pobliżu Słońca rozwija się taka atmosfera zwana głową i wiatr słoneczny wydmuchuje coś, co nazywamy ogonem, tudzież warkoczem kometarnym, to w tym momencie kometa też gubi na całej swojej orbicie te drobne odłamki, ale one poruszają się dokładnie tak samo jak kometa i zaczynają stopniowo po tych kolejnych okrążeniach wokół Słońca zajmować całą orbitę kometarną. No i jest taka kometa, która nazywa się Swift i ona ma okres obiegu wokół Słońca 133 lata. Już od bardzo dawna wokół tego Słońca sobie krąży i za każdym razem zostawia na swej drodze w pobliżu Słońca mnóstwo tych drobnych odłamków. Oczywiście one krążą w takim całkiem sporym obszarze. No i tak się składa, że każdego roku Ziemia przelatuje przez ten obszar, w którym te odłamki sobie wędrują po takiej kometopodobnej orbicie wokół Słońca. No i zderza się z tymi odłamkami. No i w tym właśnie momencie, w trakcie tych zderzeń, te odłamki wlatują w naszą ziemską atmosferę. Wskutek dużych prędkości i wskutek tarcia o gęste warstwy atmosfery nagrzewają się i na naszym niebie widoczne są jako takie właśnie smugi, które z dawna określane są mianem spadających gwiazd, ale my już wiemy, że to są drobne odłamki, no, wielkości ziaren piasku, drobnych kamyków, czasami większych takich pięściaków albo jeszcze większych odłamków. Im większy, tym jaśniej świeci, a jeśli jest całkiem spory, to jest szansa, że spadnie na Ziemię i znajdziemy taki kamień i możemy wtedy się szczycić, że znaleźliśmy meteoryt. Ale to zjawisko atmosferyczne to jest zjawisko meteoru, czyli spadającej gwiazdy. No i tych odłamków jest całkiem sporo. I one praktycznie każdej nocy są widoczne. Ale w momencie, gdy Ziemia przecina właśnie taką orbitę, to musimy sobie zdawać sprawę, że takich rojów meteorów jest znacznie więcej. Jest kilkadziesiąt możliwych do obserwacji w ciągu całego roku. My mówimy o Perseidach dlatego, że Perseidy praktycznie co roku dają nam fenomenalne zjawisko, i są, jest to rój bardzo stabilny, czyli w okresie maksimum, a ten okres maksimum to jest od jakiegoś tam 6-7 sierpnia do powiedzmy 15-16 sierpnia z tym maksymalnym natężeniem tej nocy, o której pan wspominał, czyli 12 na 13 sierpnia, możemy zobaczyć na całym niebie nawet do 100 zjawisk w ciągu godziny. Oczywiście pojedynczy obserwator zobaczy ich troszeczkę mniej, ale i tak będzie to całkiem sporo zjawisk.
0: Panie profesorze, podobno w tym roku warunki do obserwacji będą wyjątkowo sprzyjające. Dlaczego?
1: Dlatego, że żeby oglądać taki rój meteorów, niebo powinno być ciemne. Czyli po pierwsze, my zawsze musimy poszukać jakiegoś miejsca z dala od sztucznych źródeł światła, które są dla obserwatorów nieba po prostu zanieczyszczeniami. To jest jedna rzecz, to jest jedna sprawa. A po drugie, takim naturalnym zanieczyszczeniem jest księżyc, którego blask powoduje, że te słabsze gwiazdy, tudzież słabe meteory, słabe spadające gwiazdy zwyczajnie nie są dla nas widoczne. No, myślę, że wszyscy doskonale wiedzą, że stojąc pod latarnią nie zobaczymy słabych gwiazd, że trzeba być tam, gdzie jest rzeczywiście ciemno. No i ten księżyc, który często jest przeszkodą, akurat w nocy z 12 na 13 sierpnia będzie w Nowiu, czyli będzie zupełnie nieoświetlony. Tutaj warto jeszcze powiedzieć i zaanonsować zaćmienie Słońca, które będzie możliwe do obserwacji nawet z terenu Polski wieczorem 12 sierpnia. Słońce zacznie być zaćmione, oczywiście w Polsce będzie to częściowe zaćmienie, tuż przed zachodem Słońca, więc wieczorem znajdźmy sobie takie miejsce 12 sierpnia, gdzie widać zachodni horyzont, gdzie nic tego zachodniego horyzontu nie będzie nam przesłaniać i w momencie, gdy słońce będzie zbliżało się do zachodu, zobaczymy, jak to słońce w cudzysłowie oczywiście pożera nasz księżyc, tak? I częściowo będzie ono przesłonięte przez księżyc w Nowiu. No i ten księżyc w Nowiu oczywiście nie będzie nam przeszkadzał, gdy już zajdzie razem ze Słońcem i będzie pod horyzontem. Także mamy jakby dwie pieczenie przy jednym ogniu, dwa zjawiska jednego wieczora i jednej nocy możliwe do zaobserwowania.
0: Panie profesorze, Perseidy są już aktywne, ich maksimum dopiero przed nami. A czy już teraz warto patrzeć w niebo?
1: Oczywiście, w niebo zawsze warto patrzeć, bo nawet jeśli nie wiemy, co się na tym niebie znajduje, która gwiazda jak się nazywa i które gwiazdy jakie tworzą konstelacje, to wydaje mi się, że chyba nie ma osoby takiej, która spoglądając w nocne rozgwieżdżone niebo nie uspokaja się, nie zaczyna myśleć o rzeczach mniej przyziemnych niż to, co nas otacza tutaj na tym łespadole naszym, więc warto patrzeć w niebo. Wieczorami warto szukać, już kiedyś o tym wspominałem jakiś czas temu, warto szukać bardzo jasno świecącej planety Wenus. Teraz jest też okres, gdzie dokładnie wczoraj mignęła mi wieczorem podczas spotkania z przyjaciółmi na Fantasmagorii w Gnieźnie, mignęła stacja kosmiczna. Była tak jasna, że w pierwszym momencie mówię, ojej, samolot, nie wiem, nieznany obiekt latający, no ale natychmiast sprawdziłem, że to była stacja kosmiczna. Warto szukać tych zjawisk, warto obserwować, sięgać po programy, po telefony, które dzisiaj pomagają nam identyfikować obiekty na naszym niebie i zachwycać się tym niebem.
0: A jak najlepiej przygotować się do takiej obserwacji, panie profesorze? Czy potrzebny jest teleskop, czy wystarczy znaleźć odpowiednie miejsce, dobry koc, herbatę w termosie?
1: Tak, jakiś leżaczek, jakiś kocyk, bo to już są wieczory, mogą być już chłodne. I zwyczajnie położyć się, wybrać sobie jakiś fragment nieba i po prostu patrzeć. Patrzeć i czekać, i jeśli jesteśmy, jeszcze raz podkreślam, w miejscu ciemnym, to na pewno Perseidy nas nie zawiodą i na pewno zobaczymy wiele takich zjawisk, szczególnie w okresie bliskim maksimum, czyli bliskim tej nocy 12 na 13. Też zachęcam, bo w wielu miejscach w tym okresie odbywają się takie pikniki, noce spadającej gwiazdy, czy noce spadających gwiazd, i tam też astronomowie lub osoby, pasjonaci astronomii opowiadają w trakcie obserwacji o tym, co widać na niebie, także zachęcam, żeby też w tego typu imprezach brać udział i szukać właśnie takich pikników, gdzie no, wieloletnia tradycja jest, wspomnę tylko o Olsztynie, gdzie wieczorem o godzinie 22 w parku wygaszane są wszystkie światła i zwyczajnie przez tam 2 czy 3 godziny masa ludzi wspólnie obserwuje niebo i tych zjawisk troszeczkę jest. Warunek jest taki, nie może być chmur na niebie.
0: No i warto pomyśleć jakieś życzenie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF24 był pan profesor Leszek Błaszkiewicz, astronom, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Jeszcze raz dziękuję.
1: Ja cudownego nieba życzymy. Powodzenia, tak. Powodzenia w obserwacjach.
0: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
0: A w Radiu RMF24 jeszcze więcej informacji. Za chwilę powiemy o tym, że Kraków szykuje się do prawdziwej rewolucji w komunikacji miejskiej. Zostańcie z nami. Jest 11:25.

0: To jest Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Kraków szykuje się do prawdziwej rewolucji w komunikacji miejskiej. Od września pojawi się zupełnie nowa siatka połączeń tramwajowych i autobusowych, częstsze kursy i lepsza oferta weekendowa. Zmiany mogą pochłonąć nawet 40 milionów złotych, ale urzędnicy twierdzą, miasto jest na ten wydatek przygotowane.
1: To finansowanie, o którym mówimy, czyli około 40 milionów złotych, mamy zapewnienie, że te pieniądze się znajdą. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że sieć miejska jest dostosowywana do tego, co się dzieje również w związku z remontami. I ten pełny układ, który my zaproponowaliśmy i który jest wyceniany na te 40 milionów złotych, będzie dostosowywany do tego, co się w danym momencie wydarzy. Czyli jak mamy remont bagateli, który będzie trwał, to nie będziemy mogli do czasu zakończenia tego remontu uruchomić pełnej siatki połączeń. Będziemy musieli korygować ten układ. Planujemy wzmocnić linie tramwajowe w weekendy, zwiększyć kursowanie głównych linii tramwajowych w weekendy. Będą jeździć co 10 minut i będzie to dodatkowe 4 linie, które jeżdżą z taką częstotliwością.
0: Wyjaśniała Aleksandra Krogulec, kierownik działu planowania i rozwoju transportu w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie. Największą zmianą będzie uruchomienie nowego torowiska do Mistrzejowic.
2: To nową trasą pojadą 3 linie. Będzie to linia 9, która wciąż będzie dojeżdżać z Nowego Bierzynowa do Mistrzejowic, tyle że właśnie pojedzie tutaj skrótem przez nowe torowisko zamiast przez Czyżyny i Bieńczycy jak dotychczas. Drugą linią będzie linia 12, czyli obecne 52 pod nowym numerem. Tu podobnie, końcówki się nie zmienią, czyli dalej będzie jeździć z Czerwonych Maków do Siedla Piastów, tylko podobnie jak 9, zamiast przez Bieńczycy i Czyżyny pojedzie właśnie przez Mistrzejowice i przez nowe torowisko na Meissnera. I trzecią linią będzie 16, która zostanie wydłużona. Ona dotychczas jeździła tylko na po terenie Nowej Huty. Teraz jej rola się zmieni, to dość diametralnie, bo ona z Mistrzejowic będzie wydłużona aż do centrum Krakowa. Pojedzie przez Meissnera, przez ulicę Mogilską, Rondo Mogilskie, tunel pod dworcem głównym i do dworca towarowego. Więc ta linia może cieszyć się dużym poparciem, dużym zainteresowaniem.
0: Opisuje Jacek Mosakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Jak podkreślają urzędnicy, nowa siatka jest układem docelowym, ma być prowadzona etapami, każda z nich będzie analizowana i niewykluczone są korekty. Tu Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji.

W Radiu RMF 24 mamy teraz informacje ze świata sportu. Łukasz Fabiański zakończył piłkarską karierę. 41-letni były reprezentant Polski poinformował, że po latach gry na najwyższym poziomie chce teraz skupić się na wspieraniu i szkoleniu kolejnych pokoleń bramkarzy. Ostatnim klubem Fabiańskiego był West Ham United. Wcześniej przez lata występował także w Arsenalu i Swansea, rozgrywając łącznie 377 meczów w angielskiej Premier League. Zdobył Puchar Anglii z Arsenalem oraz triumfował w Lidze Konferencji Europy z West Hamem. W reprezentacji Polski rozegrał 57 spotkań i wystąpił na 2 Mistrzostwach Świata oraz 3 turniejach Euro. Jednym z najważniejszych momentów jego kariery był występ podczas Euro 2016, kiedy po kontuzji Wojciecha Szczęsnego pomógł biało-czerwonym awansować do ćwierćfinału. Dziękujemy za wszystkie sportowe emocje i życzymy powodzenia w roli trenera bramkarzy. Tu Radio RMF 24.

0: Bo ja się nie boję.
1: Miłość, magia, muzyka na żywo. Wakacyjne wieczory można spędzać w niezwykłej scenerii ogrodu w Zamku Królewskiego w Warszawie. O tym teraz powiemy w Radiu RMF 24. Komedia Sen Nocy Letniej to jest premiera w ramach projektu Szekspir pod gwiazdami. W obsadzie m.in. Anita Sokołowska, Bartosz Bielenia i Grzegorz Małecki, który gra Oberona, króla elfów. Z aktorem m.in. o pracy w plenerze rozmawiała dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: My się zresztą bardzo często zwracamy wprost do naszych widzów, mówimy im prosto w oczy. Dla aktorów to jest też ciekawe, dlatego że widz nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę, ale jak jesteśmy na scenie, mówię na przykład w Teatrze Narodowym, Szóste Piętro, Polonii, gdziekolwiek, to my tak naprawdę nie widzimy widowni. Reflektory tak walą w oczy, że w zasadzie widzimy pierwszy, drugi, trzeci rząd. Tutaj widzimy
3: po horyzont
2: właściwie każdego z widzów, aż do 22 rzędu. Gramy na tyłach Zamku Królewskiego i ja, stojąc na scenie, nie dość, że widzę widzów w 22, 24 rzędzie, to jeszcze widzę drugą stronę Wisły.
3: Wasza tegoroczna premiera w ramach tego projektu Szekspir pod gwiazdami to jest Sen Nocy Letniej. Pan gra Oberona. Pytanie dotyczy tego, jak pan się odnalazł w tej roli króla elfów i wróżek, bo to jest chyba takie wyzwanie aktorskie inne niż do tej pory. Ciekawe chyba dla aktora doświadczenie.
2: Dla mnie to jest absolutne spełnienie marzeń.
3: O proszę.
2: Gram Oberona, króla elfów. Postać zupełnie bajkową. Do tej pory grywałem w polskiej czy zagranicznej klasyce albo w spektaklach współczesnych w rodzaju Kotki na gorącym blaszanym dachu. Natomiast tu to jest takie spełnienie marzeń z dzieciństwa, czyli jest od stóp do głów taki spektakularny, przesadzony niemalże kostium, pióra wpięte we włosy.
3: Dużo
2: Wychodząc
3: koloru.
2: Na scenę czuję się po prostu jak dziecko grające w przedszkolnym przedstawieniu i bardzo to lubię i w ogóle muszę powiedzieć, że niezwykle tęsknię za takim teatrem. Bardzo dużo widziałem spektakli, szczególnie musicali na West Endzie i na Broadwayu w ostatnich latach i tam się robi, szczególnie w kostiumach, w scenografii, to ma niezwykły rozmach. No i tutaj pokusiliśmy się o taki właśnie rodzaj Broadway West Endu, troszeczkę szczególnie właśnie kostiumowo i myślę, że i zresztą to jest niezwykle doceniane i przez widownię, i przez krytyków. Po prostu miło jest na tym zawiesić oko, także nie dość, że bajka, to jeszcze te kostiumy, przebiórki, to tak, dużo radości.
1: Cała rozmowa Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z aktorem Grzegorzem Małeckim jest na rmf24.pl w zakładce Kultura. Gorąco polecam. A już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM o 12:00.

0: Posłuchajmy razem, jakie są najnowsze fakty RMF FM. To już 12 w studiu faktów przy mikrofonie Agnieszka Pietrzak.
1: Ogień dotarł do dzielnic okalających Bordeaux. Musieliśmy się natychmiast ewakuować, mówił nam Polak mieszkający w południowo-zachodniej części Francji. Trudne chwile kierowców w zachodniopomorskim. Zebraliśmy dla Was istotne informacje o problemach na drogach. Mamy również doniesienia dla fanów piłki nożnej. Walka z płomieniami i walka z czasem w południowo-zachodniej części Francji. Szalejący pożar dotarł do Bordeaux, relacjonował w naszym radiu informacyjnym RMF24 pan Robert, właściciel sklepu. Nasz rozmówca musiał zamknąć swój biznes i uciekać.
2: Pierwsze informacje o ewakuacji otrzymałem o 3 w nocy. Były ewakuowane, była ewakuowana miejscowość Eizin. Nie obejmowało to jeszcze mojego miejsca działalności, natomiast rano przyszła policja i kazali się ewakuować, bo zagrożenie jest dosyć duże. Wszystko trzeba było zostawić, jak najszybciej opuścić miejsce. Większość generalnie stosuje się do poleceń służby, ale panikę też widać na ulicach, widać na wyjeździe z miasta. No, są ogromne korki na wyjazdach.
1: A komunikaty meteorologiczne niestety nie są optymistyczne. Wieje silny wiatr. Około 500 dodatkowych żołnierzy jest wysyłanych do wsparcia Straży Pożarnej do walki z pożarem, który od środy objął już powierzchnię 22 tysięcy hektarów w południowo-zachodniej Francji. Makabryczne odkrycie w domu w amerykańskim stanie Michigan. W budynku, który stanął w płomieniach, znaleziono ciała 8 osób, w tym 6 dzieci, a niektóre z nich miały rany postrzałowe, poinformowała stacja ABC. Śledczy określili pożar domu mianem podejrzanego i stwierdzili, że istnieją przesłanki wskazujące na celowe podłożenie ognia. Tak zwane osoby trzecie nie są poszukiwane. Jedną z rozważanych hipotez jest rozszerzone samobójstwo. Ostrzegamy kierowców, są duże utrudnienia w zachodniopomorskim na trasach A6 i S3. Po kilku zdarzeniach drogowych tworzą się korki. Informacje drogowe zebrała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
3: Na trasie S6 na wysokości miejscowości Siemyśl płonie samochód osobowy. Trwa akcja gaśnicza. Na razie droga jest zablokowana. Korki również na S3. Za węzłem Szczecin-Podjuchy w kierunku Świnoujścia utworzył się 12-kilometrowy zator. Kierowcy będą musieli zwolnić również za węzłem Gryfino w kierunku Szczecina. To również droga S3. Tam zablokowane są 2 pasy ruchu po zderzeniu osobówek. Pomocy medycznej wymagają 2 osoby.
4: Sport w faktach RMF FM.
1: Odcinek specjalny 82. rajdu Polski, na którym wypadek miał Czech Dominik Stryteski, został odwołany. Załogi rywalizują już na kolejnym odcinku, ale w harmonogramie rajdu jest ponad pół godziny opóźnienia. Łukasz Fabiański ogłosił zakończenie zawodowej kariery piłkarskiej. 41-letni były reprezentant Polski nie zamierza rozstać się z piłką. Zapowiedział, że od teraz jego misją będzie inspirowanie, rozwijanie i wspieranie kolejnych pokoleń bramkarzy. Ostatnim klubem Fabiańskiego, przypomnę, był angielski West Ham United, w którym występował z przerwami od 2018 roku. W ostatnim sezonie był w kadrze drużyny, ale wystąpił tylko w jednym meczu Premier League. Już wcześniej, w październiku 2021 roku, w meczu eliminacji Mistrzostw Świata San Marino w Warszawie, bramkarz oficjalnie zakończył karierę w reprezentacji Polski. Trzech Pucharowiczów rozpoczyna dziś nowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy: Jagiellonia, Górnik i Lech. W faktach teraz Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, sobotni mecz zapowiada się najciekawiej. Który?
5: Dzień dobry. Rasowego hitu może nie ma, ale myślę, że wiele może się wydarzyć w wieczornym starciu Lecha z Krakowią. Przeciwko mistrzowi Polski z Poznania w barwach pasów może zagrać jego były piłkarz Filip Marchwiński. Do Włoch wyjeżdżał niedawno jako duży talent, ale przez kontuzję jego kariera się załamała. Ten mecz o 20:15, a wcześniej Górnik Zabrze podejmie Beniaminka Śląska Wrocław. Natomiast w Białymstoku zrobi się jeszcze bardziej żółto i czerwono niż zwykle, bo z Jagiellonią zagra mająca coraz większe ambicje Korona Kielce. Ale wciąż to białostoczanie będą faworytem.
6: My będziemy robić wszystko, żeby usadowić się jak najwyżej, żeby utrzymać tendencję z ostatnich lat, która, jak wiemy, dała nam 3 medale Mistrzostw Polski.
5: Mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Pierwszy gwizdek w Białymstoku o 14:45.
1: No a punktualnie o 13:00 w RMF FM następne fakty. Zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Agnieszka Pietrzak, bardzo dziękujemy za fakty. A to jest sobotnie popołudnie w Radiu RMF 24. U nas w tej godzinie nowe informacje z trwającego rajdu Polski. Na miejscu są nasi ludzie. Powiemy również o najnowszym bilansie pożarów we Francji, ale będzie jeszcze więcej informacji, obiecuję. Krzysztof Urbaniak.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Słuchacie Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Lato to czas wypoczynku nad wodą, ale niestety także okres, w którym dochodzi do wielu tragicznych utonięć. W tym sezonie jest ich o 11% więcej niż w zeszłym roku o tej porze. O zasadach bezpiecznego wypoczynku nasza reporterka Martyna Czerwińska rozmawiała z Krzysztofem Czaplickim, instruktorem ratownictwa. Posłuchajmy.
1: Mamy szczyt sezonu, mnóstwo utonięć w całej Polsce, nawet kilkanaście dziennie. Jakie błędy zazwyczaj popełniamy? Dlaczego mimo apeli wciąż jest tyle ofiar wody?
2: Jak przeanalizujemy to wszystko, analizowaliśmy to bardzo długo, przez wiele lat, to najczęściej utonięcia są w piątek po południu, bo ktoś wraca z pracy i koniecznie musi się schłodzić, musi się napić, a potem skoczyć do wody, tak? I zaczyna się. Dalej nieodpowiednie traktowanie jednostek pływających, tak? Czyli nagrzani, wskakujemy do wody natychmiast, no i co? Naczynia włosowate się kurczą, krew natychmiast uderza w kierunku serca i mamy później takie konsekwencje.
1: Czyli najpierw oswajamy się z tą wodą i wchodzimy bardzo, bardzo powoli do wody.
2: Najpierw się oswajamy. Teraz mamy deski SUP. Deski SUP, które działają tak, jak kiedyś działały materace, czyli zawsze jako WOPR mówiliśmy ludziom, nie należy, mało tego, zgarnialiśmy ich z wody, odprowadziliśmy do brzegu, bo nagrzane ciało, które nagle wpada do wody, właśnie tak się zachowuje. Dzisiaj ludzie stoją na deskach SUP. Mamy przypadek ostatnio z jeziora Mietkowskiego pod Wrocławiem, gdzie właśnie ktoś bardzo nagrzany, mało tego, nie nakłada kamizelki, bo myśli, że jest świetny pływakiem. Deska SUP jest normalnym sprzętem pływającym. Należy nałożyć kamizelkę. Nie powinniśmy zapominać o przypięciu tego, co nas łączy z tą deską do nogi, bo później jak wpadamy, to zawsze do tej deski możemy dopłynąć, czy ją przyciągnąć. Jeśli nie założymy tej tak zwanej smyczy, no to deska odpływa, szczególnie przy dużym wietrze i mamy kłopoty, i tak było w kilku przypadkach. Także trzeba pamiętać, że z wodą zawsze trzeba się oswoić, że alkohol jest absolutnie przeciwnikiem kąpieli i wypoczynku nad wodą. No i tyle. I uczyć się pływać. Uczyć się pływać. Uczyć masowo dzieci pływać i uczyć o tym, jak korzystać bezpiecznie z wody.
1: No i chyba brawura. Młodzi ludzie na przykład organizują wyścigi na drugą stronę jeziora, stawu.
2: No tak, oczywiście. My też często tak w historii życiowego ratownictwa patrzyliśmy, jak ludzie zawsze starają się odpłynąć do brzegu lub na drugą stronę. Przecież można pływać wzdłuż brzegu. Taka sama odległość, albo jeszcze dłużej. Po co ryzykować? A jeśli już ryzykujemy, na ścianie widać u mnie, proszę, tam są takie pasy ratownicze, albo boiki SP, czyli słoneczny patrol, takie nazwaliśmy. Testowałem pierwszą, jaka była w kraju przywieziona w ogóle. Albo to są takie pływające teraz bojki, które możemy napompować. One naprawdę nie przeszkadzają w niczym, nie powodują oporu w wodzie. Natomiast zawsze można się chwycić, zawsze można odpocząć i przede wszystkim zawsze jest się widocznym dla otoczenia i dla motorowodniaków, którzy pływają, tak? Bo z daleka, jak płynie szybko skuter wodny czy motorówka, może nas nie zauważyć, tylko ciemna głowa nam wystaje z wody, chyba że moja, to już nie jest ciemna. Natomiast tak, widać właśnie bojkę i zawsze bezpiecznie można dotrzeć do brzegu.
1: W rzece są różnego rodzaju prądy, wiry, morze ma fale i też te prądy, które nas ściągają często do tyłu, a w jeziorze jest bezpiecznie, czy nie zupełnie?
2: To nigdy nie możemy powiedzieć, że w wodzie jest bezpiecznie. Woda to jest zupełnie inne środowisko, do którego my nie jesteśmy przystosowani. Dlatego musimy zawsze może dojść do zmęczenia organizmu, dojść do przykurczy. Przykurcze to są takie rzeczy, gdzie natychmiast zmniejsza nam się, kurczą nam się mięśnie. To jest bardzo bolesne. Jeśli sobie nie umiemy z tym poradzić, to jest to też przyczyna wypadków, które dalej prowadzą do utonięcia. Na kursach ratowniczych, naszych kursantów, czy na zajęciach, gdzie przestrzegamy przed pewnymi rzeczami, uczymy, jak wyjść z czegoś takiego. Natomiast jeśli to przychodzi niespodziewanie, no to może być też przyczyną utonięć. Także nie ma bezpiecznej wody. Bezpieczna jest wtedy, kiedy rozumnie i bezpiecznie z niej korzystamy. Ale najczęściej toniemy w ciszy. Toniemy w ciszy i ratownik może też nie zauważyć. Także jeśli jesteśmy z własną grupą, z własnymi dziećmi, to zawsze ich pilnujmy.
0: Z Krzysztofem Czaplickim, instruktorem ratownictwa, rozmawiała dziennikarka RMF FM Martyna Czerwińska. W Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Już za chwilę najnowsze wiadomości z Rajdu Polski.

0: W Radiu RMF 24 zaglądamy teraz na trasę 82. rajdu Polski. Od rana, jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24, nie brakowało emocji. Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM, obserwuje to, co dzieje się na trasie rajdu rozgrywanego w tym roku na Śląsku. Dzień dobry. Patryk, jeden z kierowców ze ścisłej czołówki już poza imprezą.
1: Tak, Dominik Striteski, Czech, zawodnik, który wczoraj wygrał odcinek kwalifikacyjny. Dzisiaj jechał jako pierwszy, no i na drugiej dzisiejszej próbie, czyli łącznie na trzecim odcinku specjalnym, bo przypomnę, wczoraj wieczorem pierwszy OS w centrum Katowic, później przejechali kierowcy jeden odcinek i na tym trzecim łącznie odcinku Striteski jako pierwszy ruszył na trasę i po niespełna minucie już z tej trasy wyleciał. To było takie mocne uderzenie przodem samochodu, bardziej tą jego prawą częścią, ale cały przód auta bardzo mocno zgnieciony, zniszczony. Był tam chyba też, przez chwilę chyba pojawił się też ogień, no bo jednak mocno rozgrzany silnik, to zderzenie bardzo mocne, ale załoga wyszła bez problemów z rajdówki. No te samochody są przygotowane do takich właśnie zdarzeń na drodze, także załoga okej, to jest ta informacja, która zawsze się pojawia w tego typu sytuacjach. Ale Striteski, no w tym momencie zajmował piąte miejsce w klasyfikacji generalnej, no liczył się tutaj w walce o te czołowe lokaty. Wygrał, tak jak mówiłem, ten odcinek kwalifikacyjny. No i bardzo wcześnie sobie ten dzień rywalizacji zakończył, bo tego auta nie da się szybko poskładać do kupy. To absolutnie niemożliwe. Natomiast w związku z tym wypadkiem nie udało się tego odcinka rozegrać. Pozostałe załogi po prostu nie mogły wjechać na trasę. Ten samochód też stał w takim miejscu, że nie dało się go w jakiś szybki sposób uprzątnąć, więc odcinek odwołany. To wszystko spowodowało, że kierowcy, którzy już czekali na starcie odcinka, musieli się wycofać, inną drogą przejechać na start kolejnej próby czasowej i to wszystko spowodowało, że harmonogram rajdu już nam się trochę przesunął, bo ponad pół godziny wszystko się dzisiaj opóźnia z tego powodu. Najważniejsze oczywiście, że czeska załoga w porządku, okay, bez szwanku, ale mamy też opóźnienie dziś na rajdzie.
0: A jak teraz wygląda sytuacja w generalce?
1: No, jest, myślę, ciekawie, bo te różnice są naprawdę niewielkie. Na tej ostatniej dzisiejszej próbie jak na razie, czyli czwarty odcinek, Teemu Suninen, aktualny lider Mistrzostw Europy, pojechał rzeczywiście no, bardzo dobrze. Wygrał ten odcinek specjalny i odebrał prowadzenie Jakubowi Matulce, który po pierwszym dzisiejszym odcinku wskoczył na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Teraz Matulka stracił do Suninena niespełna 5 sekund. W klasyfikacji generalnej Suninen na miejscu pierwszym, drugi właśnie Jakub Matulka 3,6 sekundy straty. Trzeci Andrea Mabellini, czyli Włoch, który tutaj jedzie Lancią. Lancia wróciła do tego rajdowego świata. Po raz pierwszy w naszym kraju możemy oglądać tę rajdówkę, także to też jest, wiem, dla kibiców nie lada gratka, żeby zobaczyć w akcji właśnie samochód Lancię. Pamiętamy w przeszłości
0: Lancia Delta Integrale.
1: Marek rajdowych przecież. No Lancia tak. Delta na przykład, taki model rajdowy pewnie kibice pamiętają gdzieś tam z końcówki lat 80-tych, 90-tych. Na czwartym miejscu Miko Marczyk. 7,1 sekundy straty. Straty. Także to też nie jest dużo. Ta czołówka na razie wyrównana i pod tym względem no, myślę, że druga część rajdowego dnia zapowiada się interesująco. Nieźle też jadą inni polscy kierowcy, bo Jarosław Szeja na razie jest siódmy, Kajetan Kajetanowicz na miejscu ósmym, także są gdzieś w tej czołówce i to myślę dobrze, bo chcemy oglądać szybkich polskich kierowców. No i też pytanie, ile oni sobie punktów pozbierają w tych Mistrzostwach Europy. Gdzieś pewnie trochę popsują szyki faworytom, bo w Mistrzostwach Europy często jest tak, że część kierowców to są ci, którzy jeżdżą we wszystkich rundach, a niektórzy lokalni kierowcy pojawiają się tylko na tej swojej krajowej rundzie i trochę w tej sytuacji mieszają w klasyfikacji generalnej sezonu, bo jakieś punkty tam sobie zdobywają. Także na razie, jeśli chodzi o Polaków, cztery polskie załogi w top 8, no to myślę, że to jest całkiem przyjemny rezultat.
0: Oby tak dalej. Teraz rajdowcy wracają do Chorzowa?
1: Tak, no troszkę im ten powrót zajmie oczywiście, ale tak, teraz powrót do strefy serwisowej, to część dnia przewidziana dla mechaników, którzy mogą trochę te samochody naprawić, trochę zmienić ustawienia. To będzie pół godziny, więc to nie jest jakoś bardzo dużo czasu. To jest też ten moment dla kierowców, żeby zjeść jakiś szybki posiłek i jeszcze też no, pogadać, przegadać ze sobą jakieś taktykę jazdy, strategię jazdy na drugą część dnia, więc to rzeczywiście czasu nie będzie zbyt dużo, trzeba go dobrze wykorzystać, każdą minutę, szczególnie mechanicy. No i później wyjazd na drugą pętlę. Ponownie trzy odcinki specjalne przejadą kierowcy. Miejmy nadzieję, że już bez problemów. Szczególnie myślę o kibicach zgromadzonych na odcinku specjalnym Ochaby. To jest ten odcinek, na którym rozbił się Striteski i który ostatecznie nie przejechała go żadna załoga od początku do końca. Więc tam kibice, którzy czekają od rana, no to niestety za dużo na razie się nie naoglądali. Więc miejmy nadzieję, że po południu będzie trochę lepiej. Wieczorem ten dzień zakończy z kolei taki super OS rozgrywany w okolicach Stadionu Śląskiego. To ma być już taka bardziej widowiskowa próba, ale ale to też nie jest tak, że to tylko widowisko. Tutaj, jeżeli będziemy się cieli na żyletki o dziesiąte części sekundy, to każdy kierowca też będzie chciał się dobrze pokazać, a też zdarzają się takie sytuacje, w których na takim wydawałoby się widowiskowym odcinku można popełnić błąd, rozbić samochód, urwać koło, stracić gdzieś jakiś czas, który potem zadecyduje o końcowym odcinku, o końcowym rezultacie. Natomiast trudno na razie mówić, o której godzinie rozpoczną się poszczególne odcinki specjalne. Na pewno będziemy musieli jakoś tutaj zmierzyć się z tym opóźnieniem, które już nam towarzyszy, więc pewnie dość długi dzień rajdowy jeszcze nas tutaj na Śląsku czeka.
0: Z trasy Rajdu Polski Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM, bardzo dziękujemy. A w Radiu RMF 24 jak zawsze mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Radio RMF24. Znakomita muzyka i jeszcze więcej informacji. Teraz wracamy do Szczecina. Tam mieszkańcy obejrzeli premierowy pokaz nowego oświetlenia Zamku Książąt Pomorskich. Budynek zyskał 300 lamp, które pozwolą na podświetlenie go podczas różnych miejskich imprez, na przykład na biało-czerwono, niebiesko, albo w kolorach Szczecina, czyli biało-zielono-niebiesko. Pokaz przyciągnął setki Szczecina, no ale niektórzy byli mocno rozczarowani.
1: Może będzie ciekawiej na nocnym Szczecinie.
2: Który kolor najlepszy?
1: Wydaje mi się, że chyba właśnie te połączenie, co widzimy, to jest zielono-niebieskie. Ładny gradient przychodzi. Kojarzy się z autobusami trochę.
2: Podobała się Państwu iluminacja?
3: Powiem tak, liczyliśmy na dużo więcej niż laserie jakieś coś. No, powiem szczerze, tak, no, słabe to było. Wydaje mi się, że jak na taki budynek, to mogli się postarać bardziej.
4: Cztery kolory tylko było, na coś innego liczyłam. Na coś wow takiego.
5: W mojej ocenie podstawa jak najbardziej dobra, ale wydaje mi się, że powinni dopracować szczegóły.
4: Miałam wyobrażenie zupełnie inne.
5: Trwało to krótko, niezbyt intensywnie, ale nie załamujmy się, może będzie lepiej. A któryś kolor najładniejszy?
4: W mojej ocenie najładniejszy kolor zielony, kolor nadziei. A mój granatowy, ten niebieski był przepiękny. Każda inwestycja, która się robi w Szczecinie, to jest no, fajne i ciekawe. No i dla nas, dla mieszkańców też jest coś nowego, nie?
2: Ludzie będą jeździć trasą tutaj zamkową, to będzie fajnie to wyglądać chyba.
6: Na pewno będzie robiło wrażenie.
7: Samochodem się będzie jechało, będzie bardzo ładnie widać.
0: Usłyszała na zamkowych tarasach szczecińska reporterka RMF FM Anna Pałamar. Kolejny pokaz dziś o 22, a już teraz do godziny 18 można bezpłatnie zwiedzać zamkowe wystawy. Na najmłodszych przez cały dzień czekają gry z historią w roli głównej. Radio RMF 24, już za chwilę najnowsze doniesienia z Francji. Tam trwa walka z gigantycznym pożarem w okolicach Bordeaux. Połączymy się z naszym paryskim korespondentem.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla Was w Radiu RMF 24. Strażacy walczą we Francji z największą falą pożarów w najnowszej historii tego kraju. Według tamtejszego rządu w różnych regionach spłonęło już blisko 100 tysięcy hektarów. W rejonie Bordeaux ewakuowano już ponad 200 tysięcy osób. Łączymy się z naszym korespondentem we Francji, Markiem Gładyszem. Dzień dobry, Marku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Marku, najgorsza sytuacja panuje w tej chwili właśnie w okolicach Bordeaux. Co konkretnie tam się dzieje?
1: Trwają cały czas ewakuacje części mieszkańców, między innymi wczasowiczów z okolicznych kempingów. Wiele kempingów, z których ewakuowano wcześniej wczasowiczów, spłonęło. Olbrzymie płomienie ciągle rozprzestrzeniają się w stronę Bordeaux. Szef francuskiego MSW Laurent Nunez ogłosił, że stworzono na wszelki wypadek, cytuję, bezludną strefę na terenach, które znajdują się pomiędzy płomieniami i miastem Bordeaux, to znaczy prewencyjnie ewakuowano stamtąd mieszkańców. Policja i armia zajmują się tam ochroną opuszczonych domów i siedzib przedsiębiorstw przed ewentualnymi szabrownikami. Minister spraw wewnętrznych zapewnia, że płomienie nie zagrażają bezpośrednio Bordeaux, choć znajduje się to miasto w odległości zaledwie około 30 kilometrów od płomieni. W mieście tym, przypomnijmy, mieszka prawie milion osób. Minister zapewnił, że strażacy i armia zrobią wszystko, by chronić to miasto przed żywiołem.
0: Marku, wszystko to dzieje się niedaleko granicy z Hiszpanią, która również walczy z gigantyczną falą pożarów.
1: Jak najbardziej, to prawda, premier Pedro Sanchez ostrzegł, że Hiszpanie czekają teraz trudne godziny z powodu możliwych zmian kierunku i siły wiatru, które sprzyjają rozprzestrzenianiu się właśnie fali pożarów. Sanchez dodał, że Włochy i Grecja wysłały pomoc do walki z żywiołem, pomoc zadeklarowała również Polska. Gigantyczne płomienie rozprzestrzeniają się w kierunku Madrytu, ewakuowano blisko 70 tysięcy osób.
0: Z Francji nasz korespondent Marek Gładysz. Marku, bardzo dziękujemy. Spokojnego popołudnia.
1: Dziękuję wzajemnie.
0: A wysłuchacie Radia RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty o 13.00.

0: 24.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Wracamy do studia Faktów RMF FM. To już 13 w studiu Faktów przy mikrofonie Agnieszka Pietrzak.
1: Ceny paliw niżej. Rządzący szukają pieniędzy na sfinansowanie programu. Ukraina odpowiada na nocne rosyjskie ataki. Później w Faktach zawrotną prędkością popędzimy na rajd Polski. Koniec dla kontrastu.
2: Spokój, cisza, zieleń.
1: Dajcie się zaprosić w Bieszczady. Najpierw jednak informacja drogowa. Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A8 na wysokości Wrocławia. Cztery auta zderzyły się między węzłami Południe i Zachód na jezdni w kierunku Kudowy i zablokowany jest prawy pas jezdni. Rząd został zmuszony do poszukania nowego źródła finansowania na obniżkę cen paliw, twierdzą politycy koalicji rządzącej. To po wczorajszym wecie prezydenta. Przypomnijmy, Karol Nawrocki skierował ustawę o nadzwyczajnych zysków firm paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. Prawo nie działa wstecz, mówił prezydent.
3: Podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca.
1: Co dalej? Na linii teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Witam cię, Kacprze. Ewentualny powrót do obniżki cen na stacjach paliw w Polsce stoi znów pod znakiem zapytania.
4: Jak słyszę od polityków koalicji rządzącej, jeśli sytuacja będzie dramatyczna, mimo decyzji prezydenta, rząd ma znaleźć pieniądze na obniżkę paliw.
5: Prezydent pokazuje kolejny raz, że nie kieruje się jakimiś racjonalnymi przesłankami i slogan po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy jest tylko sloganem wyborczym i tutaj w żaden sposób o interesie obywateli nie myśli.
4: Tak twierdzi posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic, z kolei Szymon Stachowiak z kancelarii prezydenta podkreśla, że rząd znalazł sobie wymówkę do niewprowadzania kolejnych obniżek, tłumacząc jednocześnie, dlaczego Karol Nawrocki nie podpisał ustawy.
6: Obciążanie jakichkolwiek podmiotów gospodarczych wstecz podważa elementarną zasadę zaufania przedsiębiorcy względem państwa polskiego. Więc tutaj absolutnie ja wiem, że pan minister Domański zawsze będzie miał wytłumaczenie, albo to był zły rząd PiSu, albo to był zły prezydent.
4: Nieoficjalnie mówi się, że ewentualny powrót do programu CPN byłby możliwy w przypadku cen powyżej 10 zł za litr paliwa.
7: Śledzimy fakty.
1: Ukraina uderza w cele w głębi Rosji. Pod ostrzałem znalazły się m.in. fabryka sprzętu wojskowego w Kirowie, a także rafineria naftowa w Tiumeniu na Syberii. Wołodymyr Zełenski ataki nazywa dalekobieżnymi sankcjami i odpowiedzią na wcześniejsze rosyjskie uderzenia. Ukraiński prezydent w mediach społecznościowych podzielił się nagraniami, na których widać eksplozje i rosyjskie zakłady w ogniu. Przypomnę, w nocy zmasowany atak na Ukrainę przeprowadzili Rosjanie. Jak mówiliśmy w Faktach, pociski spadły na Sumy i Zaporoże. Temu Suninem, liderem 82. rajdu Polski, Finn wygrał 4. odcinek specjalny i awansował na pierwsze miejsce. Wiceliderem jest Jakub Matulka, a 3. miejsce zajmuje Mikołaj Marczyk. Teraz rajdowe załogi wracają do Chorzowa. W strefie serwisowej rajdówkami niebawem zajmą się mechanicy. Na całej trasie rajdu obecni są oczywiście kibice. Wyznaczono dla nich specjalne strefy przy rajdowych odcinkach, skąd mogą bezpiecznie obserwować zmagania kierowców.
8: Pojadą jak? Stamtąd?
9: Z góry na dół, tutaj aż potem taką rundkę. Na dole tam będzie potem meta.
8: Zapach benzyny, ryk silnika, prędkość. Co się liczy najbardziej?
10: Ryk silnika chyba. I ta prędkość, i emocje po prostu, kibicowanie.
11: Zapach. To, co każdy kibic rajdowy uwielbia, zapach rajdowego paliwa i przypalonych delikatnie klocków hamulcowych.
9: Wszystko się kumuluje do tych emocji, że warto tu być, warto tu przyjechać.
1: Z kibicami na rajdzie Polski rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. 17 stopni, słońce od czasu do czasu pojawiające się zza chmur. To takie teraz warunki są w Ustrzykach Górnych. Z pogody tłumnie korzystają turyści, którzy postanowili wyruszyć na szlaki.
12: My idziemy na Ternicę. Po prostu w taką piękną pogodę trzeba wejść na górę.
13: Można sobie spokojnie pooddychać, pocieszyć się piękną pogodą, widokami i głowa odpoczywa.
14: W Bieszczadach jestem drugi raz, ale no takie inne są. Faktycznie tak spokój, ładnie, fajnie.
15: Na co urzeka w Bieszczadach?
14: Spokój, cisza, ta zieleń.
13: Latem, jesienią, wiosną jest zawsze pięknie.
16: W Bieszczadach jestem pierwszy raz, ale polecam w zespole jakimś wychodzić na górę, bo naprawdę, jeżeli jest ekipa, to nieważne, czy idziemy pierwszy raz, czy któryś z kolei, ładujemy pozytywnie baterie.
1: Z turystami przy szlaku na Ternicę rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Radio RMF 24.
17: I takie są fakty w RMF FM. A teraz słuchajcie uważnie, bo przyszedł czas na nowy program w stylu Krychowiaka. Ja się nazywam Grzegorz Krychowiak i co tydzień będę tutaj rozmawiał z absolutnymi ikonami. Tak właśnie wymyśliłem sobie ten program, że wpadają do mnie osoby, które uwielbiamy. A ja próbuję dla was sprawdzić dlaczego. Dzisiaj w programie Jan Błachowicz, mistrz w mieszanych sztukach walki.

0: Gościem w stylu Krychowiaka dzisiaj jest Jan Błachowicz. Cześć Janek.
1: Cześć, witam, dzień dobry, ale wiesz co, w twoim stylu to troszeczkę mi brakuje do twojego stylu.
0: Czyli...
1: Ale nie wiedziałem, że twoja audycja, twój podcast tak się będzie nazywał.
0: Ale ty w ogóle wiesz, co ja robiłem wcześniej?
1: Grałeś w piłkę,
0: no bo to jest, wiesz, niektórzy myślą.
1: Tylko kto nie grał w Polsce w piłkę, powiedz.
0: Interesowałeś się piłką?
1: Za dzieciaka, Romario. Mówi ci to coś?
0: Pewnie, że tak. Chociaż wiesz co, nie widziałem żadnego meczu Romario.
1: Nie? Ja dużo.
0: A powiedz mi jedną rzecz, piłkarze to panienki?
1: Chodzą takie opinie.
0: Co to znaczy? Mnie twoja opinia interesuje.
1: Wiesz co, no... Za dużo symulujecie czasami.
0: Tak?
1: Czasami, ja wiem, że to jest część gry i tak się robi, ale te symulki niektóre są aż zbyt.
0: Zbyt?
1: Za bardzo, nie?
0: Są zawodnicy, że to przeszkadza, a w twoim sporcie nie można jakoś to wykorzystać, w sensie, że masz, coś się źle czujesz.
1: Wiesz, masz... Na pewno się znajdzie ktoś, kto wykorzysta jakąś, wiesz, okazję i są takie, że też przysymulują. Dostanie, wiesz, gdzieś tam nielegalny cios na głowę i widać, że ten cios był... Nie taki mocny, jak on symuluje, a on tak symuluje, że wiesz, jest przerywany. A na przykład to jest taka sytuacja, że dostajesz bęcki, no nie?
0: No.
1: Przegrywasz walkę.
0: No.
1: No i dostajesz nielegalny cios. Wiesz, że przegrywasz walkę, no i teraz symulkę zrobisz, tak? Walka jest, albo jest no contest, albo jeszcze dyskwalifikacja tamtego gościa i ty wygrywasz walkę. Więc też się zdarza, ale bardzo, bardzo, bardzo rzadko. I najczęściej już taki zawodnik potem, no raczej ciężko mu jest odzyskać, że tak powiem, honor.
0: Szacunek,
1: no nie?
0: A nie miałeś takiego doświadczenia, że...
1: No ja nie, mi się nie zdarzyło.
0: Nie wykorzystałeś tego?
1: Nie. Ja mi by BHP też nie pozwoliło przysymulować, że coś jest nie tak. Ja wolę, wiesz, przegrać i wziąć to na klatę niż symulować.
0: Bo ja na przykład, mamy nawet, trenerzy czasem mówią, że jak coś nie idzie, to połóż się, przetrzymaj, wiesz, spędź na boisko 30, na połóż się 30 sekund, niech fizjoterapeuta wbiegnie, żeby po prostu ten trudniejszy okres przetrwać jakoś.
1: No taką macie taktykę. No u nas zdarza się, ale bardzo, bardzo rzadko.
0: Krwawi moje serce, jaką my mamy trudną, ciężką reputację. Bo wiesz, ja cieszę się, że tutaj jestem, bo to jest dla mnie nowe doświadczenie, siedzenie zupełnie po drugim stole, po drugiej stronie stołu. I jeszcze naprawdę jestem podekscytowany, że mogę rozmawiać z innym sportowcem i podzielić się doświadczeniami. I to jest właśnie w stylu Krychowiaka. Zostańcie z nami.
2: Tu Radio RMF 24.

0: I znowu jesteśmy. Wraca w stylu Krychowiaka. Przed wami kolejna porcja dobrej rozmowy.
1: Jak się staje zawodnikiem? W sensie, no bo wiesz, ja jestem zawodnikiem, bo grałem piłkarzem, bo grałem w piłkę. No i to jest bardzo łatwe. A bo, jak się do tego...
2: Bo się bijesz.
1: No właśnie.
2: Nie siebie, tylko kogoś.
1: No właśnie, znaczy, ale jak to wygląda to dzieciństwo? W sensie, no rozumiesz, co chodzi? Mówiłeś, że często biłeś się za kościołem.
2: Za kościołem.
1: Dlatego chciałeś być księdzem? To był kościół?
2: coś w tym jest. Nie, bycie księdzem to był taki krótki epizod w moim życiu, szybko mi przeszło. Ale tak, no u nas była szkoła, która cały czas jest, ta szkoła jest. Często tam, jak jestem w Cieszynie, to sobie idę zobaczyć te okolice. I jest zaraz po drugiej stronie jest kościół i za tym kościołem teraz jest pięknie, ładnie.
1: To się było inaczej, wiadomo.
2: Jest park taki piękny zrobiony, można usiąść na ławeczce, pocilować. Wtedy tam były chaszcze, krzaki, wiesz. No takie... No i tam się działy te nasze historie. I to nie tylko, że ja, tam się, wiesz, wszyscy. To cała szkoła, no tak tydzień bez walki, to tak? Nieudany tydzień w szkole. Ale... No nie. I nie, że tylko ja, tylko to tak cały czas kto inny.
1: A jakie miałeś statystyki? Liczyłeś sobie w domu?
2: Nie, chyba tego nie.
1: No jak nie liczyłeś, no nie przesadzaj.
2: Nie.
1: No przecież jak wracałeś na drugi dzień, jakoś tam oklepałeś, tak to było przecież co?
2: Ale na pewno dodatnie.
1: Dodatnie?
2: Dodatnie, tak.
1: A było takich grajków, do których w ogóle nie chciałeś podchodzić?
2: Stąd to było na zasadzie, no jak...
1: Czy to psycha, że ja ci pokażę, co?
2: Psycha głównie, ale to też było tak, no jakbyś młodszy, no to wiadomo, że z tymi starszymi to...
1: Nie ten?
2: No to tak, kurde, lipa, nie? Ale zdarzało się, ale jakbyś mi starszy, no to już...
1: A to nie jest tak, że jak weźmiesz starszego i mu pokażesz, to...
2: No to jest fajnie, nie?
1: Na drugi dzień przychodzisz w garniturze?
2: No coś w tym stylu.
1: Tak? Ale to cię motywowało wtedy?
2: Czy mnie to motywowało? Nie wiem, no jakby to był taki, dawało jakąś tam, nie wiem, to może dziwnie zabrzmi, nie, ale satysfakcję
1: zwycięstwa? No,
2: zwycięstwa, rywalizację, zwycięstwa. Tam się nigdy, też trzeba zaznaczyć, tam się nigdy nikomu jakaś straszna krzywda nie stała. Nikt nie był połamany, nikt nie był jakiś, wiesz, rozbijany bardzo, nie?
1: Ale to jak to, mógłbyś opowiedzieć jakąś taką historię, jak to wyglądało, że sobie siedzisz tu, gadasz z kumplem wiem, jest... i ktoś na ciebie źle spojrzał, a ty... Kościół.
2: No jakoś tak było, mniej więcej. Masz problem? Mam. No to albo kościół, albo jeszcze była szatnia. Jak była zima, deszcz padał, no to w szatnie.
1: Jak dochodzi do problemu takiego, że mówisz...
2: No, słuchaj, no warunki atmosferyczne, no to wiesz, jak mogłeś, na hali, nasza hala była wtedy szatnią.
1: Nie, no ale rozumiesz, o co chodzi, no kurczę. Ktoś na ciebie... Masz problem? Dawaj, mamy problem, to idziemy.
2: No i wystarczyło. No.
1: Tak?
2: Tak. Czasami, wiesz, czasami to trwało 3 dni, że ktoś miał problem. Wiesz,
1: aha, no wiadomo, to jest tylko taki
2: finał. Czasami było, wiesz, szybka.
1: Ale jak się kończyły, w sensie, co, ktoś myślał, cios i koniec, czy...
2: No, wiesz, nie, no, albo był cios i koniec, albo ktoś mówi, mam dość i po prostu. No nie było jakieś hamowy kopania na ziemi, wiesz, i tak dalej. Myśmy mieli jakieś tam zasady, takie, wiesz, w miarę honorowe.
1: Ciekawie, co to jest, nie?
2: No tak właśnie, cały czas z tymi kartkami się bawisz.
1: Jakbyśmy byli w Stanach Zjednoczonych, to może bym tak specjalnie zrobił, że tu te kartki są, a tam nic nie ma. I ciekawe, co wtedy gość myśli. Nie, ale tak daleko się nie posunąłem. Ale...
2: No i wiesz, bo tam dalej, co mi motywuje? No wiesz, no to gdzieś tam to właśnie to towarzystwo, że się urodziłem w takim miejscu, że wszyscy się jarali, bo wtedy te Bruce Lee, to się wszystko u nas pojawiło, te kasety w VHS-ie, każdy chciał, wiesz, obejrzeć Van Damme'a, Bruce'ego, gdzieś tam Tysona jeszcze, wiesz, pamiętam, też się oglądało. I każdy się tym jarał, no i każdy...
1: Kto był twoim takim idolem z dzieciństwa?
2: Takim chyba największym to chyba Schwarzenegger.
1: Tak?
2: No.
1: Ale zupełnie inna bajka.
2: No wiem, ale nie wiem, jakoś tak się zawsze...
1: No bo on był tym jednym z pierwszych takich, którzy zaczęli to wszystko.
2: Wiesz co, te filmy akcji z nim, on się może nie był, wiesz, nie robił obrotówek sali i tak dalej, ale wiesz, wielki chłop.
1: Po filmach akcji, czy po tym, jak był kulturystą?
2: To czy ja go poznałem jako aktora.
1: Aktora,
2: potem dopiero wiedziałem, że był kulturystą i tak dalej.
1: No to nie było tak popularne.
2: No u nas nie.
1: Wtedy?
2: Wtedy nie.
0: Na moment się zatrzymujemy, ale to nie wszystko na dzisiaj. Wrócimy jeszcze do rozmowy w stylu Krychowiaka w radiu RMF 24.
3: Radio RMF 24.

0: To cały czas Grzegorz Krychowiak i mój gość Jan Błachowicz. Lecimy.
1: A powiedz mi, ty poznałeś swoją żonę?
2: Żonę? Narzeczoną.
1: Narzeczoną?
2: Narzeczoną. Na gali MMA.
1: Tak?
2: Tak, na KSW.
1: A czekaj mnie. Ale czemu narzeczoną? Ja znam tą anegdotę, powiedz mi.
2: Słuchaj, no nie wiesz.
1: Opowiedz mi, jak to wszystko, czemu nie jest twoją żoną?
2: Prawie była. Ale nasz,
1: uciekła z kościoła?
2: Nie, nasz plan jakby zawarcia w Las Vegas, który miał być w związku. No, jakby
1: ale poprosiłeś ją o rękę w Polsce, tak?
2: Tak, no okay. Nie, przepraszam, w Nowym Jorku.
1: Bo
2: ja wiedziałem, że Nowy Jork to było zawsze jej marzenie, żeby pojechać, zobaczyć. No ja spełniłem jej to marzenie i stwierdziłem, że tam będzie najlepsza opcja, żeby się oświadczyć.
1: Które, na którym miejscu?
2: Wiesz, na tym, Empire.
1: Empire, ta u góry?
2: Na samej górze, tak.
1: Tak.
2: Ale byłem obstrany.
1: Mój brat, nic ja byłem... Ale opowiedz mi o tym, bo ja widziałem mojego brata, jak się oświadcza. I to naprawdę trzeba...
2: No.
1: Co? Presja jest. Ale jest, opowiedz mi o tym, słuchaj.
2: No, jakby byliśmy tam z przyjaciółmi, oni już wiedzieli, nie? Tylko Dorota nie wiedziała. Ja nic nie gadałem cały dzień.
1: Byłem... A była kamera tam?
2: Jest nagrane, ale ja się wstydzę to oglądać w ogóle, nie? Ja się czułem jak w podstawówce, w trzeciej klasie, no nie?
1: Ale to jest słodkie.
2: Tak?
1: Znaczy, no myślę, będzie tak.
2: Jeszcze najlepsze
1: jest to, niejedna kobieta powiedziała, że to jest słodkie.
2: Że kupiłem pierścionek, który się był za duży i w ogóle się nie spodobał. Po powrocie w Polsce musieliśmy go wymienić.
1: Ale powiedz, czekaj. Ale miała ten hamulec, żeby nie powiedzieć to od razu. Tak powiedziała, proszę cię.
2: No nie, powiedziała tak, wzięła pierścionek, ale nałożyła i tak później było...
1: Spadł, tak? Ale dobrze, że z budynku spadł.
2: Dobrze, nie na dół, nie?
1: Nie na dół? Ale opowiedz mi dokładnie o tej sytuacji, to jest...
2: No wiesz, no wjeżdżamy na tą górę, ona nie wiedziała, co się dzieje, bo wiesz, ja nic nie gadam. Ci siedzą tak cicho wszyscy, tak wiesz, trzymają sekret, a wiedzą. Koleżanka już z telefonem odpalonym, żeby wszystko nagrywać, o całego. Nie wiedziała, o co chodzi, ja byłem tak obstrany. No wjechaliśmy na tą górę, ja szczerze to ja nie pamiętam, nie? Za bardzo.
1: Aż tak?
2: Aż tak, no nie?
1: To były takie emocje?
2: No. Znam ją tyle lat, a tak się, wiesz, obstrany.
1: Ale kolanko było chyba.
2: No tak przycupnąłem, no nie?
1: Tak, tak między...
2: Przycupnąłem, ale ważne, że powiedziała tak. No i ale finalnie...
1: A było dużo ludzi? Bo to też troszeczkę
2: było,
1: wpływa.
2: Było. To czy nie wiem, czy dużo, bo mówię, dla mnie to jest tak jak przez mgłę, nie? Przez to wszystko, co się działo. Ale wiem, że było. I wiem, że ochroniarz na mnie tak... To pamiętam jak nic, że tam taki ochroniarz był i on na mnie tak dziwnie patrzył, jakbym miał coś, odwalić, no nie?
1: Aha, źle się pociłeś się czerwona, no tak, aż taka przesada?
2: Że tak mi się wydaje, nie? Że
1: on, a miałeś brodę wtedy?
2: No może nie taką jak teraz, ale trochę mniejszą.
1: A, drobniejszą, to wiesz.
2: No, i może widział w moich oczach przerażenie i myślał, że nie wiem,
1: że
2: będę
1: zrobić?
2: Chciał zrzucić kogoś albo skoczyć, nie wiem.
1: Długo czekałeś wtedy na miejscu? W sensie na moment, bo to jest takie, wiesz...
2: No wiesz, cały tą drogę, pamiętam tą windę, jak jedziemy na górę, wiesz, całe to przejście, kupienie biletu, przejście tam przez te bramki i tak dalej. Kurde, no. Dla mnie to wieczność trwało, no nie?
1: Tak.
2: No ale finalnie się udało.
1: Ale oglądałeś ten filmik na kiedyś?
2: Tak, wiesz, tak na szybko, tak.
1: Na szybko?
2: Tak, parę sekund, ale... do przodu, co.
1: Przeszkadza ci to?
2: Dziwne, no nie.
1: Dziwne?
2: Dziwne, no.
1: No ale to jest, wiesz, to są takie momenty, w których, wiesz, mężczyzna nie jest przyzwyczajony.
2: No nie. Jeszcze raz to robiłem.
1: A no rzeczywiście, wydawało się oczywiste, ale żyjemy w takim czasie, że nigdy nie wiadomo.
2: No, nigdy nie wiadomo, no Andrzej pierwszy ustali, no ale finalnie dalej jesteśmy narzeczeństwem, bo mieliśmy zaplanowane, że,
1: no,
2: że ślub będzie w Vegas, no nie? Tak sobie wymyśliliśmy, Vegas, impreza, nie wiadomo kiedy, na bani idziemy, dobra, teraz idziemy.
1: Że budzisz się, małpa jest w pokoju, w hotelu, no, tak jak ten film klasyczny.
2: No tak, no i tak się zaczęło.
1: No
2: zaczęło się tylko, że jak już stwierdziliśmy, dobra, to idziemy do tej kapliczki, którą gdzieś tam znaleźliśmy i to finalnie nie doszliśmy do niej.
1: Ale czemu nie doszliście?
2: No bo wiesz, to już jest, to teraz są dwie historie, no nie?
1: Twoja i jej,
2: nie? Bo miało być po prostu z marszu idziemy, ja się muszę przygotować, no jak, no miało być...
1: To jest moja.
2: No. I mojego kolei tak samo, on miał ten sam plan, no nie? I to było obgadane jakby wcześniej, to było ustalone.
1: Ale czemu, twój kolega też chciał wziąć ślub wtedy?
2: Tak, nie ze mną i nie z moją, to tylko ze swoją kobietą.
1: A ze swoją, pary były, tak?
2: Tak.
1: No i to jest wasza wersja.
2: To jest nasza wersja.
1: Że nie były gotowe.
2: A ich wersja jest taka, że one to sobie inaczej wyobrażały, że to tak nie miało. Gdzie to wcześniej ustalaliśmy, nie?
1: Czyli jak sobie wyobrażały wcześniej?
2: No wiesz, że przyjdziemy nie wiem...
1: Z kwiatami?
2: Z kwiatami, wejdziemy.
1: Jakoś...
2: Tak, wiesz, zbyt oficjalnie, nie?
1: Dziwnie to się łączy z Las Vegas, kwiaty, romantyzm.
2: jesteś po mojej stronie, że moja wersja jest bardziej wiarygodna.
1: Znaczy, powiem ci, ja zawsze wolałbym usłyszeć drugą wersję, bo wiesz, ale wiesz co? Ja jestem z tobą.
2: Dzięki.
1: Ja nie rozumiem.
2: Szanuję.
1: Ja jestem z tobą. Ja,
2: nie doszło do dzisiaj i tak. No ale słuchaj, za niedługo znowu będę Vegas, więc...
1: Ale czekaj, ale to była pierwsza próba i było jeszcze kilka...
2: Potem była chyba jeszcze jedna, ale to już było takie... Wtedy już nie było żadnego planowania, tylko czasu najnormalniej w świecie braku. Bo byliśmy na takim mega szybkim wypadzie. No. Powiedzmy na... Dziwnie dobrze, szybki wypad do Vegas, nie? Z Polski.
1: No jak to... Czy dwie próby były?
2: Dwie próby i na tym się skończyło. No, także do 3 razy sztuka.
1: Aha, czyli teraz trzeba przemyśleć, tak?
2: No słuchaj, no znowu będę Vegas za niedługo, więc...
1: A to może czemu to ma być Vegas? Może Vegas.
2: Bo nie wiem, jak sobie wkręciłem, że to ma być Vegas, to ma to być Vegas.
1: Ale to potem obejrzymy tego filmu, czy jakoś tak...
2: A już nie pamiętam, jaki był bodziec. Wiesz co, nie, chyba to, że to Vegas takie od zawsze jest jakieś bliskie nam, no nie? Dużo tak? rzeczy się tam wydarzyło, dużo...
1: Tam walczyłeś wielokrotnie?
2: Bardzo dużo, no. Chyba najwięcej, jeśli chodzi o taką zagraniczną karierę.
1: A czekaj.
2: Jakby Vegas to jest chyba miejsce, w którym byłem najwięcej razy gdzieś za granicą, no nie?
1: Tak?
2: Ja się tam czuję jak w domu, można powiedzieć. Wiem, gdzie sobie iść do sklepu, wiem, gdzie kupić sobie żarcie, do jakiej knajpy jechać i tak dalej.
0: A teraz odpowiedni moment na muzykę. Najlepszą muzykę. Dajcie głośniej.

0: No to wracamy w stylu Krychowiaka. Ze mną Jan Błachowicz, mistrz w mieszanych sztukach walki. A powiedz mi, dzisiaj chodzi Karol Nawrocki do klatki. Kto by wygrał?
1: No wiadomo, że ja, no, ale podoba mi się, wiesz, jak tarczę widziałem, jak robił, tak, wiesz, coś, co jest dobrze, nie?
0: Ale wspominałeś o walkach charytatywnych.
1: No.
0: Widziałbyś się?
1: No dlaczego, nie? Wiesz, zawsze można zrobić.
0: Z Karolem Nawrockim naprzeciwko?
1: No jeżeli pan prezydent wyrazi zgodę, jestem gotów.
0: Ale powiedz mi, jeszcze raz, dobra, okej. Okay. On tam pewnie...
1: Na wątróbkę.
0: Przychodzi prezydent, to miejsce...
1: A nie zawalczyłbyś z prezydentem, wiesz? Czy go lubisz, czy go nie lubisz, czy to jest twoja...
0: Nie, to jest polityka, nie znamy.
1: Idziesz, znaczy, walczysz z prezydentem, no nie?
0: Znaczy, ja wiesz, ja zagrał w piłkę, bym z prezydentem. Czy bym powalczył? Nie wiem, ale powiedz, no, jest sytuacja, okej?
1: Okay? To ci zostanie do końca i zawsze. Ty, no, walczył sobie z prezydentem.
0: To genialne jest.
1: Ile pewnie, ludzi można tak powiedzieć na świecie?
0: No pewnie nikt.
1: Pewnie nie jest ten... ten prezydent z Czeczenii, Kadyrow.
0: A ty tam walczyłeś?
1: Ja w Rosji walczyłem, on siedział na trybunach.
0: Ja... Czekaj. Przedstaw mi to, jak walczysz i masz to, tego pana obok. Czy to nie jest presja, obawy? Co,
1: nie, bo ja nie wiedziałem, że on tam jest do momentu ogłoszenia wyniku. W sensie, ja walczyłem, wygrałem, to było pod... UFC organizował w Moskwie galę i... ja wygrałem swoją walkę, no już tam się cieszymy z trenerami, wiadomo, gadamy i trener mówi: prezydent. Mówi, jaki prezydent? Myślę, że Putin siedzi, tak patrzę. No nie, Kadyrow sobie siedzi, no nie? A? I wiesz, tak machnął, wie.
0: Tak? Potwierdził, tak?
1: Potwierdził. No nie, potem tam się pytałem, podobno całe trzy pierwsze rzędy były jakby jego, no nie? Jego ludźmi obstawione.
0: Ale to nie są takie obawy, że to się może źle skończyć tam? W sensie, że... wyobraź sobie sytuację, jak on wchodzi do szatni i mówi: Janek, lepiej, żebyś dzisiaj przegrał. Wiesz co to jest?
1: No to chyba bym musiał przegrać, nie?
0: To jest...
1: No, ale nie, no nie na, nie na, nie na... Myślę, żeby się to na UFC by sobie tak nie...
0: Tak, na tym poziomie
1: nie
0: już.
1: Nie na tym poziomie, nie? Chociaż podobno ostatnio była taka historia, nie? Że nawet FBI się tym zajęło, że Maherka się tam zabawiła w jakąś walkę tam mniej istotną na gali, na karcie.
0: A powiedz mi, wracając do tego prezydenta. No, przyjeżdża prezydent. Ja ostatnio byłem na meczu, miałem przyjemność oglądania obok niego.
1: Wczoraj?
0: No... Nie wiem, kiedy zostanie wypuszczony ten podcast.
1: Tak.
0: Ostatnio. Ale słuchaj, wyobraź sobie, że tam, wiesz, przychodzi on, z nim 30-40 osób, ochroniarzy, którzy pewnie... Kurczę, ja też bym tam sprawdził Janka, nie? I oni ci mówią: Janek, spokojnie, wiesz. I wychodzisz tak nagle i bam, dostajesz od pana prezydenta
1: szpila, w nos. Szpila boksował z prezydentem Poznania.
0: I co? Ty wychodzisz tak na luźno, wiesz, no. To tak jakby piłkarz wyszedł, dostał jedną dziurę, drugą dziurę i nagle co jest? No walić? Idź.
1: Ale wiesz co, to tak by można było podejść do kogoś, kto w życiu nie miał rękawic i jakby to jest jego pierwsza w historii, nie wiem,
0: no.
1: Zabawa, tak. No nie, ale... prezydent Karol Nawrocki jest, wiesz, no boksuje, widać, że...
0: No w klatce byłby Karol, już no, nie byłoby prezydenta.
1: No, więc pewnie byśmy tam sobie, wiesz, próbowali, no. A poza tym, no finalnie to jest walka, to jest sparring, więc może zdarzyć się wszystko.
0: To Oliver Kanan chyba, była jakaś akcja charytatywna i on był bramkarzem. Dzieci miały strzelać bramki, karne strzelać i za każdy gol jakaś kwota była na cele charytatywne. A on to żadne nie wpuścił.
1: To przypał, nie?
0: Nie, ja nie wpuszczę, to jest taka duma, że no ja tak, jako bramkarz nie dał rady.
1: To potem musiał, wiesz, chyba wyskoczyć z hajsu, no nie?
0: Ale to jest... Musiał wyciągnąć portfel.
1: Musiał wyciągnąć, no.
2: Czas na chwilę oddechu. Zostańcie z radiem RMF 24.

0: Ogłoszenie.
1: Do lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
2: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
1: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
3: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: No i właśnie w taki sposób dotarliśmy do godziny 14. To oczywiście czas faktów w RMF FM, które ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
1: 4 samochody zderzyły się niedaleko Iławy, są ranni, Krajowa 16 zablokowana. Wśród tematów faktów także największa od dziesiątek lat ewakuacja we Francji, w której szaleją pożary. W sporcie cieszy sukces Polki na Mistrzostwach Świata w Szermierce, a Katowice szykują się na jarmark u babci Anny. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 16 w Warmińsko-Mazurskiem na trasie Iława-Kisielice. Niedaleko Stradomna zderzyły się 4 samochody osobowe. Droga może być tam zablokowana jeszcze przez godzinę. Korek na autostradzie A4 z Katowic do Krakowa przed punktem poboru opłat w Balicach. Za węzłem Rudno zepsute auto zablokowało prawy pas jezdni.
2: Nieokiełznany żywioł. Słuchaj faktów RMF FM.
1: Ewakuowani mieszkańcy Bordeaux i okolic w południowo-zachodniej części Francji czekają na dobre komunikaty pogodowe. Niestety aura nie sprzyja w gaszeniu szalejących pożarów.
3: Cały czas coś tam kropi, ale to nie jest deszcz na tyle jakiś mocny, żeby mógł w czymkolwiek pomóc. Najgorszy jest ten wiatr. A komunikaty no, nie są optymistyczne.
1: Relacjonował na antenie naszego radia informacyjnego RMF24 pan Robert, który o poranku musiał zamknąć swój sklep i uciekać. Przez rekordową falę pożarów lasów we Francji ewakuować musiało się już ponad 200 tysięcy osób z okolic Bordeaux, donosi nasz korespondent Marek Gładysz.
4: Część mieszkańców okolic Bordeaux ewakuowano do centrum tego miasta, gdzie koczują oni w salach komunalnych, budynkach szkolnych i obiektach sportowych. Wielu wczasowiczów wróciło do Paryża. Dużo dróg było zablokowanych, bo wszyscy zaniepokojeni wczasowicze chcieli opuścić teren objęty pożarami. Sala gimnastyczna w pobliskiej szkole była już pełna, nie było miejsc do spania. Na szczęście udało nam się wrócić w końcu do Paryża, opowiada mi mieszkanka francuskiej stolicy, która spędzała wakacje na półwyspie Cap Ferret nad zatoką Arkaszą niedaleko Bordeaux. Płomienie zniszczyły tam już ponad 35 tysięcy hektarów lasów. Mniej więcej tyle samo lasów spłonęło już w okolicy Madrytu. Przypomnijmy, że Hiszpania walczy również z olbrzymią falą pożarów.
1: Do południowych wybrzeży Chin zbliża się tajfun Noel, który doprowadził do paraliżu komunikacyjnego i wymusił ewakuację ponad 20 tysięcy osób. Żywioł ma uderzyć w ląd tej nocy z soboty na niedzielę. Przyniesie ulewne deszcze i wiatry osiągające prędkość do 150 km na godzinę. Słuchacie faktów w RMF FM. Szpalistka Barbara Brych zdobyła brązowy medal szermierczych Mistrzostw Świata w Hongkongu. To największy sukces w karierze tej 25-letniej zawodniczki z Krakowa. W Chorzowie mechanicy pracują na całego. W strefie serwisowej 82. rajdu Polski zameldowały się czołowe załogi. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM rozmawiał z najważniejszymi aktorami rozgrywanej na Śląsku imprezy. Witamy, Patryku.
5: Dzień dobry. No, lider rajdu Fintemu Suninen z jednej strony zadowolony z tempa, ale też myśli o swoim koledze, który po wypadku trafił do szpitala. Cieszę się z naszego porannego tempa, ale moje myśli biegną też w stronę Dominika. Tak mówił mi Suninen. Wspomnę, Dominik Switewski miał poważny wypadek przed południem, rozbił rajdówkę. Miko Marczyk, na razie czwarty w rajdzie, jak mówi, nie potrzebuje dużych zmian w swoim samochodzie.
6: Dyskutujemy o decyzji związanej z oponami, natomiast jeżeli chodzi o ustawienie auta, myślę, że dużo nie będziemy zmieniać.
5: Nie do końca zadowolony Kajetan Kajetanowicz i w jego rajdówce w ustawieniach coś zmienić trzeba.
7: Być może coś niewielkiego, natomiast jeszcze nie wiem co. Będę rozmawiał z inżynierem i na pewno się nie poddamy, będziemy próbować.
5: No a teraz do pracy zabrali się mechanicy, rajdowcy mają kilka chwil wytchnienia. Z trasy 82. rajdu Polski Patryk Serwański.
1: Około 180 kramów z pięknym rękodziełem i przysmakami stanie jutro na rynku Nikiszowca, zabytkowej górniczej dzielnicy Katowic. Jarmark u babci Anny co roku towarzyszy odpustowi parafialnemu w kościele świętej Anny, tworząc przestrzeń do wspólnego świętowania. Będą nie tylko lokalni wystawcy.
8: Na tym polega nasza otwartość, że zapraszamy ludzi z różnych stron. Coraz więcej mamy różnego rodzaju przetworów, które się pojawiają. Będą oczywiście takie tradycyjne gastronomie, żeby zjeść coś na miejscu, ale zabrać też do domu. Mamy w tym roku chyba delikatnie więcej rynku dzieła, bo w ogóle mamy trochę więcej wystawców. Staramy się, żeby oni byli bardziej różnorodni, więc zmniejszamy gabaryty na rzecz wielości różnych wystawców, zarówno tych mocno lokalnych, stąd z Nikiszowca, jak i tych z drugiego końca Polski. Jeśli ludzie przyjeżdżają na jarmark od jakiegoś czasu, to dokładnie to wszystko zobaczą. Zawsze mamy nowych wystawców i to dla nas jest bardzo ważne, żeby ci nowi się pojawiali.
1: I to podkreśla Waldemar Jan z Fabryki Inicjatyw Lokalnych, która organizuje jarmark u babci Anny. Jutro przypomnę imieniny Anny. Anna Wachowska będzie prezentować następne sobotnie fakty RMF FM. Zapraszam w jej imieniu na nasze informacje od 15.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobrze, że Agata.
9: Radio RMF24.
10: Grzegorz Krychowiak, kłaniam się i zapraszam na dalszą część rozmowy w stylu Krychowiaka w Radiu RMF24.

0: Tylu Krychowiaka w radiu RMF 24. Wracamy do rozmowy.
1: Co czuje zawodnik, który wchodzi do klatki?
2: Ja czuję radość i emocje, że w końcu...
1: Radość?
2: Radość, no jakby... Po prostu gadaliśmy, nie wiem, czy już gadaliśmy... Ty grając w piłkę czułeś, nie wiem, kurde, muszę znowu zagrać mecz. Ja pierdzielę.
1: No nie,
2: idziesz sobie pograć w piłkę, wiesz. No ja mam to samo, no idę sobie się pobić.
1: No ale wiesz, to jest takie...
2: Ale my to lubimy, zawodnicy sportu walki to lubią. Musisz być trochę tym psychopatą, który lubi dostać, lubi oddać, lubisz poczuć ten... Takie jest sadomasochistyczne troszeczkę, ale taka jest prawda. No lubisz poczuć ten, wiesz, metaliczny posmak krwi w ustach, wiesz.
1: Ale to powiedz mi, to ty tak sobie idziesz takie... od czasu do czasu i mówisz tak sobie, kurczę, mordę bym dostał, co chcesz...
2: No i wiesz, jak
1: to jest... chcę w mordę mi dać, tak?
2: Ale wiesz,
1: to, to jest tak coś takiego?
2: Ale wiesz, to też są takie etapy, no jakby mówię, miałem ten etap gdzieś tam, że się za kościołem biłem, ale mi to przeszło, nie, bo wolę tą rywalizację sportową, bo co to dla mnie jest, wiesz, jakiegoś Cześka na ulicy zaczepić i wiesz, i go pogonić, no nic, no nie, to jest, nie, a tu jest, wiesz, ktoś trenuje, też chce wygrać, też się stara, jest presja startu, no to jest całkiem inne wyzwanie, no nie, jest sport, jest sędzia, są jakieś reguły, i których się trzeba trzymać i to jest całkiem inny poziom tego wyzwania i mentalnego i fizycznego i jak pokonasz takiego rywala, który też, wiesz, zostawia pot, krew i łzy, no to jest trzy razy większa radość, nie?
1: Ale powiedziałeś, że
2: i
1: trzeba być
2: tym, no,
1: trochę psychopatą. To ile,
2: no,
1: ile u ciebie jest psychopaty w tym wszystkim? No bo z mojego punktu widzenia, gość,
2: dużo,
1: który wchodzi, no i tam wszystko może się wydarzyć, walczy, to tam naprawdę coś, wiesz, coś w głowie musi być trochę część szaleństwa.
2: Ale no to jest, no. No każdy z nas, wiesz, to są takie pierwotne instynkty, no nie? Walka o przetrwanie. Tu masz walkę, wiesz, możesz sobie tak wkręcić, walka o przetrwanie, idziesz zarobić pieniądze dla rodziny, żeby ją utrzymać, no nie? W taki, a nie inny
1: sposób.
2: A na koniec
1: dnia to jest, klepiesz ludzi w klatce, no ale robisz to, no, za pieniądze, to, wiesz, i to, no, jest,
2: wiesz,
1: to są
2: był
1: dobre
2: taki moment,
1: pieniądze.
2: Był moment w życiu, gdzie robiłem to amatorsko za, wiesz, za pogięty dyplom i wiesz, i śmieszny medal. No ale potem... Okej, okay, trzeba zatankować paliwo, trzeba zapłacić rachunek, więc zaczynasz już patrzeć też, no, na pieniądze,
1: z innej perspektywy,
2: no, nie?
1: Z innej,
2: tak? Perspektywy, no. Wyżywić rodzinę, zapewnić dzieciakowi, wiesz, byt i tak dalej, no i zmieniasz już też podejście, że to już nie jest tylko przygoda, ale też praca, nie? Więc też chcesz za to mieć hajs, normalny.
1: Nazywałeś kiedyś swój zawód pracą?
2: Od jakiegoś czasu bardzo często, bo mój dzieciak bardziej to, wiesz... idę na trening, idę z tobą. Nie, ty musisz do przedszkola.
1: Aha.
2: Idę do pracy. A, okej, okay, dobra.
1: A to właśnie to samo, tak? A jak patrzyli na ten sport twoi rodzice? Bo ja mam... Mój tata uwielbiał kochać. Nie jeden pilot rozwalił oglądając. Nie jedną przekleństwo rzucił podczas oglądania, ale mama nigdy nie oglądała, bo się stresowała. Było podobnie u ciebie?
2: Wiesz co, zawsze się stresują, zawsze, ale zawsze oglądają. Zawsze oglądają. Jeżeli na przykład walka jest w Europie, to jeżeli mogą, to są. No wiadomo, do Stanów to już troszeczkę za...
1: To jest trudniej.
2: Trudniej, za daleko troszeczkę. Także u mnie to cała rodzina. Jak ja później dostaję filmiki, co się działo, jak oni oglądają, to wiesz, ja mówię, ja dobrze, że mnie tam nie ma.
1: Ale to nie ma takiego, nie? Bólu, że wiesz, matka patrzy na syna, a syn tu bam, drugi, krew.
2: Wiesz co, na pewno jest, ale też ja już to robię tyle lat i ona sama już poznała ten sport na tyle, że wie, że to finalnie, no wiesz, no to no okej, okay, no jest krew, jest rozcięcie, ale za tydzień już, wiesz, już
1: tak?
2: Tylko siniak.
1: Można tak się te?
2: Tak mi się wydaje, no jakby inaczej już, ale na przykład moja Dorota, menadżerka, zarazem.
1: Morda to nie szklanka, tak?
2: No.
1: Coś takiego?
2: To zawsze, wiesz, przed galą butelka wina idzie, nie? Także te emocje są, oni się stresują, na pewno bardzo się stresują, ale też już poznali na tyle ten sport. Moja mama jest zresztą taką fanką tego sportu, że ona zna więcej zawodników,
1: tak,
2: niż ja, no nie? Tak jest wkręcona, no nie? Także oni mnie, wiesz, jak już zobaczyli, że to jest moja nie tylko pasja, ale próbuję zrobić z tego coś więcej, no to było takie totalne wsparcie, no nie?
0: Wracamy po krótkiej przerwie. Bądźcie blisko radia RMF 24.
3: Radio RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24, rozmowy w stylu Krychowiaka. Kontynuujemy nasze spotkanie.
1: Czy trzeba być showmanem, żeby zaistnieć w twoim...
2: W dzisiejszych czasach, tak.
1: W dzisiejszych czasach?
2: Musisz być jakiś.
1: Tak?
2: Musisz być jakiś, bo... No bo inna, wiesz, no to takie czasy nastały, no nie, że musisz być i dobry sportowo
1: i pod Instagrama.
2: I musisz być, że ludzie chcą cię słuchać, chcą cię oglądać, musisz je jakoś przyciągnąć.
1: Czyli teraz co? Czyli oprócz tego, że się dobrze bijesz, jak chcesz być zawodnikiem, to co? To musisz coś...
2: No musisz jakoś...
1: zrobić McGregora, że tam, nie wiem, rzucał czymś autobus?
2: Był jeden, jedyny i...
1: No nie, no to nie możesz, to jest...
2: Nie możesz go skopiować, bo to już jest nudne, nie? Musisz być... Musisz znaleźć jakbyś... Kurczę, jakby tak to powiedzieć. Musisz być prawdziwy,
1: autentyczny
2: i wymyślić coś swojego, no nie? Wiesz, masz Pereirę, który on nic nie mówi, on mówi tylko Chama. I go cały świat kocha, nie? Chama i wszyscy Chama, nie? No. I, ale wiesz, ale mega
1: możesz,
2: się, tak, nigdy się nie uśmiecha, tylko chodzi taki kamienny, wiesz, porównuj go do tych posągów z tej wyspy.
1: Wyspy Zielonego.
2: Tak.
1: Ale to jest tak trochę w sensie, no oczywiście to musi być mieć...
2: Ale broni się sportowo.
1: Ale sportowo
2: nie?
1: Oczywiście to się musisz bronić.
2: Dokładnie tak. Conor, wiesz, do pewnego momentu i był showmanem i się bronił sportowo.
1: Nie? A to nie właśnie w momencie, jak zaczynasz przegrywać, nie robisz siebie klauna? Rozumiesz, co chodzi, bo jak...
2: Wiesz, to no, jakby to tonący brzytwy się chwyta, więc czasami pewnie tak jest, no nie?
1: No bo wiesz, jak ci wszystko wychodzi, to możesz sobie pozwolić na wszystko, to wiadomo. Ale jak już masz tą autentyczność, czyli nie grasz i jesteś taki i to samo robisz i dostajesz w łeb, to jest takie... Obraca się przeciwko tobie.
2: W niektórych przypadkach bardzo.
1: A miałeś, no bo się, tak,
2: wiesz,
1: a miałeś
2: się,
1: tak...
2: Bo się nie broni, nie? Robisz siebie coś, gadasz głupoty, a ich nie bronisz później w oktagonie.
1: A masz coś, doświadczyłeś coś takiego w stylu... A, masz tu jakiś bonus, rzucona kwota, nie wiem, 50-100 tysięcy dolarów na stół i mówię, zrób coś.
2: Nie.
1: Brakuje nam...
2: Nie, jakby bonusy masz za walkę, czyli na zasadzie szef ci rzuca bonus, mówi... Najlepszy knockout, najlepsze poddanie, najlepsza walka wieczoru. Może zgarnąć wszystkie trzy nawet, no nie?
1: Co, tak?
2: Czy trzy, może nie,
1: taki
2: dwa,
1: najlepszy, nie? Najlepszy piłkarz, najlepsza bramka,
2: tak,
1: i
2: tak,
1: najlepszy
2: tak.
1: Aktor, tak?
2: Coś
1: ale to jest w sensie,
2: nie?
1: Że co? Jak ta sytuacja wygląda?
2: Wiesz co, jest ważne. To czy to jest, to już to jest, po prostu to jest, ale
1: no,
2: zawsze
1: aha,
2: to
1: wygląda, wiadomo.
2: To wiadomo, że jest, ale zawsze jest, że masz ważenie to przed komisją, czyli poranne,
1: no.
2: A potem jeszcze jest ważenie medialne, takie,
1: okay.
2: Z kibicami, z ludźmi. Ale już jesteś najedzony, już
1: lepiej się czujesz, tak, kolory wróciły.
2: Już jesteś szczęśliwy, już możesz zrobić z siebie, wiesz, już możesz coś przygrać.
1: Showmana,
2: na tym.
1: Tak.
2: Showmana, możesz coś wymyślić fajnego już na ważeniu, no nie, że się to ludziom spodoba, nie? I zawsze po tym medialnym ważeniu idziesz do pokoiku, jakiejś tam szatni, bo najczęściej ważenie jest na hali.
1: Z innymi zawodnikami?
2: Z innymi, wszyscy idą zawodnikami, okay. Wszyscy idą i jest, wiesz, przychodzi Dana, szef, no i on mówi, że kurwa, jak nie widzisz jeszcze najlepszej walki, to ją zrób, no nie? Pokaż się, tam siedzą te, wiesz, gwiazdy rocka, filmów, oni chcą być wami, pokażcie im, no nie, kim wy jesteście, no nie? I ja daję, wiesz, 50 koła za najlepszy knockout, za najlepsze poddanie, za najlepszą walkę. A jak zrobisz dobrą walkę, a na koniec gościa znokautujesz, zgarniesz 100 koła dolarów więcej, nie?
1: Ale to jest jak, to wszyscy siedzą, jak to sobie wygląda?
2: No tak, jak w szkole, jak...
1: Ty, pamiętaj.
2: Dokładnie tak to wygląda. Wiesz, siedzisz jak nie ma ławek, tylko są krzesełka, siedzisz sobie, wiesz, w krzesełku, tak jak my tu teraz siedzimy.
1: I nauczyciel wchodzi.
2: Siedzi boss, wiesz, i wszyscy cicho słuchają i wiesz. I każdy tylko podkręca, żeby dał, wiesz, nie 50 na 100. 100
1: a są jacyś tam, daj więcej, tak?
2: No tak, od zawsze.
1: Razy dwa. Ale ile ja tych scen znam, to normalnie scena jest szatnia. Jak prezydent wchodzi, dzisiaj bonus będzie 10 tysięcy. 20! 30!
2: No to też, zawsze.
1: Tak?
2: Tak, zawsze.
1: Znaczy, ale jest zawsze tak, rzucane... Kasy nie widzicie, w sensie, nie, to nie jest tak, tylko
2: no nie,
1: to jest,
2: nie,
1: to jest mówię, słowne, w sensie.
2: No ale jest, jakby, no, ja no sam zgarnąłem tych bonusów ileś, no nie?
1: Tak?
2: Tak. Fajnie.
1: A jakie tak jest, ale co, w sensie, najlepszy knockout?
2: Za poddanie, za knockout, za walkę chyba też.
1: Z kim to było?
2: Wiesz co, za poddanie to na przykład, to w ogóle UFC było w Gdańsku, za Davina Clarka, no nie? Takie poddanie zrobiłem, że wpadło, potem taka walka dla bardzo ważna, która mi...
1: A jakie to były kwoty?
2: No 50 koła dolarów.
1: Tak?
2: No, nie? Wiesz, do tego, co ci dodaję, to jest takie, wiesz...
1: No,
2: takie...
1: no, nie, no wiesz, to są duże pieniądze.
2: No bardzo szokuje, i wiesz, no. Ale i to jest takie, wiesz...
1: Bo na koniec dnia to jest tak, tylko no, zrobiłeś swoją robotę i dostałeś bonus za dodatkową rzecz.
2: Za dodatkowe. Potem za Luka Rockhola dostałem, pamiętam też bonus. A ta walka była mega ważna, bo mi otworzyła drzwi naprawdę do takich wielkich walk, no nie? Bo to było mega nazwisko na tamten czas. Dostał kaosa i też.
1: Ale to nie jest tak, że bijesz się i robisz tak... kurczę, co, jakbym co ty wymyślisz, że tam te 50 nie, ale tysięcy jak... jest i wiesz, może tu coś odpalę, to nie zaprząta głowę ci po prostu?
2: Nie, wiesz co, ja się potrafię wyłączyć na to, ja się potrafię tak? Wiesz, tak skupić, odrzucić wszystkie myśli pobocze, które mogą rozproszyć, staram się to robić. Bo czasami masz, że w walce masz tak głupie myśli, że sam się zastanawiam, skąd mi to w ogóle przyszło do głowy podczas walki. No.
1: Ale jakie to są myśli?
2: No nie wiem, walczysz tu, wiesz, wymiana ciosów, a nagle masz... Ciekawe, co w telewizji leci dzisiaj w kinie, w telewizji, nie? Wieczorem. Kurwa, o czym ja myślę, nie? Muszę chłopa tu znokautować, nie?
1: I co,
2: albo,
1: dostaje...
2: co mój pies teraz robi, nie? Taki, wiesz...
1: Aż tak?
2: Takie z dupy myśli się czasami pojawiają, no nie? I to dużo zawodników ma, no nie? Że gdzieś tam odpływasz, nie? A potem sobie przypominasz walkę, nie jesteś w stanie jej przypomnieć i musisz ją obejrzeć, no nie?
1: A co, dostajesz mordę i później się budzisz, czy jak to jest?
2: No, czasami tak jest.
1: Tak?
2: Że kto patrzy... Wiesz, ja mam czasami tak, że ja muszę dostać pierwszy cios, żeby się obudzić i wejść w walkę dobrze, no nie?
1: To poproś trenera, żeby ci raz przyłożył.
2: No na przykład, wiesz, no...
1: Ale jak masz, jak jesteś w szatni,
2: to... robię pierwszą rundę w szatni.
1: Aha, że już i masz ty z tym...
2: Sparring partnerem. I tu mam taki plusik, że on mnie nie może skrzywdzić, nie?
1: Aha, czyli...
2: No bo wiesz, ja za 10 minut wchodzę do oktagonu,
1: no wiadomo,
2: więc...
1: tu, wyobraź sobie, wychodzi, ale chodzi o to, a tu krew z nosa tak, leci, a ty...
2: No. Ale tu chodzi o to przepalenie się, o to takie, no gdzie, żeby tam gdzieś tam jeszcze już dostać, żeby się tak, wiesz, obudzić, nie?
0: Tu stawiamy kropkę. Do rozmowy w stylu Krychowiaka w radiu RMF24 wracamy już za chwilę.

0: Słuchacie radia RMF 24. Wracamy do rozmowy w stylu Krychowiaka.
1: Kiedy był twój prime? W jakim okresie? Ile miałeś lat?
2: Sąd potrwał... Kiedy się zaczął? 36, 7.
1: Tak późno?
2: Późno.
1: To jest normalne dla zawodników?
2: Wiesz co, i tak i nie, zależy, nie ma reguły. No jeden złapie mając 20, kończy mając 30, jeden złapie mając 30, kończy mając 35, ktoś zacznie później, wiesz. No jakby to są indywidualne kwestie, no bo wiesz, mieć różne życie, różne historie, ktoś tam miał jakieś inne kontuzje, no to co się różnie dzieje. Mentalnie nie, do niektórych rzeczy musisz dojrzeć. No mi się to zaczęło, no i tak do 38, 39 i tak było.
1: Tak? Z dnia na dzień?
2: Z dnia na dzień. Potem popracowałem troszeczkę z tym właśnie z coachem, z psychologiem i gdzieś tam wróciliśmy, ale to już nie jest wiadomo, ja już nie czuję tak jak 5 lat temu, nie? Już nie mam tej mobilności, nie mam, no przede wszystkim przez te kontuzje, no nie? No i przez PESEL, że tej regeneracji potrzebuję więcej, więc muszę troszeczkę inaczej trenować niż wszyscy. Nie?
1: A czy był jakiś zawodnik, który mógł pokonać Jana Błachowicza w jego prime?
2: Wtedy nie, nawet John Jones się śmieje, że uciekł przede mną do kategorii ciężkiej.
1: Nie było mocnych?
2: No na te moje, wiesz, na te moje 38 do Adesani nie było.
1: Ale ten przykład, to wydaje ci się, że on właśnie zrobił Neymara?
2: Tak sobie to tłumaczę, nie? To jest moja wersja i jej nie zmienię. Obiecał mi tą walkę dwa razy i się nie wywiązał.
1: A teraz się za późno. No.
2: Wiesz, jeszcze rywal, z którym on się męczył, ja go znokautowałem w drugiej rundzie.
1: Ale to jest takie troszeczkę, żałujesz takiego właśnie, to...
2: Wiesz co, troszeczkę żałuję, jest to takie, bo nie zmierzyłem się z gościem, który jest uważany za największego, wiesz, zawodnika w historii, no nie?
1: Że ci nie dano akurat w tym okresie,
2: że on sobie
1: momencie
2: stwierdził, że idzie sobie do kategorii ciężkiej, nie?
1: Ale to jest mocne powiedziane, że wiesz, że według ciebie on zrobił to specjalnie.
2: Ja tak uważam, no. Można się, wiesz, przez zaciśnięte zęby z uśmiechem to mówić, ale obiecał mi tą walkę dwa razy i jej nie zrobił, no nie?
1: Podsumku trochę, no jak to? Nie,
2: zero.
1: A jak, powiedz mi, Jan Błachowicz, który walczy, który ma 38 lat, z Janem Błachowiczem, kiedy ma 20 lat? Jakby ta walka się potoczyła?
2: No nie, no tak...
1: Czy może 25?
2: No to raczej ten 30, wtedy jak miałem prime, no to bym zjadł siebie z 25. Tam wtedy byłem, wie...
1: Jaka była największa różnica?
2: Doświadczenie przede wszystkim.
1: Doświadczenie,
2: obycie... No i zasób, wiesz, ja to złapałem, ja miałem tą czutkę, ja wszystko widziałem, wszystko czułem, wiesz, to co zrobiłem, to co chciałem zrobić, to wchodziło, no nie?
1: Ale to jest tak, że w twojej głowie, jak w szachach, że były dwa, trzy przed, co on zrobi?
2: No coś takiego, nie? Ja potrafiłem się podłożyć, żeby, tak w szachach, zostawiasz rękę, żeby później zbić króla, ja też tak potrafiłem zrobić, no nie?
1: Ale jest taktyka, znaczy oprócz analizy przeciwnika, jest taktyka, jak...
2: Są różni zawodnicy, są tacy zawodnicy, znam, którzy po prostu idą...
1: Że wchodzą zwierzęta?
2: Go do... Nie ma żadnej taktyki, po prostu walczy. Są tacy, którzy mają plan A, B i C, no nie?
1: A, czyli idzie, nie idzie
2: i są też tacy, którzy jakby dostosowują się do tego, co się dzieje, wiesz. Potrafią tak przeanalizować walkę, że masz plan A, B, C, ale on nie działa i jeszcze potrafią, wiesz, się odnaleźć w tej sytuacji.
1: A jakim ty byłeś zawodnikiem, analizował?
2: Ja raczej byłem takim, który analizował bardzo, no nie? Były momenty takie, że szedłem na żywioł. Ale były też takie, że musiałem wyczekać swój moment, przeczekać, wiesz, podpuścić, wpuścić.
1: Ale to właśnie z wiekiem przyszło i akurat...
2: Od zawsze.
1: Od zawsze? Nawet jak byłeś młodszy, tak?
2: Tak, gdzieś tam byłem taki, że czekałem na swoją okazję. No teraz z wiekiem to było jeszcze...
1: Bardziej zaawansowane.
2: Bardziej zaawansowane, że ja po prostu, wiesz, widziałem dużo więcej, no nie?
1: Ale to właśnie, to jak tak mówisz, że byłeś ciągle takim
2: zawodnikiem...
1: Wiesz,
2: taką aurę,
1: to...
2: nie? Taka aura, że po prostu wiedziałeś, co się wydarzy i mogłeś w każdym momencie na to, co się działo, zareagować, nie?
1: A to teraz tłumaczy, czemu ten prime przyszedł tak późno.
2: Nie wiem, czemu przyszedł tak późno. No po prostu musiałem, wiesz, wytrwać, wyczekać go, no nie? Wiesz.
1: Ile trwał, według ciebie?
2: No słuchaj, no ja zacząłem, wiesz, ja podpisałem kontrakt z UFC w 2014, no nie? Zdobyłem pas w 2020, którym drugim? Kiedy była pandemia? 20.
1: Pamiętam, tak dawno, no, to było. Ale
2: pamiętam.
1: Ten prime, w sensie ten, kiedy mówisz, tam w mojej perspektywy to była ta Sevilla, która trwała 2-3 lata u mnie. A u ciebie?
2: Ale wiesz, ja też szukałem swojej drogi, bo ja miałem, ja byłem, wiesz, tyle, żeby mnie wyrzucili z UFC, no nie?
1: Który to był moment, kiedy...
2: Jakby podpisałem kontrakt z UFC i stwierdziłem, że teraz muszę, nie wiem czemu, tak sobie stwierdziłem, że muszę trenować mocniej, jeszcze silniej, wiesz, tak bym...
1: Dojechać się, tak?
2: Jeszcze bardziej się dojechać, chociaż i tak się trenowałem bardzo, a tak sobie wymyśliłem. No i zmieniłem klub, wszystko zmieniłem i to było po prostu... Próbowano ze mnie zrobić zawodnika totalnie innego niż byłem, no nie? I jakby te rzeczy, które miałem dobre, zatraciłem,
1: A rzeczy, stałem się średnim.
2: Ale się obudziłem dość szybko i jakby wróciłem na to, co robiłem wcześniej i się troszeczkę odbiłem, ale potem znowu padł taki, ja to mówię, klątwa dietetyka, no nie? Że tak sobie chciałem wkręcić zdrowe żarcie i...
1: Że to nie szło.
2: I ja myślałem, że jestem chory w pewnym momencie, nie? Że mam jakiegoś HIV-a, że ja zaraz umrę, no nie? Tak fatalnie się nigdy nie czułem. Aż pamiętam, dzisiaj pozdrawiam trenera, już też razem współpracujemy, ale się znamy. Mamy Piotra Jeleniewskiego. On mówi, ty, coś jest nie tak, ja ci nie wypuszczę do tej walki, bo ci się krzywda stanie, no nie? Ja nie potrafiłem rundy wytrzymać, wiesz, na treningu, nie? Ja mówię,
1: ale ten
2: jest?
1: Okres, o którym mówisz, to twoja była decyzja, czy trenera?
2: Nie, moja decyzja, że po prostu współpracuję
1: z dietetykiem
2: i to, wiesz, będę latał, no nie? Było dobrze, ale będzie jeszcze lepiej, no nie?
1: I w ogóle nic nie wyszło.
2: Był dramat, nie? Jedyny efekt był wizualny, że wyglądają naprawdę najlepiej w swoim życiu chyba, wiesz? Ale ja nie jestem kulturystą, więc mówię, na co mi?
1: Wyrzeźbiony.
2: Wyrzeźbiony, tak. No, że było, wiesz, wizualnie było docięte, ale zero siły, zero kondycji, no nie? W
1: końcu... Czyli jak teraz słyszysz dietetyk?
2: Metoda prób i błędów. Ja wiem, co mi jest, co jest dla mnie dobre, co mi po czym się czuję gorzej, po czym się czuję dobrze. No nie?
0: Na moment się zatrzymujemy, ale to nie wszystko na dzisiaj. Wrócimy jeszcze do rozmowy w stylu Krychowiaka w radiu RMF 24.

0: Grzegorz Krychowiak i rozmowy w stylu Krychowiaka w Radiu RMF 24.
1: Zastanawiasz się nad końcem kariery?
2: Coraz bardziej, no słuchaj, jestem realistą. Ja wiem, że to jest bardzo blisko, nie? Więc coraz bliżej, no.
1: Widzi się w jakichś takich fejmach, coś?
2: Nie. Nie moja bajka, nie odnalazłbym się w tym.
1: Ale jakieś takie walki pokazowe, charytatywne, trener. Co w ogóle zawodnik robi po zakończeniu kariery? Bo ty widać, że jesteś gościem inteligentnym. Jakie są możliwości dla ciebie?
2: Dwie są. To dla mnie?
1: A czy co byś widział, co byś widział w przyszłości?
2: No gadaliśmy o tym aktorstwie, więc chciałbym
1: jestem ciekaw, gdzie wy byście zobaczyli Janka jako aktora.
2: Powiem ci tak, że zaczynam się bawić w to aktorstwo delikatnie na razie, na spokojnie. To bym się widział. Chciałbym się popróbować jeszcze w jakichś różnych takich... Bo to jest fajne, wcielasz się, wiesz, w jakiś kogoś, nie? I możesz się spróbować w tym. No i w gamingu troszeczkę.
1: Tak? Nic związane z walkami? Jako trener, jako... Ty
2: jakby mówisz poza, nie?
1: Aha,
2: ci poza, rozumiem. Nie?
1: Okay.
2: Mówię poza, no to na pewno się będę chciał w to pobawić. Czyli gry i jakieś tam aktorstwo. Gaming nie, że jestem, że tworzę gry, no bo to nie.
1: Nie, oczywiście.
2: Ale coś tam się dzieje, delikatnie, no nie?
1: Ale jako profesjonalny zawodnik?
2: Nie.
1: A jakoś coś tam jakoś biznesowo, tak?
2: Nie, no wiesz, jakiś dubbing, jakieś takie rzeczy, nie?
1: Ja coś widzę, że dużo jest na rzeczy, tak? Że to nie jest tylko przygotowywanie do walki po południu.
2: No nie. W trenerkę też bym się chciał pobawić. Pobawić. Tak. No może nie pobawić, nawet spróbować tak. No fajnie by było wychować mistrza, nie?
1: Tak.
2: Albo jakiegoś kozaka, nie? Zrobić z kogoś mega dobrego zawodnika. Więc ja, wiesz, ja nie potrafię się nie ruszać, nie potrafię nie trenować, więc cały czas, całe życie będę na tej sali. Dopóki, wiesz, będę mógł chodzić, to na tą salę będę chodził i tam był. I na pewno będę chciał pomagać i spróbować się jako trener.
1: A to nie jest tak, że trochę tak... Byłoby trochę zazdrości, że ktoś inny osiąga jakiś sukces, nie?
2: Nie,
1: cieszyłbyś się na przykład tak, że... No wiesz, to jest tak, że... Brakuje mi tego, jakieś takie emocje z tym związane.
2: Ale mógłbym to przełożyć, wiesz, właśnie na to, nie? Że, że ja dołożyłem cegiełkę, że ktoś osiągnął mega sukces, no nie? To też jest fajne. Ja nie jestem zawisny i zazdrosny. Ja jestem inaczej. Potrafię być zazdrosny, ale pozytywnie, nie?
1: A ty dlatego, że jesteś spełnionym sportowcem? Nawet w tym wieku?
2: Myślę, że tak.
1: Coś byś zmienił?
2: Czy coś bym zmienił?
1: Coś żałujesz?
2: Chyba nie, bo każdy moment w tym sporcie doprowadził mnie finalnie do mistrzostwa, no nie? Więc inaczej, mogę na przykład teraz, nie pojechałbym, wiesz, nie wyprowadziłbym się z Warszawy, może bym szybciej, ale nie wiem, gdybym się nie wyprowadził i nie wyciągnął odpowiednich wniosków z tej przeprowadzki, która była, wiesz, finalnie dla mnie niefajna. Nie wiem, czy bym potem nie był silniejszy, bardziej wytrwały i nie osiągnął tego sukcesu, nie? Więc tak można sobie teraz gdybać, no nie? Więc finalnie nie, gdybym nie osiągnął tego mistrzostwa, no może bym zmieniał dużo rzeczy,
1: no ale to na pewno, oczywiście. Że ci się udało?
2: Nie udało się, to wywalczyłem.
1: Wiesz, ktoś mi ostatnio tak powiedział, ostatnio mówię, udało nam się zrobić serial, a on do mnie, nie Grzegorz, my go zrealizowaliśmy.
2: Zrealiście, no wiesz, udaj, to się może, wiesz, Totka wygrać coś, no, nie, na loterii.
1: Tak, ale... tak mi powiedział. A widziałbyś na przykład trenować swojego syna?
2: No już to robię.
1: Pod to? Znaczy jako...
2: Nie, raczej w formie zabawy. Dla mnie, ja go nie będę cisnął nigdy, że masz być sportowcem, w sensie walczyć i robić to co ja. Chodzimy razem na treningi, ma trenera swojego, tak. Ale ja też tam czasem się z nim... No czy wiesz, nasza zabawa głównie polega na tym, że się bijemy ostatnio.
1: Okay.
2: Zamiast dywanu mamy matę w domu, nie?
1: Tak.
2: No i jakby chciałbym, żeby był szczęśliwy, ale żeby sport był ważny w jego życiu. Nie musi to być jego jakby sposób na zarobek i na życie, tylko ale żeby wiedział, że sport, powiedzmy, to zdrowie takie.
1: Czyli, ale chciałbyś na przykład, nie miałbyś przeciwko, żeby...
2: Nie, ja bym w ogóle nie.
1: Ale nie bolałoby ci jako ojca, że wychodzi na ring, że go biją?
2: No, wiesz co, no finalnie to jest sport, no ja bym się cieszył. Ja chcę, żeby on był szczęśliwy, jeżeli to mu będzie sprawiało... No porażki nigdy nie sprawiają.
1: No wiadomo.
2: No ale jeżeli, wiesz, będzie potrafił je przekuć później zwycięstwo i by coś tym osiągnął, to bym był mega szczęśliwy i dumny.
1: Janek, naprawdę dziękuję ci za tą rozmowę.
2: To ja dziękuję za zaproszenie.
1: Ja
2: ale
1: naprawdę...
2: musisz mnie zaprosić jeszcze raz, ja się muszę lepiej ubrać.
1: Słuchaj, no czemu nie? Czemu nie? Ale naprawdę chciałem ci tak powiedzieć od serca, że odkąd cię poznałem, to cenię cię bardzo. Nie tylko za sportowca, ale przede wszystkim za człowieka, jakim jesteś. Nie znam cię za bardzo, oczywiście nie chcę
2: wyolbrzymiać
1: tego wszystkiego, ale naprawdę jesteś takim, jak ja to często mówię, naszym polskim Jankiem i ten kontakt, bardzo, który złapaliśmy, sprawiło mi to mnóstwo przyjemności i cenię cię, że byłeś tutaj naszym, moim gościem.
2: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Więc życzę ci sukcesów. To była przyjemność.

0: Polska Polityka w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: RMF Radio, muzyka i zawsze aktualne fakty. To o godzinie 15 ma dla nas Anna Wachowska.
1: Dzień dobry, zapraszam. Dramat w Małopolsce. Kobieta wpadła do studni. Niestety, jej życia nie udało się uratować. Od tej informacji rozpoczniemy fakty o 15. Będziemy na trasie 82. rajdu Polski i na Bieszczadzkim szlaku. Tam dziś tłumy turystów.
2: To jest najpiękniejszy region Polski. Proszę wybrać się na górę, to jest nagroda.
1: To są fakty o 15. Tragedia w miejscowości Frydrychowice w powiecie wadowickim w Małopolsce. Kobieta wpadła do studni. Niestety jej życia nie udało się uratować.
3: Kobieta w wieku 67 lat wpadła do studni o wymiarach 60 na 40 cm. Poszkodowaną zdołali wydobyć członkowie rodziny. Następnie strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, pomimo podjętych działań, stwierdzono zgon kobiety.
1: Powiedział nam rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej kapitan Hubert Ciepłe. W działaniach brało udział 20 strażaków. Czy nowy klub parlamentarny, który ma powstać po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości, zgłosi swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu? Członkowie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego z Rozwój Plus, przypominamy, w przyszłym tygodniu mają rozmawiać na temat utworzenia nowej formacji w Sejmie. Na linii faktów reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Dzień dobry,
1: witamy. Zgłosić kandydata to jedno, ale czy koalicja rządowa poparłaby kogoś zgłoszonego przez Mateusza Morawieckiego?
4: No, po wypowiedziach polityków koalicji rządzącej wydaje się, że tak.
5: Na tym polega też demokracja, żeby poszczególne kluby miały swoich reprezentantów w prezydium. Już te zwłaszcza, które są w jakiś sposób liczne.
4: No, słyszałem od Anity Kucharskiej-Dziedzic z Lewicy. Podobnego zdania jest Barbara Oliwiecka z Unicentrum.
6: Poparliśmy nawet Krzysztofa Bosaka, właśnie szanując ten pluralizm w Sejmie, który jest. Każdy klub ma mieć swojego marszałka, więc bez nazwisk, ale w tym kontekście mówimy, że tak.
4: No i jednocześnie polityczka Unicentrum zapowiedziała, że jej ugrupowanie zamierza zgłosić swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu. Stanie się to prawdopodobnie po wakacjach.
7: Samochodowy rajd Polski w faktach RMF FM.
1: Czas na drugą część rajdowego dnia. Uczestnicy 82. rajdu Polski niebawem rozpoczną walkę na drugiej pętli. To będą 3 odcinki specjalne na południu Śląska i na deser krótki OS tuż przy Stadionie Śląskim. Na razie bardzo dobre 7. miejsce zajmuje w rajdzie Jarosław Szeja.
8: Jarek, na razie bardzo fajne tempo. Teraz pewnie plan utrzymać to do końca dnia. To z jednej strony na pewno coś, co jesteś w stanie zrobić, ale jest to wyzwanie.
9: Bo nie jest łatwo. To jest naprawdę mocna konkurencja. Jest chłopaki nadają szaleńcze tempo. Przemówimy, że jest wojna w aucie. Jak jest wojna w aucie, to znaczy, że każdy zakręt jest na limicie i tu to widać po czasach, ale cieszę się, że mimo, że ja muszę taki zachować troszeczkę kompromis, patrząc na moje Mistrzostwa Polski, że jesteśmy w stanie się podpinać pod Mistrzostwa Europy, robić dobre czasy, że nie ma wstydu i to tak serce raduje.
1: Usłyszał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Po deszczowych dniach w Bieszczadach w końcu zawitało słońce. Takie warunki przyciągnęły na szlaki tłumy turystów.
10: A państwo dziś gdzie się wybierają?
11: Na Szeroki Wierch. Tam jeszcze nie byliśmy.
12: Widzieliśmy wszystko wokół Tarnicy, natomiast Szerokiego Wierchu jeszcze nie.
11: Miejmy nadzieję, że nie będzie bardzo ślisko ze względu na te opady, które były, ale myślę, że damy radę.
12: I planujemy wejść tutaj właśnie od Teremówca i zejdziemy prawdopodobnie w Wołosatym, a potem zobaczymy, może busik jakiś nas tu podwiezie, a jak
11: no,
12: nie.
11: Miejmy nadzieję, no, żeby nie iść.
12: To będziemy szli drogą.
13: Ja dzisiaj na Tarnicę się wybieram. Czerwonym szlakiem idziemy. Trochę bardziej hardkorowy podobno, no ale no to zobaczymy już, jak to będzie wyglądać.
2: To jest najpiękniejszy region Polski. Proszę wybrać się na górę, to jest nagroda. Jak się wejdzie na górę tą Połoninę, to wybacza wszystkie te niedogodności tej trasy.
1: Z turystami w Ustrzykach Dolnych rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny, a my z nowymi faktami wracamy o 16.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: W pogodzie piękny dzień. Bez opadów, temperatura takie przyjemne, 20-20 kilka stopni.
15: Mogę zilustrować?
0: Możesz.
15: Tak jest.
0: Wszystko dobrze.
15: Tak jest, wyjdziesz na dziedziniec przed radio, zobaczysz, tak jest.
0: Jest pięknie i jutro będzie jeszcze pięknie. Jutro to również bez opadów, ale jutro już nawet 30 na termometrach. Po południu deszcz może się pojawić nad samym morzem.
14: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. RMF 24. Radio informacyjne.

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Nowe imperium Donalda Trumpa. Na czym amerykański prezydent buduje swoją prywatną fortunę?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Można sprawdzić zegarki, zbliża się godzina 16, a więc czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zaprasza Anna Wachowska, posłuchajmy.
1: Na początek przekażemy ważne dla kierowców informacje z obwodnicy Trójmiasta, a także z województwa kujawsko-pomorskiego. Pogodowe alerty w Polsce. Synoptycy ostrzegają przed powrotem upałów. Termometry w 12 regionach wskażą nawet 30 stopni. Pod lupą faktów wakacyjne ceny noclegów. A na koniec mamy propozycje dla tych, którzy goszczą w Warszawie. Ostrzegamy kierowców podróżujących drogą krajową numer 91 w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Browina, to trasa Świecie-Toruń, zderzyły się dwa samochody osobowe i tam jedziecie wahadłowo. Kilkukilometrowe korki na obwodnicy Trójmiasta. Pomiędzy węzłami Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Lotnisko zepsuła się ciężarówka. Ruch w kierunku Łodzi odbywa się jednym pasem. Z utrudnieniami musicie się liczyć jeszcze przez godzinę. Upały wracają. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia dla 12 województw. Alerty obejmują Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Śląsk, Łódzkie i Świętokrzyskie, a także część Wielkopolski, Mazowsza, Małopolski, Lubelszczyzny, Podkarpacia, województwa lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Tam termometry wskażą nawet 30 stopni. Ostrzeżenia będą obowiązywać jutro do 19. Rajd Polski nabiera tempa. Za kierowcami już część odcinków specjalnych, ale rywalizacja trwać będzie dziś do wieczora, a to wszystko bacznie obserwują kibice, którzy gromadzą się w specjalnie wyznaczonych strefach.
2: Ja jestem pierwszy raz w życiu na czymś takim. Po pierwsze przyciąga marka Rajdu Polski, o której nieraz słyszałem i widziałem w telewizji. Po drugie bliskość rajdu. No i przede wszystkim, skoro pierwszy raz, to ciekawość.
3: Jak obserwuje się rajd z takiej traktorowej przyczepki?
4: Przyczepki lepiej widać.
3: Ten koc to nie przypadek?
5: Nie. Trzeba czekać, więc musimy się przystosować. W plecach pełen przekąsek, woda, wszystko musi być.
6: Czyli mamy nawet zabawki.
3: Przygotowanie specjalne.
5: Jak zawsze.
3: Chcecie siedzieć jak najbliżej drogi, tak?
7: Bliżej drogi, ale bezpiecznie.
1: W jednej ze stref kibica na odcinku OHAB był reporter RMF FM Marcin Buczek.
8: Lato pełne faktów RMF FM.
1: Jeśli jeszcze nie zaplanowaliście wakacyjnego wyjazdu, uspokajamy. W sierpniu jest w czym wybierać. Tak wynika z danych portalu travelist.pl. W sierpniu nad polskim morzem oraz nad jeziorami wolny jest co drugi pokój. W faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Witamy, Igorze, pokoje są, ale co z cenami?
9: Kwoty są dość atrakcyjne, szczególnie jak na środek wakacji. Nad morzem ceny za dobę dla pary w hotelu minimum trzygwiazdkowym utrzymują się w granicach 400 zł. Najtaniej jest obecnie w Łebie. 320 zł za dobę w sierpniu. Drożej będzie w Jastrzębiej Górze, Kołobrzegu, Gdyni. Tam już raczej z czwórką z przodu.
10: Najniższe stawki w całym zestawieniu znajdziemy natomiast nad jeziorami i to w Ostródzie. Około 300 zł za dobę. W Olsztynie jest niewiele drożej, ale też przystępne oferty oferują Mrągowo i Mikołajki.
9: Jak wyliczy Eugeniusz Triason z travelist.pl, nieco drożej będzie w górach, ale tam obłożenie jest względnie niskie, więc można szukać okazji. W Ustroniu ceny od 330 zł za dobę. Krynica Zdrój 350. W Kościelisku w Tatrach, no tu już będzie drożej, 420 zł.
1: Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie w wakacyjne wieczory zamieniają się w plenerową scenę. W ramach projektu Szekspir pod gwiazdami grana jest tam komedia Sen nocy letniej. W obsadzie Anita Sokołowska, Bartosz Bielenia i Grzegorz Małecki, który gra Oberona, króla elfów.
11: Ciekawe chyba dla aktora to.
12: Dla mnie to jest absolutne spełnienie marzeń.
11: O proszę.
12: Gram postać zupełnie bajkową. Bardzo to lubię i w ogóle muszę powiedzieć, że niezwykle tęsknię za takim teatrem. Bardzo dużo widziałem spektakli, szczególnie musicali na West Endzie i na Broadwayu w ostatnich latach, szczególnie w kostiumach, w scenografii. To ma niezwykły rozmach. No i tutaj pokusiliśmy się o taki właśnie rodzaj Broadway, West Endu, troszeczkę szczególnie kostiumowo. To, tak, dużo radości.
1: Z aktorem rozmawiała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Do ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie zajrzymy w kolejnych faktach.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Radio RMF 24.

0: Zbliżamy się do godziny 18, a więc czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Ponownie z nami Anna Wachowska.
1: Jestem, zapraszam. Seria utrudnień na drogach. Uważajcie na trasach Mazowsza, Lubelszczyzny i Świętokrzyskiego. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe alarmuje. Mamy za mało wyznaczonych kąpielisk. Powiemy, co to oznacza. Warszawa gości Polonię z całego świata.
2: Inaczej jest niż z opowiadań rodziców.
1: To są Fakty RMF FM o 18. Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze krajowej nr 60 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Nasierowo-Dziurawieniec, chodzi o odcinek Ciechanów-Maków Mazowiecki, samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. Droga jest zablokowana. Problemy także na krajowej 17 na Lubelszczyźnie. W pobliżu Boniewa na trasie Piaski-Krasny-Staw doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Krasnego Stawu. Utrudnienia potrwają do 19. Uważajcie również na drodze krajowej nr 79 w Świętokrzyskiem. W miejscowości Osiek, to jest odcinek Kraków-Sandomierz, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Do 19 obowiązuje tam ruch wahadłowy.
3: Uwaga! Podajemy fakty.
1: Mamy za mało wyznaczonych przez samorządy kąpielisk, alarmuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które pilnuje tam bezpieczeństwa. A często lokalne władze nie decydują się na taki wydatek, mówi Piotr Synowiec, prezes WOPR-u na Lubelszczyźnie.
4: Bardzo często samorządy poprzez oszczędności nie otwierają tych kąpielisk, a ludzie i tak się kąpią. Dlatego w tych miejscach, gdzie osoby korzystają z tych wód powierzchniowych, tam powinny być organizowane kąpieliska.
5: Jak duży to koszt dla samorządu?
4: Trzeba brać pod uwagę i wyposażenie kąpieliska, i pensje ratowników w sezonie letnim, no to jest koszt rzędu, myślę, około 100 tysięcy złotych na cały sezon.
1: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga. W kolejnych faktach razem z naszym dziennikarzem zajrzymy nad popularne jezioro, gdzie oficjalnie kąpieliska nie ma, a ludzie i tak się kąpią. Pogoda w Tatrach w ostatnich dniach nie rozpieszczała turystów. Weekend będzie bardziej łaskawy dla wędrujących po szlakach. Mimo to trzeba uważać.
6: Jak nawet się warunki poprawią, trzeba pamiętać, że w niektórych miejscach szlaki będą śliskie, mokre. Też odpowiednio się przygotować do takiej wycieczki. Najpierw sprawdzić tą prognozę pogody, warunki, jakie panują na szlakach. No i do tego dopasować nasz cel wycieczki. Tutaj, żeby zdrowy rozsądek wziął górę, a nie, że musimy gdzieś za wszelką cenę tam wejść bez względu na warunki i pogodę.
1: Przestrzega ratownik dyżurny TOPR Edward Lichota. Do jutra w Warszawie trwa Polonia Camp. Do stolicy przyjechało 1500 Polaków mieszkających za granicami naszego kraju. Jak przyznają, Polska zmieniła się w ciągu ostatnich dziesięcioleci na lepsze, a młodzi ludzie chętnie tu wracają.
7: Znam dużo młodzieży z okolic Nowego Jorku i z New Jersey, którzy właśnie się wybierają na uczelnie do Polski widzą, że jest wartość się przeprowadzić tutaj.
2: Teraz jak właśnie młodzież przylatuje do Polski, widzi, jak się zmieniła, jak to inaczej jest niż z opowiadań rodziców, no to widzą, że tutaj w sumie jest do czego przylecieć, zobaczyć, nauczyć się, pozwiedzać.
1: Mówiły Monika i Barbara z Chicago. Już teraz zapraszamy na kolejne fakty, w nich Warszawa i sen nocy letniej.
8: Wracamy do takiego Szekspira u podstaw.
1: Słyszymy się o 19.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: RMF24.
1: Już prawie godzina 19, więc po raz kolejny zapraszamy na spotkanie z faktami RMF FM i to, co najważniejsze ma dla nas Anna Wachowska.
2: Jesteście w drodze? Uważajcie, są utrudnienia na trasach w Łódzkiem i na Mazowszu. Południe Europy walczy z ogromnymi pożarami lasów. W Hiszpanii zginęła jedna osoba, ewakuowano dziesiątki tysięcy. A na koniec Warszawa i sen nocy letniej w plenerze. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 74 w Łódzkiem. W miejscowości Wójcin, chodzi o odcinek Piotrków-Trybunalski-Radomsko, zderzyły się trzy samochody osobowe. Droga jest zablokowana, utrudnienia potrwają do 21. Uwaga na A2, także w Łódzkiem. Między węzłami Łowicz i Skierniewice samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Poznania. Na mazowieckim odcinku A2 także utrudnienia. W pobliżu Nowej Trzcianki, między węzłami Groszki i Siedlce Zachód, samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Terespola.
3: Ludzie kontra żywioł. Fakty RMF FM z miejsca wydarzeń.
2: Jedna osoba zginęła w wyniku pożarów w Hiszpanii, informuje tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ciało mężczyzny zostało odnaleziono w samochodzie zaparkowanym w wąwozie w miejscowości Manises nieopodal Walencji na wschodzie kraju. Według lokalnych władz pożary lasów w Hiszpanii zmusiły już do opuszczenia swoich domów niemal 80 tysięcy osób. Zobaczyłam kłęby dymu unoszące się na niebie. Wtedy zrozumiałam, że dzieje się coś złego. Myślę, że wszyscy wpadliśmy w panikę. Potem dostaliśmy wiadomość, żeby się przygotować i zabrać najcenniejsze rzeczy, to co najważniejsze. Mówiła jedna z ewakuowanych. Strażacy walczą z pożarami także w południowo-zachodnich rejonach Francji. Tam liczba ewakuowanych sięga już 200 tysięcy. Polacy szeroką ławą atakują czołowe lokaty 82. rajdu Polski. Przed nami ostatnia część tego rajdowego dnia. Super OS, który zostanie rozegrany tuż obok Stadionu Śląskiego. Właśnie tam, w strefie serwisowej, jest wóz satelitarny RMF FM i Patryk Serwański z redakcji sportowej. Witamy ponownie.
4: Jestem, dobry wieczór.
2: Na razie cztery polskie załogi w czołowej szóstce.
4: Tak, dodam, że te czołowe załogi już tutaj niedaleko linii startu się meldują. A jeśli chodzi o sytuację w klasyfikacji generalnej rajdu, jedyny mankament tej sytuacji, no na dwóch czołowych miejscach na razie kierowcy z zagranicy. Liderem Finn Teemu Suninen, drugi jest Włoch Andrea Mabellini. Tuż za nim za to już Jakub Matulka i Mikołaj Marczyk, a dalej z trochę większą stratą Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Szeja. Aż 11 załóg mieści się na razie w zaledwie 43 sekundach, zatem rajd bardzo wyrównany. No każdy błąd może być kosztowny. Kończący dzień, odcinek tutaj przy Stadionie Śląskim to tylko 1,5 kilometra, no ale niewykluczone, że jakieś błędy się pojawią. Z parku serwisowego 82. rajdu Polski Patryk Serwański.
2: Więcej informacji ze świata sportu tuż po 20, wtedy w RMF FM. Fakty sportowe. Sen nocy letniej, jedną z najbardziej znanych komedii Szekspira, można oglądać do 19 sierpnia w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Gramy w plenerze w każdą pogodę, mówi nam aktor Grzegorz Małecki, który w tym spektaklu wciela się w Oberona, króla elfów.
5: Widownia jest wyposażona w płaszcze przeciwdeszczowe. Nasi producenci kupili ich ponad 10 tysięcy, także naprawdę
6: nikt nie zmoknie.
5: Nie mają państwo wymówki, żeby do nas nie przyjść. To jest w ogóle cudowna taka aktorska zabawa. Dzisiaj trudno nam sobie to wyobrazić, ale te pierwsze sztuki Szekspira, nawet Hamlet, Macbeth, Otello, nie tylko komedie, były grywane właśnie w plenerze, na targach, placach, ulicach. W związku z tym wracamy do takiego Szekspira u podstaw.
2: Cała rozmowa Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z aktorem Grzegorzem Małeckim jest na rmf24.pl w zakładce Kultura. A my słyszymy się o 20.00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, RMF FM, dochodzi godzina 21. Mamy najnowsze fakty, niestety tragiczne. Przed mikrofonem Anna Wachowska.
1: Ogromna tragedia w Łódzkiem. W wypadku samochodowym zginęło dwoje dzieci, 6 osób zostało rannych. Potem Polak w Najwyższym Sądzie Watykanu. Będziemy w Szczawnicy, która znów łączy Polskę i Węgry. A w faktach sportowych przeniesiemy się na Śląsk. Tam trwa 82. rajd Polski. Dwoje dzieci zginęło w wypadku na drodze krajowej nr 74 w Łódzkiem. W miejscowości Wójcin między Sulejowem i Paradyżem zderzyły się 3 samochody, informuje młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
2: Ze wstępnych informacji wynika, że 38-letni mężczyzna, kierując Peugeotem, z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z Toyotą, którą kierowała 28-letnia kobieta. W zdarzeniu brał również udział kolejny pojazd marki Nissan, którym kierował 37-letni mężczyzna. Poszkodowane zostały dzieci w wieku 9 i 11 lat. Pomimo udzielonej pomocy medycznej ich życia nie udało się uratować. Rannych zostało również 6 osób w wieku od 28 do 38 lat, w tym 12-letnie dziecko, którzy zostali przewiezieni do szpitala.
1: Droga numer 74 może być zablokowana nawet do północy. Policja wyznaczyła objazdy. Pożar przy ulicy Racławickiej na warszawskim Mokotowie. Pali się pustostan. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Papież Leon XIV mianował biskupa Krzysztofa Nitkiewicza członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. To najważniejszy organ sądowniczy w Kościele katolickim. Sprawuje on nadzór nad kościelnym wymiarem sprawiedliwości. W Warszawie trwa Polonia Camp. Ponad 1500 młodych osób polskiego pochodzenia z całego świata zjechało do stolicy po to, by mocniej związać się z Polską, a potem opowiadać o niej w najdalszych zakątkach globu.
3: Dużo się nauczyłam, no po prostu pokochałam Polskę jeszcze bardziej.
4: Ja uwielbiam Polskę tak naprawdę.
5: Bologna dla Polski oczywiście może zrobić dużo rzeczy. Mamy dużo pomysłów, dużo inicjatyw.
6: I to super, kocham Polskę, kocham wszystko tu.
7: Faktycznie jest, wszyscy Polacy to jedna rodzina.
8: Bardzo się dobrze czuję. Uczyłam się polskiego wcześniej przez 5 lat i to było moim marzeniem wyjechać tutaj do Polski.
1: Radio RMF FM jest patronem Polonia Camp.
9: Fakty i weekend w RMF FM.
1: Jeszcze jutro w małopolskiej Szczawnicy rozbrzmiewać będzie węgierska kuchnia. W powietrzu będzie wyczuwalny zapach węgierskiej kuchni, bo trwają tam dni przyjaźni polsko-węgierskiej. Organizowane są od 15 lat dla upamiętnienia węgierskich właścicieli uzdrowiska, w szczególności Józefa Szalaja, któremu Szczawnica zawdzięcza obecny wygląd.
10: Będą występy, będzie kuchnia węgierska, będzie wino. No i też mamy przy okazji możliwość otwarcia nowego, tutaj odrestaurowanego cmentarza szalajowskiego. No i też krypta, gdzie są złożone szczątki Józefa Szaleja. Także troszkę tak na bogato w tym roku.
1: Zapewnia burmistrz z Szczawnicy Bogdan Szewczyk. Nocne marki są znacznie bardziej narażone na zachorowanie na cukrzycę. Tak wynika z najnowszych badań. Okazuje się, że kiedy nie śpisz w nocy lub nie jesteś głodny nad ranem, twój organizm może właśnie magazynować tłuszcz brzuszny. Na szczęście istnieje prosty sposób, by odwrócić ten niebezpieczny proces. Jak to zrobić? Polecamy artykuł pod tytułem Jesteś sobą i jesz wieczorem? Sprawdź, co dzieje się z twoim ciałem. Znajdziecie go na naszej stronie rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Fakty sportowe i Patryk Serbański.
13: Fin Teemu Suninen spędzi noc jako lider 82. rajdu Polski. To są fakty sportowe z miasteczka rajdowego przy Stadionie Śląskim w Chorzowie. Przewaga Suninena nad Andreą Mabellinim to niespełna 8,5 sekundy, a tuż za Włochem jest Jakub Matulka, który dziś wygrywał odcinki specjalne.
14: Trzeba pamiętać, że Teemu Suninen jest tutaj pierwszy raz. Nigdy tutaj wcześniej nie był, a i tak generuje takie tempo. Myślę, że to pokazuje właśnie, jak świetnym zawodnikiem on jest. Andrea Mabellini to samo, on już wygrał przecież tutejszy rajd. No to są zawodnicy, którzy generują na tych trasach na pewno wybitne tempo.
13: Tak mówił mi Matulka. Czwarta lokata to Mikołaj Marczyk, a za nimi jeszcze kolejni Polacy. Kajetan Kajetanowicz, szósty jest Jarosław Szeja. Czołową dziesiątkę zamyka z kolei Adrian Rzeźnik. A rajdowcom przez cały dzień towarzyszyli i ciągle jeszcze towarzyszą oczywiście rajdowi kibice.
15: super, super sprawa, super organizacja, naprawdę tak trzymać.
16: Bardzo się cieszymy, tym bardziej, że obok tutaj mieszkamy, przyjeżdżają i nasi z Polski kibice i zagraniczni. Super sprawa.
17: Dobre emocje są najważniejsze.
13: No, jutro kolejny dzień pełen emocji. Zaczynamy już po 8 rano odcinkiem specjalnym Przegibek. Richard Carapaz wygrał przedostatnie etap Tour de France. Ekwadorczyk na metę dojechał samotnie, blisko pół minuty przed rywalami. W klasyfikacji generalnej Tadej Pogacar z przewagą wynoszącą blisko 6,5 minuty. Jutro Słoweniec będzie świętował na polach alizejskich. Na warunek oczywiście musi dojechać do mety etapu. W Ekstraklasie trwa mecz Lecha Poznań z Krakowią. Końcówka pierwszej połowy, cały czas 0-0. Sebastian Madejski, bramkarz Pasów, miał już kilka okazji, by się wykazać. Brazylia kontra Turcja. Tak będzie wyglądał finałowy mecz Ligi Narodów Siatkarek. Tylko jeden półfinał przyniósł duże emocje. Brazylijki wygrały po tiebreaku z Włoszkami. Reprezentacja Italii nie obroni więc tytułu wywalczonego przed rokiem. Turczynki pojedynek z Chinkami rozstrzygnęły już w 3 setach.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
0: Ważne informacje dla tych, którzy być może planują dzisiaj jeszcze wieczorem jakiś spacer albo spotkanie z przyrodą wieczorową albo nocną porą. Temperatura no dziś od 13 do 17 stopnia, więc nie będzie żadnego tropikalnego upału, choć jutro w ciągu dnia, przypomnę, nawet do 31 stopni właściwie na większości obszaru naszego kraju. Do tego może się pojawić drobny deszczyk, ale tylko...
12: Tu Radio RMF 24.

0: sobotni wieczór w RMF FM. Godzina 22 na zegarze. Kolejne niestety tragiczne fakty. Przed mikrofonem Anna Wachowska.
1: Nie żyje dwoje dzieci w wieku 9 i 11 lat. Na początek koszmarny wypadek w Łódzkiem. Potem dramatyczna walka z ogniem we Francji i Hiszpanii. Pytanie o obniżkę cen na stacjach paliw. Jarmark Jakubowy w Szczecinie, czyli ponad 300 wystawców i tysiące gości. Będą też fakty sportowe. Co najmniej do północy zablokowana może być droga krajowa nr 74 w Łódzkiem. Wieczorem przypominamy, w zderzeniu trzech samochodów osobowych w miejscowości Wójcin między Sulejowem i Paradyżem zginęło dwoje dzieci w wieku 9 i 11 lat. Są też ranni.
2: Rannych zostało również 6 osób w wieku od 28 do 38 lat, w tym 12-letnie dziecko, którzy zostali przewiezieni do szpitala.
1: Informuje młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 21-letni polski turysta zginął w słowackich Tatrach. Wraz z towarzyszem chcieli zdobyć Wysoką, jeden z najwyższych szczytów Tatr, ale z powodu śliskiego terenu zawrócili. W drodze powrotnej jeden z nich poślizgnął się i spadł z wysokości około 150 metrów. Mimo akcji ratunkowej z użyciem śmigłowca, Polaka nie udało się uratować.
3: Nie okiełznany żywioł. Słuchaj faktów RMF FM.
1: Alarm przeciwpożarowy najwyższego stopnia wprowadzono w okolicach Bordeaux w południowo-zachodniej Francji. Zakazano tam turystom i okolicznym mieszkańcom korzystania z atlantyckich plaż i wchodzenia do lasów, informuje francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
4: Z powodu gigantycznej fali pożarów lasów w rejonie Bordeaux ewakuowano już prawie ćwierć miliona osób. Nie ma ofiar śmiertelnych wśród turystów i okolicznych mieszkańców. Niestety zginęło jednak w sumie trzech strażaków walczących z olbrzymimi płomieniami. Rząd zarządził wysłanie do Akwitanii ponad 2,5 miliona maseczek typu FFP2, które mają chronić mieszkańców i tych turystów, którzy jeszcze nie opuścili okolic Bordeaux, przed bardzo szkodliwym dla zdrowia dymem. Wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu obszarów objętych pożarami proszone są, jeżeli poczują zapach dymu w powietrzu, o zamykanie okien w domach i hotelowych pokojach.
1: W sumie we Francji i Hiszpanii, które walczą z pożarami lasów, ewakuowano 270 tysięcy osób. Co z rządową obniżką cen na stacjach paliw? Premier zarzuca prezydentowi, że po jego ostatniej decyzji oddala się perspektywa powrotu do pakietu ceny paliw niżej. Karol Nawrocki, przypominamy, skierował ustawę od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. Jak podkreślał, prawo nie działa wstecz.
5: Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną. W demokratycznym państwie prawnym obywatel i przedsiębiorca muszą wiedzieć, jakie przepisy obowiązują w chwili podejmowania decyzji.
1: Na linii faktów teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, czy to oznacza, że rządzący nie wrócą do pakietu CPN?
6: Niekoniecznie. Nieoficjalnie mówi się, że taką czerwoną linią ma być ewentualna dwucyfrowa cena za litr paliwa na stacjach. Jednocześnie, jak mówi Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy, prezydent utrudnił nam zadanie.
7: Prezydent pokazuje kolejny raz, że nie kieruje się jakimiś racjonalnymi przesłankami i slogan "po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy" jest tylko sloganem wyborczym i tutaj w żaden sposób o interesie obywateli nie myśli.
6: Z kolei otoczenie prezydenta podkreśla, że decyzja Karola Nawrockiego to wyłącznie wymówka dla rządzących, aby nie obniżali stawki VAT czy akcyzy na paliwo.
8: Obciążanie jakichkolwiek podmiotów gospodarczych wstecz podważa elementarną zasadę zaufania przedsiębiorcy względem państwa polskiego, więc tutaj absolutnie ja wiem, że pan minister Domański zawsze będzie miał wytłumaczenie, albo to był zły rząd PiSu, albo to był zły prezydent.
6: Mówił Szymon Stachowiak z kancelarii prezydenta.
1: Wyroby z drewna, biżuteria, paprykarz albo podpłomyki. W Szczecinie trwa jarmark Jakubowy.
9: Podoba wam się na jarmarku?
10: Bardzo fajnie tu jest. Z dziadkiem jesteśmy, z babcią. Dużo ludzi. Przyjechałem ze Szwecji.
9: A jakie już stragany odwiedziłeś? Coś ci się spodobało?
10: No jagodzianki jadłem i osypki.
11: Pasze z dzika.
10: Jagodzianki były najlepsze.
1: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Jarmark potrwa do jutrzejszego wieczoru.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
14: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Patryk Serwański zaprasza na fakty sportowe.
11: Dobry wieczór, to są ponownie fakty sportowe z Chorzowa. Fin, Włoch i Polak na razie na trzech czołowych miejscach 82. rajdu Polski. Liderem Teemu Suninen, drugi Andrea Mabellini, trzeci Jakub Matulka. Tuż za nimi załoga Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk i ta czołowa czwórka zamyka się w niespełna 11 sekundach.
15: Wszystko jest otwarte, teraz musimy tylko dobrze przepracować noc, czyli wreszcie się wyspać, bo wczoraj było mało czasu. No i liczę na to, że jutro z powrotem ruszymy do walki.
11: Tak mówił mi Gospodarczyk. Zaskakuje świetna jazda Jarosława Szei, na razie szósta lokata. Po całym dniu tylko 3 sekundy straty do piątego Kajetana Kajetanowicza.
16: To mnie cieszy osobiście, że z Kajtem walczyłem, że to jest taki mój pierwszy nauczyciel, od którego się uczyłem, gdzie razem mieliśmy pierwsze szlify, a teraz z nim walczę i wygrywam z nim OS-y. To jest dla mnie osobista taka radość, taka rzecz, której się nie spodziewałem.
11: No, podsumował Jarek Szeja. Lech Poznań kontra Krakowia to już końcówka meczu piłkarskiej Ekstraklasy, cały czas bezbramkowy remis. Po inauguracji zadowoleni za to są piłkarze Jagiellonii, pewna gra w obronie, gol w końcówce i Korona Kielce pokonana 1-0.
17: Myślę, że ważne jest to, jak się zaczyna, żeby jakiś tam tor sobie wyznaczyć, w jakiś tam sposób się nastawić. Przed nami kolejne mecze, też eliminacje Ligi Europy, więc myślę, że każdy punkt, każde zero z tyłu, każda bramka nas będzie budowała.
11: Podsumował bramkarz Sławomir Abramowicz. Trzydomowe zwycięstwo także w Zabrzu. Górnik pokonał Beniaminka, Śląska Wrocław 2-1. Zwycięstwa faworytów na lekkoatletycznych mistrzostwach polskich w Białymstoku w biegu na 400 metrów. Złote medale wywalczyli Natalia Bukowiecka i Maksymilian Szwed. Na 100 metrów przez płotki triumfowała Pia Skrzyszowska, a w rzucie młotem na przykład Anita Włodarczyk. Lando Norris wygrał kwalifikacje do wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Węgier. Drugi czas na torze Hungaroring wykręcił Lewis Hamilton. Rezultat słabszy od zwycięstwa zaledwie 12 tysięcznych, ale Brytyjczyk cofnięty na starcie będzie o 3 miejsca za zajechanie drogi jednemu z rywali podczas decydującej części kwalifikacji. Drugie miejsce w takim razie zajmie na starcie Charles Leclerc, a początek wyścigu jutro o 15.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
14: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Jutro ta temperatura na pewno dla wielu będzie przyjemnością i oczekiwanym poziomem, bo od 29 stopni w Zielonej Górze, Poznaniu i Bydgoszczy, przez 30 stopni w Łodzi, Kielcach, Rzeszowie i Lublinie, aż po 31 stopni w Warszawie i Wrocławiu. Wyjątek to północ Polski, Gdańsk, Szczecin i tamte rejony, tam zaledwie 23-24 stopnie.

0: Ogłoszenie.
1: Wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: W najbliższym odcinku wschód kontra zachód, a może maszyny przeciwko ludziom. Jak świat światem przełomy technologiczne tworzyły nowy porządek. Właśnie o technologiach, tym razem w serii Wojna światowa.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Słuchajcie, RMF FM już na zegarze godzina 23, zatem to jest dobra pora, by sprawdzić nowe fakty. A to wydanie przygotował rozpoczynający dyżur redakcji Arkadiusz Stępień-Mielnikowski. Dobry wieczór,
1: zapraszam. Powiemy o eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, która dotyka kolejnych krajów. Tym razem Iran grozi Wielkiej Brytanii i Ukrainie. W tych faktach także informacje ważne dla kierowców, a dokładnie o utrudnieniach we Wrocławiu i Krakowie. Na koniec także o pachowym złodzieju z Wołomina, którego stołeczni policjanci przyłapali na gorącym uczynku. Groźby Iranu pod adresem Wielkiej Brytanii. Od tego zaczynamy. Rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że jeśli Londyn wesprze Stany Zjednoczone w ewentualnej wojnie, stanie się bezpośrednim i uzasadnionym celem ataków, jak napisano. Wypowiedź padła także w irańskiej telewizji państwowej. Jest kolejnym sygnałem zaostrzenia napięcia na Bliskim Wschodzie. Iran grozi także Ukrainie. Oskarża Kijów o atak na swój statek handlowy na Morzu Kaspijskim. Według irańskiego MSZ w wyniku eksplozji zginął jeden marynarz, a drugi został ranny. Teheran nazwał incydent aktem agresji i zapowiedział obronę swoich interesów. W tym samym czasie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył Rosję o przekazywanie Iranowi zdjęć satelitarnych amerykańskich baz i obiektów wojskowych w państwach Zatoki Perskiej. Jak twierdzi, od początku lipca ukraiński wywiad obserwuje związek między rosyjskimi obserwacjami satelitarnymi, a późniejszymi irańskimi atakami na cele w regionie. Według Zełenskiego tylko 19 i 20 lipca Rosja prowadziła obserwacje 4 baz lotniczych, 2 w Bahrajnie oraz po jednej w Jordanii i Kuwejcie. Rosja ponadto ma szykować do dalszej eskalacji wojny. Moskwa planuje sprowadzenie kolejnych nawet 30 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej i przygotowuje się do rozszerzenia mobilizacji.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Wracamy do spraw krajowych i przenosimy się na Dolny Śląsk. Od rana mamy poważne utrudnienie na ulicy Trzebinickiej we Wrocławiu. Jedna z głównych arterii w mieście od dziś jest jednokierunkowa. Co się zmienia?
3: Remont torowiska na Trzebinickiej trwa już od końca czerwca, ale do tej pory kierowcy mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. Dziś się to zmieniło. Ci, którzy jadą w stronę wyjazdu z miasta, mogą poruszać się Trzebnicką, natomiast ci, którzy jadą do centrum, muszą korzystać z objazdów, między innymi przez wybrzeże Konrada Korzeniowskiego, Zegadłowicza, Kleczkowską i Plac Staszica. Swoje trasy zmieniają też autobusy. Remont obejmuje wymianę torowiska i sieci trakcyjnej, a ruch w obu kierunkach powinien zostać przywrócony na początku sierpnia.
1: O czym informowała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Informacje o zmianach napływają także z Krakowa, który szykuje największą od lat rewolucję w komunikacji miejskiej. Zmiany wejdą w życie od września, mają związek m.in. z uruchomieniem nowego torowiska do dzielnicy Mistrzajowice.
4: Korzystając z tego, że mamy nowy odcinek, gdzie musimy wprowadzić nowe linie i troszkę przeorganizować to, co się dzieje teraz w układzie transportowym, chcieliśmy spojrzeć na miasto całościowo i rozwiązać też te sygnały i te problemy, które się pojawiają. Pojawiają nam w innych miejscach. Chcieliśmy zaopiekować rejony, które obecnie, tak jak na przykład Mały Płaszów, mają mocne obciążenia, jeżeli chodzi o linie tramwajowe. Tutaj mówimy o linii 20. Ta linia będzie w nowym układzie jeździć co 5 minut.
1: Wyjaśniała Aleksandra Krogulec z Krakowskiego Zarządu Transportu Miejskiego Publicznego. Wypatrywał na warszawskich parkingach samochodów do kradzieży, został zatrzymany na gorącym uczynku przez policjantów. 49-letni mieszkaniec Wołomina jest już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, informuje o tym nasz dziennikarz. O co konkretnie jest podejrzany?
5: Usłyszał zarzuty usiłowania kradzieży samochodu, a także kradzieży 2 samochodów. Jego zainteresowanie budziły japońskie i koreańskie auta. Policjanci ustalili, że 49-latek jeździ po parkingach w kilku stołecznych dzielnicach, typując auta do kradzieży. Podejmował kilka prób, jednak nie mógł przełamać zabezpieczeń. Wpadł na Żoliborzu, gdy usiłował skraść kije. Podczas przeszukania mundurowi znaleźli u niego urządzenia elektroniczne służące do włamań i kradzieży pojazdów. Usłyszał zarzuty, a w trakcie przesłuchania udało się jeszcze potwierdzić, że odpowiada za kradzież z maja w Wilanowie i z czerwca w centrum Warszawy. W obu przypadkach jego łupem padły SUVy Hyundai'a. Oba przypadki zarejestrowały kamery monitoringu.
1: A informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Zasada.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24.

0: Za dzisiejsze spotkanie na antenie dziękuję. Marcin Jędrych. Zapraszam na Fakty o Północy, które w RMF FM przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Tragiczne wieści ze Słowacji. W tamtejszej części Tatr zginął młody Polak. Niepokojące doniesienia także z Berlina. W tłum ludzi wjechał samochód. Jest wielu rannych. Polscy strażacy polecą do Hiszpanii wspomóc tamtejsze służby w gaszeniu ogromnych pożarów. Tragiczny wypadek polskiego taternika w słowackich Tatrach. Nie żyje 21-letni Polak, który spadł z około 150 metrów podczas schodzenia z masywu wysokiej. Jak podają słowaccy ratownicy górscy, dwóch wspinaczy zawróciło z powodu ślizgich warunków. W rejonie Kogutka jeden z nich poślizgnął się i runął w przepaść. Drugi taternik nie odniósł obrażeń. W Berlinie samochód wjechał w tłum podczas Parady Równości. Policja poinformowała, że wiele osób zostało rannych po tym, jak pojazd wjechał w uczestników wydarzenia w parku Tiergarten w pobliżu Bramy Brandenburskiej. Trwa obława za sprawcą lub sprawcami. Według relacji świadka cytowanego przez Bild, biały samochód dostawczy wjechał w tłum z dużą prędkością, a kierowca uciekł pieszo. Niemiecki dziennik podaje także, że jedna osoba zginęła. Uwaga kierowcy na Lubelszczyźnie, są utrudnienia na trasie S12 w kierunku Chełma i Zamościa. W pobliżu Świdniczka między węzłami Lublin-Tatary i Lublin-Zadębie zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowane są prawy pas i pas awaryjny, ruch odbywa się lewym pasem. Za tydzień 100 strażaków z Polski poleci do Hiszpanii wspomóc tamtejsze służby w gaszeniu ogromnych pożarów. Trwają aktualnie przygotowania i ćwiczenia. Jak mówi kapitan Przemysław Rogalewicz z Dolnośląskiej Straży Pożarnej, ta misja to dla strażaków budowanie doświadczeń.
2: Sytuacja z tego roku z powiatu biłgorajskiego czy wołomińskiego pokazuje, że te pożary bardziej dynamiczne wbrew temu, co działo się w ostatnich latach, występują w Polsce, więc taki wyjazd na pewno zbuduje nam doświadczenia, pozwoli zobaczyć, jakie moduły z innych krajów działają. To, co dobre, lepsze przyjmujemy, dzielimy się swoimi, którym mamy się też czym pochwalić.
3: Ile czasu tam spędzicie?
2: Czas trwania działań zaplanowano od 1 do 31 sierpnia w trzech zmianach roboczych po 35 osób.
1: Z kapitanem Przemysławem Rogalewiczem rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
4: To są Fakty RMF FM.
1: 40 posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senator. Na takie poparcie może liczyć Mateusz Morawiecki po tym, jak nie doszedł do porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim. Rozłam w PiS-ie, zapowiedział najpierw sam prezes partii, a potem już były premier. Co teraz wydarzy się na scenie politycznej? O tym reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
5: Najpierw partia musi oficjalnie zatwierdzić odejście kilkudziesięciu polityków z PiS-u.
6: W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości.
5: Wyjaśnił prezes partii Jarosław Kaczyński. Sam Mateusz Morawiecki na razie o nowej partii czy nowym sejmowym klubie nie chce mówić. Obwinia niektórych polityków PiS-u za doprowadzenie do rozłamu.
7: Drodzy koledzy, intryganci, no może o to wam chodziło, żeby wypchnąć nas z Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest niestety skutek tych intryg, do których wy jesteście przyzwyczajeni.
5: Według moich informacji rozmowy na temat nowego sejmowego klubu czy partii, Stowarzyszenie Rozwój Plus planuje w przyszłym tygodniu.
1: A teraz w faktach nowości ze świata nauki. Chińscy naukowcy opracowali technologię wykorzystywania grzybów do produkcji tkanin o niezwykłych właściwościach. Co to za grzyb i co potrafią te tkaniny? O tym Grzegorz Jasiński.
8: Grzyb to maczużnik bojowy, tworzący strzępki dające się wykorzystać do wytwarzania rodzaju żywych tkanin. Po dodaniu glicerolu udało się z nich otrzymać elastyczny materiał, który nie tylko jest w pełni biodegradowalny, ale także wykazuje zdolności do samoregeneracji, samooczyszczania. Może być też w pewien sposób programowany do pełnienia dodatkowych funkcji, takich jak ochrona przed promieniowaniem UV czy zmiana koloru. Zdaniem autorów wynalazku z Instytutu Technologicznego w Shenzhen, żywe tekstylia mogą nie tylko pomóc w tworzeniu bardziej zrównoważonej odzieży, mogą też znaleźć zastosowanie w zupełnie innych dziedzinach – architekturze, wzornictwie przemysłowym, medycynie czy ochronie środowiska.
1: A jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają te żywe tkaniny, to zdjęcia zobaczycie na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Według radiowego zegara to już prawie druga. Czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. W Berlinie trwa obława na kierowcę, który wjechał autem w tłum ludzi. Zginęła jedna osoba, trzy inne walczą o życie. Kolejne ewakuacje we Francji z powodu szalejących na południowym zachodzie kraju pożarów. W Warszawie w ten weekend odbywa się Polonia Camp. Do stolicy przyjechało ponad 1,5 tysiąca Polaków mieszkających za granicą.